0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: 6 stycznia 1857 roku w podupadłym budynku przy Rue d'Enfer, czyli ulicy Piekielnej w Paryżu, do publicznej adoracji zostaje wystawiony Najświętszy Sakrament. Dla dzisiejszego patrona, świętego Piotra Juliana Aymara, to jednocześnie koniec i początek. Koniec jego 46-letniego poszukiwania swojej drogi do Boga. Rozpoczął ją już jako mały chłopiec, gdy siostra znalazła go w parafialnym kościele, jak trwał w skupieniu z uchem zwróconym ku tabernakulum. Zapytany, co robi, odpowiedział, że słucha Boga. Potem były święcenia kapłańskie, posługa proboszcza i misyjne zgromadzenie marystów. Zamiast jednak z misjami do Oceanii, święty Piotr Julian Aymar trafia na ulicę Piekielną z Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. I tak zaczyna się dla niego zupełnie nowy rozdział w życiu. Ten, w którym już wie, co ma robić. Zakłada nowe zgromadzenie zakonne kapłanów od Najświętszego Sakramentu i zaczyna pracę, którą doceni w pełni dopiero II Sobór Watykański aż 100 lat później. Święty Piotr Julian Aymar chce po prostu na nowo uwrażliwić wiernych na centralną tajemnicę ich wiary, na żywą i prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii. Pytany zaś, po co to robi, odpowiada: przyjmujesz komunię, aby stać się świętym, a nie dlatego, że już nim jesteś.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszelkie łaski wyprosić i dać.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Mamy sierpień, to znaczy, że już lada moment ruszają pielgrzymki. Niektóre już ruszyły jak z daleka. Pielgrzymowanie zawsze mi się będzie kojarzyło. A chodziłem trochę. Ksiądz chodził, nie?
3: Raz byłem na całej pielgrzymce i raz byłem na jednym etapie. Ledwo to przeżyłem. Ale wtedy ważyłem 160 kilo. I to było uciążliwe. No ale tak, doświadczenie pielgrzymki jest moim doświadczeniem.
2: Pielgrzymowanie kojarzy mi się z pragnieniem.
3: W ogóle? Wyschnięciem, takim pragnieniem, czy napojów,
2: wody? A to jest trochę wiele pragnień, bo z jednej strony tak fizycznie to się pragnie, jak się idzie, chce się człowiek napić, bo po prostu cały czas mu w gębie wysycha, a jeszcze jak to jest upał potworny i też można być głodnym generalnie i niewyspany, bo się wstaje bardzo wcześnie rano i tam jest takich wiele fizycznych pragnień mamy po prostu do zaspokojenia.
3: Bo jest jeszcze inne pragnienie, jak rozumiem, pan ma na myśli, które nas pcha do tego, żeby na tą pielgrzymkę iść.
2: Tak. Po coś się tam idzie, po co?
3: O, to są też ciekawe pytanie. Najbardziej taka poprawna opowieść to, żeby dojść do Matki Bożej, do Częstochowy, ale też, że może spotkać się z Panem Jezusem. Czasami po to, żeby poznać jakąś dziewczynę, chłopaka, żeby dobrze przeżyć czas. To też są pragnienia, tak, to prawda.
2: No właśnie, bo pragnienie też jakiejś wolności, zostawienia wszystkiego, bycia bliżej Boga. To są bardzo ważne pragnienia. Dzisiaj może o tych pragnieniach porozmawiajmy, bo do tego też skłaniają czytania biblijne, a zaczynamy od czytania z Księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset 1 do 3.

0: Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida.
1: Mówi Bóg: przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Czyli przede wszystkim pragniemy życia. Chyba na wielu poziomach, nie?
2: Mhm.
1: Prawdziwego, gdzieś wewnętrznego, ale w ogóle życia.
3: I życia się trzymamy kurczowo i za wszelką cenę, to prawda. I często myślimy o życiu w kategoriach tylko i wyłącznie życia doczesnego i wiecznego. No, potrafimy na różne sposoby zabiegać o to, żeby to życie swoje przedłużać, żeby je uczynić wygodniejszym, może piękniejszym.
1: A to jest dusza wasza.
3: Bardziej zdrowym. A tutaj jest mowa o duszy. Mhm. Tak, o duszy. Czyli, no właśnie, czyli znaczy, że gdzieś Pan Bóg nas trochę zaprasza dzisiaj do tego, żebyśmy oderwali swoje umysły od tego, co ziemskie, i zwrócili je w kierunku Pana Boga. W nim szukając odpowiedzi na pytanie o to, co naprawdę jest ważne i do czego warto dążyć, o co warto zabiegać.
1: Jeżeli moja dusza nie pragnie, to ja nie przyjdę, bo jeżeli bym przychodził do Boga po rzeczy materialne, jeśli bym przychodził po spełnienie potrzeb mojego ciała, to nic z tego nie będzie. Bo tu nie chodzi o takie wino i takie mleko, ale chodzi o coś wewnętrznego, czyli moja dusza pragnie.
3: A to pragnienie jest głęboko wpisane w nasze życie. Ja dość często wracam, tydzień temu też do tego wracałem, do świętego Augustyna, który mówił: stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojny jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże. Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy odkryli Jego jako cel naszego istnienia, jako najwyższą wartość, o którą warto zawalczyć, o którą trzeba zabiegać, o którą trzeba zadbać, na którą trzeba się otworzyć i którą warto do swojego życia zaprosić. A ponieważ Pan Bóg jeszcze bardziej jest spragniony budowania relacji z nami, tego, żebyśmy my byli blisko Niego, to Bóg ciągle ze swojej strony udziela nam łaski, pociąga nas do siebie więzami miłości po to, by te najgłębsze pragnienia naszego istnienia, naszego serca, mogły zostać zaspokojone. I mówi: we mnie spocznie twoje serce.
1: Wszyscy spragnieni. Czy można sobie to pragnienie zagłuszyć w ogóle?
3: Można. Na różne sposoby świat dzisiaj nam proponuje zaspokajanie naszych pragnień. Możemy znaleźć pragnienia takie doczesne, przyziemne, możemy znaleźć takie pragnienia na chwilę, zacząć się skupiać na tym, czego ja dzisiaj chcę.
1: Ale to są te za pieniądze.
3: No to są te za pieniądze. I świat chce nam sprzedać wszystko, co tylko ma do dyspozycji, i cały jak gdyby katalog tych rzeczy, które moglibyśmy kupić od świata, co kupić moglibyśmy w galeriach, co moglibyśmy kupić, poszukując rozmaitych naszych przyziemnych, doczesnych tęsknot. No ten katalog jest coraz większy i kosztuje coraz więcej. A nas na to nie stać. A nawet jeżeli jest na to stać, to się okazuje, że kiedy ja już to wszystko mam, kiedy już kupiłem to, co już wydałem, nawet wszystkie pieniądze na to, co chciałem, to wcale nie jestem szczęśliwszy, wcale nie jestem spokojniejszy, wcale nie ma we mnie radości. I to słowo mówi o tym pragnieniu, które nawet jeżeli próbujemy je zagłuszać, to nie da się go do końca zagłuszyć. Ponieważ Pan Bóg jest większy niż wpływy tego świata. I ostatecznie zawsze przyjdzie taki moment w naszym życiu, w którym Pan Bóg powie: to nie tego świata potrzebujesz. Nie tych różnych spraw, za którymi do tej pory ganiałeś. Potrzebujesz mnie, potrzebujesz relacji ze mną. I porusza to moje serce, by ono zaczęło pragnąć czegoś więcej niż to, co widać. Czegoś więcej niż to, za czym do tej pory goniłem. A to moje pragnienie może się rodzić tylko i wyłącznie z tego, że to Bóg pierwszy zapragnął mnie. Bóg zapragnął relacji ze mną. Bóg mnie stworzył z miłości dla siebie i uzdolnił mnie do miłości. Dlatego On mi daje to najgłębsze pragnienie, które tylko On jest w stanie zaspokoić, i na dodatek zaspokaja to moje pragnienie za darmo.
1: I to jest ciekawe, czy tak za darmo, bo Tu jest napisane, tu przepraszam za znów za przewrotkę teologiczną. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy. To nie jest napisane, bierzcie, bo nic nie kosztuje. Jest może, kupujcie. Za co?
3: No za nic, za darmo. Nie to za jest darmo. Jedyny taki handlarz. No.
1: Nie za darmo, wcale nie za darmo.
3: A to za co w takim razie?
1: No za siebie, bo jak ja wchodzę w te relacje, to poświęcam siebie.
3: A, i tu jest ta przewrotka teologiczna, rozumiem. No i bardzo dobrze. Ale...
1: Bo to nie jest tak, że ja mogę tego banana urwać. Mhm. Może żartobliwe, ale mogę zwinąć, prawda, ze stoiska i zjewać, no bo jest za darmo. Nie, no jak poważnie do niego podchodzę.
3: To prawda.
1: Butelkę wina zwinę i za rogiem szybko duszkiem wypiję, potem zobaczę, czy bym nie mógł puchnąć następnej.
3: To prawda, ale myślę sobie tak, że jeżeli nawet mam tak niskie motywacje na samym początku, to jeżeli ja skosztuję tego, co od Pana pochodzi, co jest dobre, to ja zrozumiem szybko, że to jest coś więcej.
1: I wrócę.
3: I wrócę. I wrócę. Jeżeli chociaż skosztuję chociaż troszeczkę, że dobry jest Pan, że dobry jest Pan, że to, co On mi daje, zaspokaja moje serce w dużo większym stopniu niż to wszystko, za czym być może do tej pory ganiałem, to ja będę chciał po to wrócić, będę chciał tego więcej, bo będę widział, że to jest coś, co trwa. Nie jest to coś płytkiego, a coś głębokiego, coś, co nie przemija, coś, co porusza moje serce i motywuje mnie do tego, żebym sam stawał się lepszy, bo korzystam z tego pokarmu, przyjmuję ten pokarm, który od Niego pochodzi i rzeczywiście to jest tak, że jestem gotów w tym momencie zrezygnować trochę z siebie, oddać siebie po to, żeby móc więcej przyjąć Jezusa i tego, co od Niego pochodzi.
1: Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Można się pomylić, o tym już mówiliśmy, że można się napracować i zapracować i mieć wielkie plany, ale czuć wewnętrzną pustkę. I to nawet można nam pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem na rzeczy, które wydałem, a nic z tego nie mam.
3: No i lepiej późno niż wcale. Nawet jeżeli na końcu życia, to jest fajnie, tak? To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja wam dam. Że Mojżesz dawał wam chleb z nieba, tak? Ale prawdziwym chlebem, który zaspokaja wszelki głód, jestem ja sam. Mówi, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest niesamowite w Panu Bogu, że On mi się tak bardzo, takim bardzo namacalny sposób daje, żebym ja mógł rzeczywiście wypełnić sobą, znaczy wypełnić Nim całe swoje istnienie, żebym mógł wypełnić Nim całą swoją pustkę, żebym zaspokoić mógł całe moje pragnienie. A jeżeli wpuszczam Jezusa do mojego wnętrza, do tej przestrzeni, w której żyję, do mojej doczesności, to On sprawia, że to moje pragnienie Jego staje się jeszcze większe. A pragnąc Jezusa, no pragnę wszystkiego, co z Jezusem jest związane, czyli pragnę nieba, pragnę Boga, pragnę przyjąć ostatecznie przyjąć to, co On dla mnie przygotował, co On mi chce dać. Rozumiem, że to, co od Niego pochodzi, jest najlepsze dla mnie.
1: Za chwilę posłuchamy świętego Pawła.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wers 35 i od 37 do 39.

0: Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
1: Niesamowite słowa świętego Pawła, ale proste pytanie do nich od razu. Naprawdę nikt nas nie zdoła odłączyć? A my sami się nie możemy odłączyć?
2: My sami możemy się odłączyć, ale nikt nie jest w stanie nas odłączyć z miłości Pana Boga i należy to rozumieć w ten sposób, że to Boża miłość jest niezmienna. Boża miłość nie zależy od moich nastrojów, nie zależy od moich słabości, nie zależy od moich potknięć, grzechów, nie zależy ode mnie. Boża miłość jest darem bezinteresownym. Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Bóg przyjmuje mnie zawsze takiego, jakim jestem. Zawsze mnie akceptuje i chce mieć mnie dla siebie, stworzył mnie dla siebie. Więc w tym sensie nic mnie nie odłączy od miłości Pana Boga. Bóg nigdy nie przestanie mnie kochać. Bóg nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Bóg nigdy nie przestanie o mnie walczyć. To ja mogę w swojej wolności zamknąć się na Pana Boga, mogę się od Niego odłączyć, ale Bóg się ode mnie nigdy nie odłączy, Jego miłość nigdy ode mnie nie odstąpi.
1: Bo czytam te słowa, utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. To są dramatyczne historie, dramatyczne rzeczy, ale to oznacza, że ja mam być tak silny w tej miłości, w tej wierze, w tym zjednoczeniu? Jak to w ogóle rozumieć?
2: Nie, to znaczy, że Bóg jest tak bardzo wierny mi. I Bóg w tych wszystkich tutaj rzeczach, które przed chwilą zostały odczytane, które nam Paweł dał, czyli tak naprawdę to jest doświadczenie życia człowieka w tym świecie. Doświadczenie życia człowieka po grzechu pierworodnym. Nie żyjemy w raju. Bardziej żyjemy w niebie, żyjemy na ziemi, żyjemy pośród różnego rodzaju ucisków, prześladowań, niesprawiedliwości, głupoty, pychy i wszystkich możliwych innych grzechów. I to nas dotyka. My sami te grzechy też często popełniamy. Doświadczamy tego zła ze strony innych ludzi. A Pan Bóg w swojej wierności mówi, ja jestem przy Tobie zawsze. Cokolwiek by się nie działo w Twoim życiu, ja Ciebie nigdy nie opuszczam. Pytanie o to, gdzie jest Bóg, albo Boże, gdzie Ty jesteś, prawda, jest pytaniem starym jak świat. Pytanie z obozu koncentracyjnego, pytanie z łagrów sowieckich, pytanie z rzezi wołyńskiej, pytanie z różnych innych doświadczeń takiej krańcowego zła. To pytanie się w nas rodzi, a Pan Bóg odpowiada, gdyby jestem pierwszą ofiarą tego całego zła, które siebie dotyka. Bóg jest tam obecny jako pierwszy, który wziął na siebie całe zło tego świata i to widać bardzo mocno w tym, co uczynił Jezus Chrystus, przyjmując na siebie całe to zło i umierając na krzyżu. Więc Bóg jest wierny nam i nawet jeżeli doświadczamy największych udręk i zniszczenia ze strony świata, ze strony grzechu, jego konsekwencji, to Bóg zawsze jest blisko nas i Bóg nas wtedy kocha jeszcze bardziej, bo jeszcze bardziej tej miłości potrzebujemy.
1: I to znów taka przewrotka, bo to z tego wynika, że to Bóg nas pragnie.
2: No przede wszystkim, tak? Bóg nas wybrał, to święty Paweł w liście do Efezjan, często do tego wracam. Bóg nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. A jak żeśmy to wszystko zawalili w momencie grzechu pierworodnego, to z miłości przeznaczył nas przez Jezusa Chrystusa, abyśmy na nowo mogli się w tej relacji z Nim odnaleźć. I to Jezus Chrystus bierze na siebie zło całego świata, żebym ja mógł z Bogiem być. I Bóg to pragnienie nas ma tak wielkie, że On poświęcił wszystko, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Ja myślę sobie tak, że Paweł, który to pisze, no już tak powiedzmy sobie w drugiej połowie, daleko posuniętej drugiej połowie swojego życia chrześcijańskiego, to on też pisze to ze swojego własnego doświadczenia.

0: No bo zna już utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, wszystko zna.
1: Zna to już tak doświadczył autopsji jako apostoł, ale też on myślę, że tutaj w pamięci może mieć i swoje życie przed nawróceniem. Kiedy on Boga zupełnie nie rozumiał i Boga zupełnie nie znał, chociaż mu się wydawało, że uczony w piśmie i faryzeusz, to nawet na tamtym etapie swojego istnienia on wie, że Bóg go nigdy nie opuścił i Bóg zawsze go szukał i Bóg o niego walczył. A wydarzenie pod Damaszkiem, kiedy Paweł doświadczył spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, jest tego najlepszym dowodem. Tak? Bóg nie machnie ręką na człowieka, nawet jeżeli czyni największe zło, nawet jeżeli najbardziej się myli, a takim był Szaweł przed nawróceniem, to Bóg też, ta miłość Boga nie odstępuje od człowieka. I on wie o tym, tutaj nawet używa takiego mocnego stwierdzenia, jestem pewien, ani śmierć, ani życie. Nic nie jest mnie w stanie odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym. I on to napisał w innym miejscu. Nie, przepraszam, to nie on to napisał. On to też pisał, ale w innym miejscu napisał o tym jeszcze lepiej, jeszcze trafniej święty Jan w swojej Ewangelii, w 3 rozdziale. Kiedy mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest miłość Pana Boga.
0: To piękne, bo te pragnienia, tak patrzę, że te pragnienia się spotykają i że Bóg pragnie nas, my pragniemy Boga i ci, którzy idą na pielgrzymkę, idą, bo Go pragną, ale On, to jest miłość. Ja sam chodząc, przeżywałem też to oczyszczenie podczas drogi, tą przemianę wewnętrzną, kiedy się wychodziło, myśląc o wszystkim, a już po 3 dniach, będąc w pewnym rytmie, człowiek potrzebował tylko się położyć na chwilę pod drzewem, wypić szklankę wody czy butelkę i po prostu iść. I czuł się zadbany, napełniany, ogarnięty, bezpieczny. To niesamowite. I właśnie w tej drodze, w tym ubóstwie spotykały się te dwa pragnienia. No bo jak człowiek jest ubogi, to może tylko ubogi może tak naprawdę prosić o tę wodę. Nawet nie trzeba dużo prosić, trzeba po prostu przyjść.
1: Trzeba przyjąć. Na pewno to bycie ubogim, bycie prostym, takim prostaczkiem ewangelicznym.
0: Czyli wolnym.
1: Wolnym. Od przywiązania do różnych spraw tego świata, do siebie samego przede wszystkim, czyni mnie o wiele bardziej otwartym na to, z czym Pan Bóg do mnie przychodzi. Tak? Bo nie skupiam się na sobie, ale otwieram się na perspektywę Jego patrzenia na moje życie i na Jego pragnienie. I czując się upragnionym przez Pana Boga, sam zaczynam pragnąć Go coraz bardziej i tęsknić za Nim. Czy da się tak przeżyć całe życie? No, oczywiście, że się da, no bo przykłady świętych to wyraźnie potwierdzają. Nawet jeżeli to nie jest całe życie, tylko część od momentu nawrócenia. Ale niewątpliwie w nas powinno być takie dążenie. Świadomość, że to jest cel i sposób realizacji tego celu też jest jakoś mi podany. Ja potrzebuję Jezusa, który jest drogą i całe moje życie jest pielgrzymką, tak? Ja pielgrzymuję z Jezusem. Idę z Nim, idę za Nim, jestem Jego uczniem, daję Mu się poprowadzić, nie muszę znać do końca drogi, bo Jezus jest drogą, więc jeżeli znam Jezusa, to znam i drogę, a cel, który jest mi obiecany, a którego nie potrafię zrozumieć, ale mogę za Nim tęsknić, im bardziej odkrywam Jezusa, On mi pomoże ten cel osiągnąć. Więc to jest bardzo fajne, że pozwolić się poprowadzić Jezusowi, poprowadzić Bogu taką drogą, jaką On chce mnie poprowadzić, zgodzić się na to, że On wie, co jest dla mnie dobre i nawet jeżeli ja niektórych aspektów mojego życia nie rozumiem i trudno mi się zgodzić i na siebie samego i na okoliczności życia, na to, że nie jestem doskonały, że nie jest to wszystko tak, jak ja sobie wymarzyłem, poukładałem, to zgodzić się na to, że Jezus wie lepiej, jest chyba najlepszą drogą do tego, by ten cel osiągnąć możliwie szybko.
0: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

0: To jest taka opowieść o pragnieniu, któremu Jezus wychodzi naprzeciw. Mm-hmm. Bo on ujrzał wielki tłum. No, tłum może siedzieć w blokach, nie musi akurat stać razem, ale on co robi? Po pierwsze, lituje się nad nimi i uzdrawia ich chorych. Pierwsza rzecz to jest taka, że nie można powiedzieć materialna, bo choroba nie jest materialna, ale jest cielesna.
1: No jest rzeczywistością, która niszczy w jakiś sposób człowieka. Jest cierpieniem, które człowieka niszczy, miażdży. Ale teraz zobaczmy, że zanim to pragnienie Jezusa, to jest jeszcze pragnienie tych ludzi.
0: Tak, tak, tak. Właśnie o tym mówię, że oni pragnęli.
1: Oni pragnęli. Tak. I oni, kiedy się dowiedzieli, że Jezus gdzieś tam w jakimś miejscu się znalazł, na pustkowie osobno się udał, tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Pokonały pewną drogę, pewien trud pokonały, żeby spotkać się z Jezusem, żeby zaspokoić swoje pragnienie, które mieli w stosunku do Jezusa. Przyziemne, prawda? No bo wiemy tutaj, że chodziło głównie o te choroby w tym momencie, ale z drugiej strony, można powiedzieć, od czegoś trzeba zacząć. Kiedy patrzymy na inne opisy ewangeliczne, to tam jest zawsze powiedziane, że ci ludzie pierw słuchali Jezusa, że tam było dużo nauczania o Królestwie, o Bogu, o Ojcu, o miłości, dużo takiej nauki, głoszenia tego, jak żyć, żeby stać się uczniem Królestwa, uczestnikiem Królestwa Bożego. A potem następował ten moment zaspokojenia tych potrzeb też, no właśnie, głodu, tak, głodu. Ale kiedy Pan Jezus patrzy się na tych ludzi, to widzi ich te wszystkie pragnienia, widzi to, co się w nich dzieje, widzi ich wszystkie potrzeby. I gdzieś w tym spojrzeniu Jezusa jest także pragnienie, żeby zadośćuczynić tego, co się dzieje w człowieku. Temu, co się dzieje w człowieku. Zadośćuczynić naszej nędzy. Bóg pragnie nam pomagać. Bóg pragnie nas uzdrawiać. Bóg nas stworzył zdrowymi, chce mieć nas zdrowymi. Chce mieć nas wolnymi od różnych grzechów, od różnych uzależnień. Chce mieć nas szczęśliwymi. Więc Pan Bóg, kiedy patrzy się na nas, lituje się nad nami, ponieważ widzi w nas nie to, co On sam zamierzył, a to, co grzech w nas w jakiś sposób zeszpecił, zranił i co zniszczy.
0: I to jest jedna rzecz, czyli interwencja. To jest interwencja. I teraz oni już są, można powiedzieć, uzdrowieni.
1: Jakoś tam zaopatrzeni jeszcze w Słowo Boże, można byłoby powiedzieć.
0: Tak, i jeszcze można powiedzieć, bo też uzdrowienie chorób, no w Biblii też tak jest, że choroba to jest też działanie złego ducha.
1: Tak.
0: Że to jest głębokie dotknięcie. To też nie jest tylko, może tak powiedziałem, że to tylko fizyczne. To jest też głębokie dotknięcie, bo to jest też wypędzanie demonów tak naprawdę.
1: W jakimś stopniu na pewno tak, oczywiście, że tak. No bo choroby nie pochodzą od Pana Boga, są konsekwencją grzechu. I czasami jest tak, że za wieloma chorobami wprost stoi zły duch jako ich sprawca. Więc uzdrawiając, Pan Bóg także uwalnia nas spod panowania całego tego zła, tego świata i tego osobowego. No i tego zła, które się we mnie dzieje na skutek choroby, która może sprawiać to, że ja nie tylko czuję się nieszczęśliwy, ale staję się też jakoś tam niezdolny do tego, żeby otwierać się na coś więcej niż tylko ta moja choroba, bo żyję w tym świecie swojej choroby, tylko o tym myślę, nic innego nie widzę.
0: I to jest taki proces, to jest przepiękne tutaj, jeżeli tak to można interpretować, bo no, wpierw ich pouwalniał tych różnych dramatów i teraz oni to są, może być wolni, tak? Mogą sobie pójść do wiosek i coś zjeść, on się już nimi nie będzie przejmował. Nie. On właśnie bierze na siebie ich życie teraz.
1: Tak, chociaż widać, że uczniowie mieli troszeczkę inną koncepcję.
0: No bo oni to widzieli z perspektywy
1: ludzkiej.
0: Tak.
1: Fizycznie. Są głodni, prawda, mogą osłabnąć, więc odpraw ich, niech sobie. To jest właśnie to, że my często, i oni to mówią do Jezusa. Oni już wiedzą o Jezusie bardzo wiele, apostołowie, znają Go, widzą Jego cuda, znaki, a mimo wszystko przychodzą do Jezusa i mówią, mamy rozwiązanie problemu. Jest problem i my mamy już rozwiązanie tego problemu.
0: I ty zrób tak.
1: Ty to zrób tak, jak my chcemy. Hmm. Tak? I tutaj to jest, zobaczcie, jak to jest często w naszym życiu obecne, że my przychodzimy do Pana Jezusa z gotowym rozwiązaniem naszego problemu. Tylko zrób, Panie Boże, tak, jak my chcemy, a będzie dobrze. Tymczasem Pan Jezus mówi zupełnie coś innego. Pokazuje apostołom to, co im do tej pory umyka. Że ich zadanie to jest coś więcej niż zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwiązywanie problemów ludzkich mocą człowieka, ale ich zadanie to dać ludziom coś, co będzie realnym pokarmem, co będzie budowało ich życie, podtrzymywało życie, rozwijało życie. Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść. I teraz czego doświadczają apostołowie? Jaka jest ich odpowiedź? Oni mówią, nie mamy tu nic. prócz. Zatem dodałem, nie mamy tu nic. To, co my mamy, to jest nic. To w żaden sposób niczemu nie posłuży. I może być tak czasami, że my patrzymy, kiedy jest tak, ludzie wierzący uświadamiamy sobie, że no może coś powinniśmy zrobić, w końcu jesteśmy uczniami Pana Jezusa, w końcu jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy zaangażowani być może w jakieś wspólnoty kościelne, różnego rodzaju ruchy. No, trzeba byłoby coś tutaj zrobić, ale my nie mamy nic. Albo mamy bardzo niewiele. A cóż to jest?
0: Nawet jak jesteśmy Caritasem, to albo inną organizacją, to też bied tego świata i nieszczęść nie zaspokoimy, nie zaleczymy. To jest piękne, bo to, co możemy dać tutaj, to możemy dać Jezusa.
1: Dokładnie. I możemy dać też to, co my mamy swojego, od Pana Boga otrzymanego oczywiście, czyli powiedzmy sobie te 5 chlebów i te 2 ryby. To możemy dać, to jest jakiś potencjał. Powiemy sobie po ludzku, to jest niewiele.
0: No 12 akurat. Okay. No nie najedzą się, ale głodni nie będą.
1: No tak, ale to jest niewiele. My nie mamy 12, tylko mamy 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Więc no, nie ma czym dzielić. Ja niewiele mam, ale Pan Jezus mówi, jak nawet masz niewiele, to przyjdź z tym do mnie. Oddaj mi to, co masz niewiele, żebym ja mógł to pomnożyć. Bo tu, jak gdyby chce Pan Jezus powiedzieć, tu nie chodzi o ciebie. Tu nie chodzi o to, co ty możesz zrobić. Ty nie masz tych ludzi nakarmić swoją własną mocą. Bo ci ludzie nie potrzebują ciebie. Tak jak Pan przed chwileczką pięknie powiedział. Potrzebują mnie, potrzebują Jezusa.
0: No bo ja też, widząc trud bliźniego, też nie jestem w stanie go na głębokim poziomie zaspokoić.
1: Ależ oczywiście, że tak. Ja tak mam tą posługę, przychodzą czasami ludzie z jakimiś swoimi problemami, chcą jakiegoś uwolnienia. Przychodzą do egzorcysty. Przychodzą do wstawiennika. Proszę mi pomóc. I przedstawiają swoją historię życia, różnego rodzaju tarapaty, trudności, które doświadczają. I ja, kiedy sobie tego słucham, to ja, ksiądz Łukasz Turek, nie mam im nic od siebie do zaproponowania. Ja nie jestem w stanie problemów rozwiązać. Przychodzą ludzie do konfesjonału i dzielą się dramatami swojego życia. Ja nie mam nic, Łukasz Turek, co mógłbym tym ludziom dać. Mam tylko i wyłącznie Jezusa. I bardzo często staram się wtedy pokazać, że ty nie potrzebujesz mnie. Ty potrzebujesz Jezusa. A ten Jezus dziś jest obecny w twoim życiu, dziś jest przy tobie. On dziś widzi twoją biedę, on dziś widzi twój głód. On dziś widzi twoją bezradność. On dziś działa w twoim życiu. Ty dzisiaj potrzebujesz Jezusa. I dzisiaj Jezus przychodzi do ciebie i mówi, dam ci jeść, mam dla ciebie pokarm, mam dla ciebie rozwiązanie twojej sytuacji. I moim zadaniem jako ucznia Jezusa Chrystusa, każdego z nas zadaniem jako ucznia Pana Jezusa, jak Pan Jezus mówi, wydajcie im jeść, to mówi, dajcie im prawdziwy chleb. Dajcie im prawdziwy chleb z nieba, czyli dajcie im mnie. Przyprowadźcie ich do mnie.
0: To jest trochę symbol Eucharystii?
1: Zdecydowanie, nie tylko trochę, ale wprost. Pan Jezus o tym mówił, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Ma życie wieczne. Jeżeli ma życie wieczne, to ma także i to życie tutaj. To życie wieczne się tu zaczyna, tu. Więc Pan Jezus, kiedy ja przyjmuję Eucharystię, to przyjmuję przecież Jezusa.
0: Czyli ona zaspokaja moje głębokie pragnienie.
1: Wszystkie pragnienia jest w stanie wypełnić mnie, ma mnie wypełnić w 100%. Pytanie tylko, czy ja przyjmując Jezusa, przyjmuję Go na 100%. Czy przyjmuję Go do każdego aspektu mojego życia. Czy ja Go wpuszczam do siebie wszędzie tam, gdzie On chce wejść i powinien wejść. Bo tak, nawiązując do twierdzy duchowej świętej Teresy Wielkiej, ja mam mnóstwo pomieszczeń w moim domu, w moim życiu duchowym. Mam mnóstwo pomieszczeń. I na wielu może być napisane, to jest moje prywatne, nie wchodzić. Wiele jest innych takich, które ja się boję sam tam zajrzeć, bo to jest coś, co mnie bardzo boli, coś, co mnie bardzo zraniło. I może być tak, że ja przyjmuję komunię świętą, ale przyjmuję Pana Jezusa tylko i wyłącznie, jak to jedna siostra zakonna mówi, jak księdza po kolędzie. Ja go wpuszczę tylko i wyłącznie do tego jednego mieszkania, pokoju, które wysprzątałem, to tutaj ksiądz może być, ale te wszystkie pozostałe, to ksiądz tam nie zagląda. Więc chodzi o to, żeby kiedy przyjmuję Jezusa chleb żywy, żeby napełnić się Nim, pozwolić Mu napełnić moje życie na 100%. Każdy zakamarek mojego serca.
0: Amen.
1: Amen.
0: I w drogę.
1: I w drogę.
0: Jeżeli ktoś odczuwa chęć wsparcia tworzenia tych audycji Księga, będziemy za to bardzo wdzięczni. Wszystkie informacje na stronie radiowarszawa.pl, zakładka Wspieraj Nas. I dobrej drogi życzą
1: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszelkie łaski wyprosić i dać.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Drugi sierpnia, mamy niedzielny, wczesny, no bo weekendowy, poranek, minęła ósma.
0: Pogoda.
1: W Wielkopolsce dzień budzi się pod znakiem mgieł i słońca jednocześnie. Kiedy jechałem tutaj w okolicach godziny 7 do studia, miałem wrażenie, że we mgle słońce prezentuje się jak księżyc w pełni. Ale teraz za oknem naszego studia rządzi już słońce, również w pełni. W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie regionu okresami duże. I po rześkim i wilgotnym poranku z temperaturami w okolicach 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni na północy i zachodzie Wielkopolski i do 26 na południu, no i południowym wschodzie. Wiatr jest słaby, wschodni i północno-wschodni, a ciśnienie w Poznaniu wynosi teraz 1022 hektopaskale.

Kiedy, jak nie na pobudzenie i przebudzenie kubek pachnącej kawy? Muzycznie na niedzielny poranek. Krzysztof Pąka. Dzień dobry.

Mike and the Mechanics i propozycja kolejnej filiżanki kawy na 6 minut po 8. Dla mnie to dziś już druga dawka kofeiny. Dla was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Radia Emaus, nie zdziwiłbym się, gdyby dopiero pierwsza kawa była przed wami. No bo w końcu jest niedziela. No mam rację? Dajcie znać nam messengerem, czy jesteście już po kawie, przed kawą, a może właśnie pijecie ją w łóżku. Za chwilę 5 minut z Bogiem, a wcześniej muzyczny dodatek do kawy w postaci kawałka Torn od Natalii Imbrulli.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
2: Kto daje jeść tłumom? Jezus czy uczniowie? I Jezus, i uczniowie. Bez 5 chlebów, 2 ryb i rąk uczniów nie byłoby nakarmienia tysięcy. Podobnie jak bez chleba, wina i wspólnoty nie byłoby Eucharystii. A ta nie kończy się w Kościele, lecz jest kontynuowana poza nim, w życiu codziennym, przez dzielenie się miłością z innymi. Bóg jest źródłem wszystkiego, ale potrzebuje współpracy człowieka, by ukazać siebie światu. Pomyśl, jakie dary dał mi Bóg, abym pomnażał je, dzieląc się nimi z ludźmi.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 5 minut z Bogiem powróci ponownie na antenie Radia Emaus po 12:00. A jakie jeszcze propozycje przygotowaliśmy dla Was na pierwszą połowę niedzieli, powiemy za moment, ale zanim przejrzymy nasz niedzielny rozkład jazdy, przed nami teraz Zdzisława Sośnicka, a potem zespół Morciba. Aha, no to czyli pani Zdzisława zabiera nas gdzie? Do Międzyzdroi. No ale i gwiazd pewnie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia dwie minuty po ósmej, to oznacza, że za 8 minut zatrzymamy się przy kalendarzu i na kartce oznaczoną datą 2 sierpnia i zerkniemy, co ciekawego wydarzyło się w historii Polski, świata i może jeszcze kosmosu na przestrzeni i w przestrzeni minionych lat. Po 9 kartkę z kalendarza dopełnimy jeszcze propozycjami niedzielnej kawy i może lodów z borówkami, a może jeszcze lepiej jagodziankami. Czyli sprawdzimy, do kogo wpadniemy dziś na imieniny. No i przydadzą nam się kredki, czysta biała kartka. No może niekoniecznie czysta, ale naostrzone kredki na pewno. O 10 połączymy się z poznańską katedrą, skąd nadamy transmisję mszy świętej, a godzina 11 to jak zawsze w weekend dużo dobrej muzyki i muzyczna podróż w czasie. Myślę, że będę mieć dla was też wyjątkowe propozycje i opowieści. Po 12 porozmawiamy o bezpieczeństwie podczas wakacji i wypijemy gorącą herbatę pośrodku Sahary. I wreszcie kwadrans po 13 na antenie Radia Emaus startuje jak w każdą niedzielę koncert życzeń 601 077 033 albo Messenger Radia Emaus, albo też nasz post na emausowym Facebooku, post koncertu życzeń. To są kanały, którymi możecie wysyłać do nas wasze życzenia i pozdrowienia, które chcielibyście przekazać komuś najbliższemu, przyjaciołom. Może pozdrowić kogoś z wakacji. I takie pozdrowienia widzę, że już trafiły na naszego Facebooka właśnie pod postem koncertu życzeń. Kasia pisze do nas: dzień dobry, pozdrowienia z wakacyjnego raju dla wszystkich słuchaczy Radio Emaus, dziękuję za kawałek Another Cup of Coffee. To jest ten kawałek, którym dzisiaj rozpoczęliśmy nasze spotkanie. No i co jeszcze? I do tych życzeń będziemy jeszcze wracać, czekamy na nie. I właśnie jeszcze dodatkowo możecie zamówić piosenkę dla kogoś albo też dla siebie. Tak też można. 601 077 033 albo Messenger Radio Emaus, albo też komentarz od was pod postem koncertu życzeń na emausowym Facebooku. A teraz piosenka dla was, od nas.

2 sierpnia to 37 dzień wakacji, no musiałem to policzyć. Do hasła witaj szkoło pozostało, a tego już nie będziemy tego mówić. Nie zrobię wam tego. Za 152 dni będziemy bawić się na imieninach Sylwestra i powitamy Nowy Rok. Ale dziwnie się o tym mówi w wakacje. Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów to te poważne oraz Dzień Kolorowanek, a to wcale nie takie dziecinne, jakby się mogło wydawać, święta ustanowione w dniu 2 sierpnia. I do obu tych dni wrócimy jeszcze podczas naszego spotkania. Tymczasem teraz lecimy w kosmos. W 1971 roku, 2 sierpnia, podczas misji Apollo 15, astronauta David Scott wykonał na Księżycu skomplikowany eksperyment fizyczny. Podczas pozaziemskiej transmisji telewizyjnej na żywo wypuścił z rąk jednocześnie ważący 1,5 kg młotek i lekkie jak piórko, czyli ważące mniej niż 3000 części kilograma, no właśnie, prawdziwe sokole pióro. W próżni obydwa przedmioty spadły na powierzchnię srebrnego globu dokładnie w tym samym momencie, udowadniając teorię Galileusza sprzed ponad 300 lat, mówiącą, że wielkość i ciężar obiektów nie ma znaczenia w środowisku pozbawionym innych sił poza jednorodnym polem grawitacyjnym. A zatem w kosmosie wielkość nie ma znaczenia. Z nad Ziemi przenosimy się pod Ziemię, przenosimy się do roku 1870. Wówczas 20 sierpnia w Londynie otwarto pierwszą na świecie podziemną kolej pasażerską, która wykorzystywała specjalny tunel pod Tamizą, choć ten tunel już istniał wcześniej. Właśnie wtedy, w 1870 roku, rozpoczęto regularny ruch pasażerski. I to był jeden z pierwszych kroków w kierunku stworzenia nowoczesnego metra. Warto dziś wspomnieć dzień 2 sierpnia 1939 roku. Tego dnia fizycy Albert Einstein i Leo Szilard podpisali i wysłali list do prezydenta Stanów

Ostrzegali w nim, że energia atomowa może zostać wykorzystana do budowy niezwykle potężnej broni. List naukowców stał się jednym z impulsów do rozpoczęcia amerykańskiego programu badań nad energią jądrową. Drugi dzień sierpnia 1944 roku był zarazem drugim dniem powstania warszawskiego. Oddziały powstańcze całkowicie opanowały Stare Miasto, zajmując przy tym między innymi gmachy państwowej wytwórni papierów wartościowych. Natomiast Niemcy przystąpili do eksterminacji ludności cywilnej Warszawy, rozstrzeliwując w pierwszych dniach powstania kilkaset cywilnych mieszkańców stolicy. I w tym samym roku, w nocy z 2 na 3 sierpnia w obozie Auschwitz-Birkenau, Niemcy przeprowadzili ostateczną likwidację obozu cygańskiego. W komorze przy 4. krematorium zagazowano 2897, choć niektóre źródła podają, że było to prawie 4000 osób narodowości romskiej i Sinti. Już rok wcześniej, w 1943 roku, naziści przeprowadzili pierwszą próbę likwidacji obozu cygańskiego, mordując wówczas ponad 20 tysięcy osób. 2 sierpnia, począwszy od 1997 roku, obchodzony jest jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. I tymi mocnymi akcentami z historii, wymagającymi szacunku i pamięci, ale też refleksji w teraźniejszości, kończymy kartkę z kalendarza oznaczoną datą 2 sierpnia. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Prawie za kwadrans dziewiąta, a 2 sierpnia to wyjątkowy dzień w historii i pamięci wydarzeń z ostatnich lat II wojny światowej, z lat 44 i 45. Wspominaliśmy w dzisiejszej kartce z kalendarza drugi dzień zrywu mieszkańców okupowanej Warszawy oraz dzień, który przez dekady po wojnie właściwie pozostawał, myślę, w cieniu innych tragedii. Mowa tu o dniu ostatecznej likwidacji obozu cygańskiego na terenie Auschwitz-Birkenau. Już w latach 30. XX wieku nazistowskie Niemcy uznały Romów za tak zwaną grupę aspołeczną i odebrały im podstawowe prawa. Masowa eksterminacja ruszyła w 1941 roku. Ludność romską umieszczano w niemieckich obozach koncentracyjnych, ale tysiące Romów ginęło po prostu w masowych egzekucjach w lasach i na polach Europy Wschodniej. Do eksterminacji Romów wykorzystywano też zamontowane na samochodach ciężarowych mobilne komory gazowe. W 1943 roku przeprowadzono pierwszą, a dokładnie 82 lata temu drugą, ostateczną likwidację obozu cygańskiego w Auschwitz-Birkenau. I w jedną noc z 2 na 3 sierpnia 1944 roku w komorach gazowych zginęło ponad 4000 romskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej zginęła niemal połowa całej populacji Romów w Europie. W 2011 roku polski Sejm oficjalnie ustanowił 2 dzień sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Ale myślę, że nie chodzi tylko o to, aby pamiętać te tragiczne wydarzenia historyczne. Tutaj chodzi, aby uzmysłowić sobie, do czego prowadzi nienawiść, no i to, żebyśmy mieli odwagę przeciwdziałać współczesnym przejawom rasizmu oraz wykluczenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Nieodżałowana znajomość z Eweliną Flintą na prawie 5 minut przed 9. A Michael Jackson zakończy pierwszą godzinę naszego niedzielnego spotkania. Punktualnie o 9:00 sprawdzimy, czy synoptycy się już obudzili i przygotowali najświeższą prognozę pogody.

0: Niedziela, 2 sierpnia, środek wakacji, właśnie wybiła 9.
1: Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie Wielkopolski okresami może być duże. Temperatura maksymalna osiągnie 23 stopnie na północy i zachodzie regionu, do 26 stopni na południu i południowym wschodzie Wielkopolski. Wiatr jest słaby, wieje z kierunku wschodniego i północno-wschodniego. Ciśnienie w Poznaniu wynosi teraz 1022 hektopaskale, a biometr jest umiarkowany, co oznacza mniej więcej tyle, że to na pogodę, ale tylko w niewielkim stopniu, więc nie przesadzajmy. Będziemy mogli zrzucić ewentualne rozdrażnienie.

Krzysztof Onka przy mikrofonie. Mam przyjemność towarzyszyć wam przy niedzielnym śniadaniu. A jak się dobrze postaram i nie dam wam powodu, aby wyłączyć Radio Emaus, to załapię się może nawet do was na obiad. Tymczasem na śniadanie z mojej strony mogę zapewnić wam tylko

0: A to z Radiem Emaus.
1: The Ketchup Song, znana jako Asereje hiszpańskiego żeńskiego tria La Ketchup z 2002 roku, tutaj w bardziej zremiksowanej wersji. Annie Thomas, jeden z krytyków i dziennikarzy muzycznych, przyznał tej piosence 9 na 10 punktów, stwierdzając jednocześnie, po pierwsze, że The Ketchup Song jest lepszy od Macareny, a po drugie, i podkreślił to dwukrotnie, że piosenka nie jest mądra, powtarzam dwukrotnie, i że nie dostanie ona nigdy ani jednej pozytywnej recenzji, no może poza kategorią muzyki dla nastolatków. Czyli inaczej mówiąc, powiedział, to jest byle co i przyznał temu 9 na 10 gwiazdek. No a Asereje osiągnęła pierwsze miejsce w każdym kraju, w którym znalazła się na listach przebojów, z wyjątkiem Chorwacji, Japonii, no i Stanów Zjednoczonych.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: warto z Radiem Emaus.
1: 12,5 minuty po 9, czyli prawie kwadrans. I to już, myślę, jest dobry czas, aby wysłać do nas, do Radia Emaus, życzenia właśnie dla dzisiejszych solenizantów, albo tych z waszych znajomych i przyjaciół, którzy dziś mają swoje urodziny albo świętują 2 sierpnia z jeszcze innego powodu. Możecie wysłać pozdrowienia z wakacji. 601 077 033 to numer, pod który przesyłajcie SMS-owe życzenia czy pozdrowienia. My przeczytamy je na naszej antenie dziś, kwadrans po 13 w koncercie życzeń. 601 077 033 albo Messenger Radio Emaus, albo też możecie umieścić je w komentarzu pod postem koncertu życzeń, który znajdziecie na naszym emausowym profilu na Facebooku. No i tak, mamy do wyboru Alfredę, Gustawa, Świętosława i Karinę. Ta urocza czwórka to są właściwie dzisiejsi pewniacy, którzy właśnie dziś obchodzą swoje imieniny. Dalej, najbardziej ryzykowny jest Piotr, bo on też znalazł się na liście solenizantów. I tak patrzę, co ciekawe, do pary brakuje dzisiaj Pawła. Natomiast Piotr mocno kombinuje, bo w samym tylko sierpniu sześciokrotnie mogą przypadać jego imieniny, a w przeciągu całego roku imię Piotr pojawia się w kalendarzu okrągłe 80 razy. Więc najwyżej, składając dziś życzenia nie temu Piotrowi, chłopak się trochę zdziwi, ale myślę, że kawę i może jagodziankę też postawi. I jeszcze Maria, Stefan, Maksym, Eliasz i Eusebiusz dziś również znajdują się na liście solenizantów. No i bez względu na to, czy trafiliśmy, czy nie, dobre życzenia i rozmowa każdemu się przyda, a my każdemu z was i każdej z was przesyłamy pozdrowienia i muzyczną dedykację.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Wspominaliśmy i przypominaliśmy przed dziewiątą ważne rocznice przypadające 2 sierpnia. Mówiliśmy również o dniu pamięci o zagładzie Romów i o wynikającym z niego przesłaniu, o skutkach i zagrożeniach wynikających z budowania narracji rasizmu oraz wykluczenia. Wykluczenia tych, którzy pod różnymi względami są inni od większości społeczeństwa. Ale dziś przypada również bardzo kolorowy, pogodny, wesoły, a przy tym, co ciekawe, wcale nie tak dziecinny, jakby się wydawało, dzień. Dzień kolorowanek. Spójrzcie na naszego Facebooka. Jest tam zdjęcie, pewne zdjęcie ze mną, kiedy dziś rano, albo na czym dziś rano przyłapano mnie w studio. No i dlaczego wiek przy kartce z obrazkiem do pokolorowania nie ma znaczenia? O tym powiemy po przerwie. No muszę się po prostu trochę wytłumaczyć, dlaczego krzesło Van Gogha pomalowałem na różowo. Choć Paweł Domagała uważa i mówi: weź, nie pytaj.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na zegarach 9:31, a ja wam chciałem powiedzieć coś takiego. Nie ma lepszego zajęcia rozwijającego kreatywność i zdolności artystyczne dzieci niż kolorowanki. Dlatego Dzień Kolorowanek świętowany jest w żłobkach, przedszkolach i szkołach, a najmłodsi są szczęśliwi, że mogą użyć swoich talentów twórczych. Czy takie uzasadnienie wybrania 2 sierpnia na Dzień Kolorowanki nie wydaje wam się zbyt banalne? A jeszcze do tego drugi dzień sierpnia, no przecież dziś jest niedziela, ale to nie musi być oczywiście niedziela, nie musi przypadać niedziela, ale są wakacje i szkoły i większość przedszkoli pozostaje zamknięta. No i ten zgrzyt skłonił mnie do pokolorowania tego tematu i przekartkowałem wielobarwną historię świata i odkryłem, że kolorowanki mają już prawie 200 lat. Okazuje się, że one wcale nie powstały po to, żeby zająć czymś dzieci w czasach, kiedy nie było klocków Lego, albo gdy rodzice chcieli, zresztą chcą teraz, w dzisiejszych czasach nadal, w spokoju wypić sobie kawę. Pierwsze czarno-białe ryciny do wypełniania barwami pojawiły się w epoce wiktoriańskiej w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy kolorowanie miało wymiar wybitnie edukacyjny i artystyczny i wierzono, że to najlepszy sposób, by nauczyć młodych ludzi wrażliwości na sztukę, cierpliwości i wyczucia estetyki. My na chwilę przełączamy się teraz na estetykę muzyczną i do świata kolorowanek wrócimy za chwilę.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Kolorowy świat w wykonaniu zespołu 2 plus 1, a my wracamy do naszych kartek do pokolorowania. Wspomnieliśmy, że pierwsze ryciny do zalewania barwami pojawiły się w epoce wiktoriańskiej, ale dopiero na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, tak jak można się tego było spodziewać, dostrzeżono w tym potencjał czysto zabawowy i komercyjny. Prawdziwy boom nastąpił, gdy na kartki kolorowanek trafiły postacie z kultowych kreskówek Walta Disneya, czy też uwielbiane komiksy. Wtedy kolorowanie stało się po prostu oknem do świata wyobraźni. Ale to, co najciekawsze w tej historii, wydarzyło się całkiem niedawno i dotyczy nas, dorosłych. O tym powiemy sobie już za chwilę, bo potrzebujemy teraz chwili, żeby naostrzyć kredki.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: 18 minut pozostało do 10. Za nami Cyndi Lauper i jej absolutny klasyk True Colors. W tej opowieści pod metaforą prawdziwych kolorów kryje się autentyczność i piękno ukryte w każdym z nas. No, które jest cenniejsze niż powierzchowność. A my wracamy do naszego kolorowankowego tematu. I chciałbym was spytać, czy zastanawialiście się kiedy po raz ostatni trzymaliście w ręku kredki? Około 10 lat temu na świecie wybuchł prawdziwy fenomen kolorowanki dla dorosłych. Rynek księgarski zalały skomplikowane mandale, czyli takie symetryczne, symbolizujące harmonię rysunki. Dalej szczegółowe ryciny miast i botaniczne wzory. I nie był to żaden chwilowy kaprys, ale powrót do metody, którą już stulecie temu stosował pewien psycholog, Carl Gustav Jung. Bo okazuje się, że kiedy bierzemy do ręki kredkę i skupiamy się na wypełnianiu kolorem drobnych przestrzeni, w naszym mózgu dzieje się coś naprawdę niesamowitego. Spada poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Wyłączamy natłok myśli o pracy, o problemach, o rachunkach do zapłacenia czy o codziennych obowiązkach. I to jest taki domowy, tani i niezwykle skuteczny reset dla naszej głowy. No więc jeśli macie dziś wolną niedzielę, a mam nadzieję, że macie, może warto usiąść na balkonie czy w ogrodzie, wyciągnąć kartkę i dać sobie kwadrans czystego spokoju.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na 10 minut przed 10:00 już na koniec wracamy do kolorowankowych tematów. Przenosimy się we współczesną erę cyfrową. Jak się okazuje, w niej również znalazło się miejsce do skrobania rysikiem po ekranie tabletu, bo istnieje spora liczba dedykowanych aplikacji z cyfrowymi pędzlami, nieskończonymi paletami barw i bazą rysunków do pokolorowania. No myślę, że plus jest taki, że może to być alternatywa dla bezmyślnego przewijania rolek na TikToku, kiedy czekamy w kolejce do lekarza. A psycholodzy podkreślają, że chociaż ruch ręki na ekranie jest inny niż klasyczne skrobanie kolorową kredką po papierze, efekt terapeutyczny dla naszego układu nerwowego pozostaje niemal taki sam. Chodzi o skupienie na tu i teraz. A skupienie to już w dzisiejszych czasach ogromna wartość. No a dla mnie kolorowanki były i może fajne z jednego jeszcze powodu, bo nie trzeba być wybitnym malarzem, żeby wyczarować coś pięknego. A jak to wygląda u was? Macie w domu swoje ulubione zestawy kredek? A może wasze dzieci tworzą właśnie swoje wakacyjne arcydzieła? Dajcie znać na naszym radiowym messengerze albo wyślijcie zdjęcie waszych prac. A punktualnie o 10:00 połączymy się z Poznańską Katedrą, skąd transmitować będziemy niedzielną mszę świętą. A ja wracam do was około godziny 11:00. Zostańcie z Radiem Emaus. Czekamy na zdjęcia waszych prac.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Niższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

dzień poświęcony Panu, stajemy wokół ołtarza, by sprawować Najświętszą Eucharystyczną ofiarę. Dzisiaj liturgia słowa, zwłaszcza Ewangelia, jeszcze bardziej pomoże nam w głębokim przeżyciu tego spotkania z Bogiem, w czasie którego Jezus Chrystus, Boży Syn, razem z nami ofiarowuje się na ołtarzu swemu Ojcu. Odkrywamy tajemnicę Eucharystii, obecności Boga pod postacią chleba i wina pośród swego ludu i dociera do nas, że właśnie z tego sakramentu Kościół, a więc każdy z nas, czerpie życie. Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień. W naszej Ojczyźnie to bardzo bogaty w brzemienne, w bogate owoce miesiąc. Rozpoczęliśmy wczorajszego dnia rocznicą Powstania Warszawskiego, tak ważnego wydarzenia, które było nie tylko pisaniem historii naszego narodu, ale także i bogactwa ludzkiego ducha, pisanego przez przywiązanie i miłość do Ojczyzny. Dziś stajemy, aby trwając w tym przeżywaniu miesiąca sierpnia, przygotować się także do czekającego nas w tym tygodniu nawiedzenia przez relikwie świętej Teresy z Lizji i jej rodziców. Sierpień zakończymy przywołaniem niezwykle ważnych także dla naszej Ojczyzny wydarzeń sierpnia roku 80. Warto przywołać bogactwo tych wydarzeń poprzez pryzmat wypowiedzianych słów przez świętego Jana Pawła II, w których powiedział, że nie tylko nie ma wolności bez solidarności, ale przypomniał nam kilkanaście lat później, gdy nie tylko cieszyliśmy się wolnością, ale doświadczaliśmy także smutku podziałów. Nie ma solidarności bez miłości. Stąd sierpień w nawiązaniu do tamtych wydarzeń jest w apelu biskupów także miesiącem trzeźwości. Trzeźwości, która ma wzbudzić w postawach każdego z nas jeszcze większe przywiązanie do tego, co święte, co cenne dla każdego z nas i dla naszej społeczności. W tej mszy świętej pragnę dziękować Panu Bogu za dar życia i prosić o obfite błogosławieństwo dla Agnieszki z okazji 50. urodzin. Ta rocznica jest okazją do modlitwy w intencjach bliskich sercu jubilatki. Modlimy się za jej męża Witolda, za rodzinę, która razem z nią cieszy się tym jubileuszem, urodzinami 50-lecia. Abyśmy mogli wszyscy, jak tu zgromadzeni jesteśmy, składając na ołtarzu nasze podziękowania i prośby, tę mszę świętą przeżyć godnie i owocnie, odnajdując w niej dar życia dla nas. Przeprośmy Pana Boga za to wszystko, co życie w nas tłamsiło, za zło, za grzech, za zaniedbania dobrego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Do wprowadzenia do dzisiejszej mszy świętej chciałem dołączyć pozdrowienie i powitanie pod adresem grupy, która modli się razem z nami, a przybyła z archidiecezji katowickiej ze swoim duszpasterzem, księdzem Pawłem, który tę mszę świętą w intencji swojej pielgrzymkowej grupy sprawuje. Módlmy się, Wszechmogący

Pana, odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, któż z nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To fragment usłyszanej przed chwilą Ewangelii, który staje się kwintesencją dzisiejszej liturgii słowa i zarazem zachętą do nadania naszemu spotkaniu z Chrystusem w tej Eucharystii bardzo głębokiego wymiaru i sensu. Przybywamy, żeby przeżyć coniedzielną Eucharystię i żeby nakarmić się ciałem i krwią Chrystusa. I właśnie to stwierdzenie, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, jest dla nas zaproszeniem do tego, abyśmy docenili jeszcze bardziej ten dar Eucharystii, który jest nam ofiarowany od 2000 lat, gdy ustanowił ten sakrament sam Chrystus, ale byśmy też uświadomili sobie, jak niezwykłym bogactwem jest życie każdego z nas i jak wielkiej troski od każdego z nas to nasze życie wymaga. Można to odbierać jako wysiłek, jako trud, ale można też to odebrać jako coś niezwykle sensownego i głębokiego, co sprawia, że nie egoizm, ale dobrze pojęta troska o siebie samych przełoży się na to, że będziemy mieli życie, że nie będziemy tylko egzystować, ale będziemy prawdziwie żyć. Ojciec Święty Jan Paweł II jeden ze swoich dokumentów całkowicie poświęcił Eucharystii i zatytułował go w bardzo wymowny sposób: Ecclesia de Eucharistia vivit. Kościół czerpie życie z Eucharystii. Stajemy więc dzisiaj, by przywołując tamże także bogactwo tego tekstu, uświadomić sobie, że przyszliśmy tutaj jako dzieci Kościoła, by jako wspólnota, ale też i każdy z nas osobna miał życie. Okazją do pogłębienia tej refleksji staje się wydarzenie, które opisuje Mateuszowa dzisiejsza Ewangelia. Tłumy ludzi szły za Jezusem. Możemy sobie to łatwo wyobrazić. Jego popularność rosła. To, co mówił, porywało umysły i serca ludzi. Nie wiemy, czy byli zgłodniali, czy byli bardzo zainteresowani tym, co zjedzą. Jedno jest pewne, że byli zainteresowani i zatroskani o ich los apostołowie i zwrócili się z tego powodu do Jezusa z zapytaniem, co zrobić, by nie byli głodni, by ich nakarmić. Pan Jezus, jak wiele innych sytuacji, wykorzystuje i tę do tego, żeby przełożyć codzienne, egzystencjalne problemy na jeszcze głębszy duchowy wymiar. Stają się świadkami rozmnożenia chleba, stają się świadkami rozmnożenia ryb. Dla apostołów jest to kolejny etap ich dorastania do uwierzenia. Nie tylko do zobaczenia, ale i uwierzenia w to, co stanowi posłannictwo Chrystusa. Są świadkami tego wydarzenia i z pewnością każdy z nich ma sobie właściwe przemyślenia. Tak pewnie jest też z każdym z nas. Gdy przychodzimy ze swoimi radościami, codziennymi doświadczeniami, ale też i zmartwieniami, gdy stajemy wokół ołtarza i wszystko to także wypełnia nasze spotkanie z Bogiem. Często w swoich rozmowach z duszpasterzami podkreślamy, że mamy wyrzuty sumienia z tego powodu, że ta najświętsza ofiara, to najświętsze ze świętych wydarzenie jest niekiedy rozpraszane przez to, co stanowi natłok naszych myśli, spraw, które niekoniecznie zostają za drzwiami Kościoła, gdy wchodzimy na mszę świętą. To może być obciążające, ale może być też wyzwalające. Jeżeli ofiarujemy wszystko to, czym żyjemy i co stanowimy Chrystusowi, i tak jak na początku każdej mszy świętej zachęceni jesteśmy do tego, by złożyć na ołtarzu i nasze dziękczynienia,
i nasze prośby, złożymy to w duchu wiary w Tego, który jest po to, aby nam dawać życie, a więc by wspierać nas w rozwiązywaniu trudności, w przeżywaniu radości. Obecne doświadczenie każe się poważnie zastanowić, czy większym problemem człowieka jest zmaganie się z trudnościami, czy poradzenie sobie z dobrobytem. Przy tej okazji przypominają mi się, a propos nakarmienia ludzi słuchających Bożego Słowa, pielgrzymki papieskie. Jako młody student teologii, kleryk, uczestniczyłem w przygotowaniu w moim rodzinnym mieście w Gdańsku pielgrzymki w 1987 roku. Na gdańskiej Zaspie, na Westerplatte i w innych miejscach miały miejsce spotkania niezwykłe w swojej wymowie i ogromne tłumy chciały słuchać Ojca Świętego. To był czas jeszcze tak zwanej komuny i papież to w sposób bardzo subtelny i zarazem trafny wyraził: mówię do was, ale też i mówię za was. Choć były setki, tysiące, a nawet na gdańskiej Zaspie na spotkaniu ze światem pracy ponad 1 300 000 osób, to jednak odwagi takiej, jaką dziś mamy, w ustach nie mieliśmy. Papież dlatego właśnie wobec tego trwającego reżimu mówił do nas, ale też i za nas. I wtedy jedynym pragnieniem przybywających na te spotkania było móc dostać się na mszę świętą, spotkać papieża i słuchać tego, co do nas mówi. Wtedy właśnie powiedział o tym, że nie ma wolności bez solidarności, zachęcając nie do tego, by jedni przeciw drugim, ale jedni z drugimi walczyli o te lepsze jutro. I stało się. Chwilę potem narodziny Solidarności, przełom społeczny. Przyjeżdża drugi raz, to drugie wspomnienie, w 99 roku i wtedy zastaje Polskę wolną, ale też już coraz bardziej podzieloną, skłóconą. Różne tematy nie łączyły, ale dzieliły nie tylko sferę polityczną, społeczną, ale też i rodziny, domy. Wtedy padły te słowa papieża: nie ma wolności bez solidarności. Powiedziałem kiedyś, a dziś mówię: nie ma solidarności bez miłości. I właśnie wtedy też jedną z pochodnych tego klimatu, który zastał papież, a propos tłumów chodzących, by słuchać słów Pana, było nie tylko pragnienie spotkania się z papieżem, ale pamiętam pełne z wielu stron pretensjonalne oczekiwania, czy będzie jedzenie, czy będą napoje, czy będą krzesełka. Zmieniła się ta sytuacja bardzo. Od tamtego czasu upłynęło jeszcze więcej lat i pewnie jeszcze więcej się w nas zmieniło. Dlaczego o tym mówię? By wyobrazić sobie to, co działo się 2000 lat temu i to, że w różnej kondycji, z różnym nastawieniem przychodzili ludzie, by słuchać Pana Jezusa. Ale najistotniejsze jest nie to, z czym przychodzili. Najistotniejsze jest to, z czym z tego spotkania wychodzili. Dzisiaj zadajemy sobie więc pytanie, z czym my wyjdziemy z tego spotkania. Nie tylko ważne jest położenie na ołtarzu intencji, które ożywiają naszą modlitwę i nadają sens naszemu spotkaniu z Chrystusem, czy temu wszystkiemu, co stanowi nasze życie. Ale ważne jest też świadome przeżycie tego spotkania, tak by owoc tej godziny, tego bycia z Chrystusem był piękny i trwały. Pamiętamy niedawno wspólnie przeżywaną uroczystość Bożego Ciała i słowa nuncjusza apostolskiego, który tej uroczystości przewodniczył, Antonio Guido Filipaciego, który w słowie tuż przed katedrą Eucharystii powiedział, nawiązując do utyskiwań niektórych, że liturgia trwa za długo. Liturgia jest dla was za długa, bo miłość wasza jest za krótka. Chcemy więc dzisiaj wzbudzić w nas miłość, bo ona jest gwarancją tego, że to, co obficie zastawia na ołtarzu dla nas Chrystus, spocznie w naszych sercach.
że nie tylko tu będziemy, ale także się w czasie tej obecności napełnimy. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Żyjemy w czasach, w których z jednej strony dbamy o to, co jemy, co spożywamy, a z drugiej strony przy tej ogromnej dbałości, której poświęcamy wiele uwagi, niemal połowa, jeżeli wierzyć badaniom, walczy z nadwagą, walczy z konsekwencjami tego, co jemy. Czy równie mamy w naszym domu biskupim bardzo sympatycznego kucharza, pana Leszka, który zanim cokolwiek włoży do koszyka, gdy robi zakupy, sprawdza, jakie składniki zawiera dany produkt. I nawet nasze kochane siostry często narzekają, że to, co chciałyby kupić, on im na to nie pozwala, bo składniki są niewłaściwe. To dosyć ciekawe zjawisko, że może być żywność dla człowieka, który ją spożywa, nie zawsze korzystna i przydatna. Czy podchodzimy równie logicznie do tego, czym karmimy siebie samych, nie tylko ciało, ale i duszę? Ile z tych słów, które padają od początku mszy świętej, gdy czynimy znak Krzyża Świętego, gdy potem uderzamy się w piersi, żałując za grzechy i pragnąc przeżyć godnie tę Eucharystię, gdy potem wołamy o Boże miłosierdzie i uwielbiamy Boga, by był także uwielbiony w naszym życiu, czy wszystko to ma szansę zagościć w naszych umysłach i sercach? Gdyby stało się to choć w małym procencie, ileż byłoby w naszym życiu po każdym spotkaniu mszy więcej dobra? Z pewnością bez tej mszy świętej byłoby dużo gorzej, ale dzięki tej mszy świętej może być jeszcze lepiej, jeżeli będziemy chcieli przeżywać tę mszę z ogromną otwartością. Często słyszymy z ust wielu ludzi deklaracje otwartości. Doświadczenie coraz częściej mnie uczy tego, że ci, którzy głośno deklarują otwartość, potrzebę otwartości, zwłaszcza w publicznych przemówieniach, chwilę potem okazują się wyjątkowo zamknięci. Dzisiaj nie chodzi o deklaracje, ale chodzi o to, co będzie stanowiło rzeczywistość, w której otworzymy szeroko nasze serca i umysły na to bogactwo, którym jest Eucharystia, z którego możemy czerpać życie. Doświadczenie rzeczywistości, w której żyjemy, pokazuje, że syte żołądki nie zawsze idą w parze z sytym umysłem i wypełnionym po brzegi dobrem sercem. Jest takie powiedzenie, które mówi, obrazując pewną prawdę: człowiek umiera w człowieku, gdy zło go nie boli, a dobro go nie cieszy. Stańmy więc wokół ołtarza, aby otworzyć nasze serca tak, by zło nas bolało, a dobro nas cieszyło, a będziemy mieli życie.

0: zachęceni Bożym Słowem, z tym większą gorliwością wyznajmy teraz wspólnie naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna wchodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni, zapewnieni przez apostoła, że nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusowej, przedstawmy Jezusowi nasze troski i razem z Nim wołajmy do Ojca, aby pozwolił zaczerpnąć z niezmierzonych bogactw Jego dobroci.
1: Módlmy się za papieża Leona, za naszego biskupa Zbigniewa i wszystkich pasterzy Kościoła, aby przez ich posługę Chrystus mógł karmić swój lud słowem życia i chlebem pielgrzymów, umacniając miłość Bożą w sercach wiernych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby pamięć o ofierze powstańców warszawskich uczyła nas wybierać wartości, które nie przemijają, i budować Polskę bogatą przed Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe, święte i odpowiedzialne powołania kapłańskie, misyjne, zakonne, aby młodzi, nie przywiązując serca do dóbr przemijających, odważnie odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się o trzeźwość dla naszego narodu, aby Bóg odwrócił od nas klęskę pijaństwa i strzegł każdego przed deptaniem swojej godności. Ciebie prosimy. Módlmy się za dobroczyńców naszej katedry, prosząc dla żywych o potrzebne łaski, a dla zmarłych o radość życia wiecznego. Polecamy także świętej pamięci księdza prałata Jana Stanisławskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Agnieszki z okazji 50. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i dla całej rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas. Niech częste i godne przyjmowanie Komunii Świętej umacnia naszą wiarę i będzie źródłem życia w miłości. Ciebie prosimy.
0: Panie, zawsze wrażliwy na potrzeby i cierpienia swoich dzieci, objaw moc Twojej miłości w życiu wszystkich, za których się modlimy, i nasyć nasze pragnienia, aby żadne przeciwności nie odłączyły nas od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże,

Zaprawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,

0: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Cześć.

ubogaceni Eucharystią, która daje życie. Z tym większą wdzięcznością zwracajmy się do naszego Ojca słowami, których nauczył nas Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować ich na pomogę osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, przyjęcie ciała i krew ściągnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu świadze skutecznie leczymy duszę i ciało. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi

0: Ogłoszenia duszpasterskie, siostry i bracia, rozpocznę od przekazania wiadomości smutnej. W miniony czwartek odszedł do Pana w 91 roku życia ksiądz prałat Jan Stanisławski, emerytowany proboszcz parafii katedralnej w Poznaniu w latach 1977-1986. Potem proboszcz w Chodzieży, wcześniej ojciec duchowny w seminarium. Później wikariusz biskup i formator kapłanów. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w katedrze w środę o godzinie 10.30, różaniec o godzinie 11.00, msza święta pogrzebowa oraz o godzinie 13.30 pogrzeb na cmentarzu Miłostowskim od ulicy Gnieźnieńskiej. Jak wyrazem naszej wdzięczności za jego pasterskie posługiwanie w naszej wspólnocie, jakże często właśnie sprawował tę mszę świętą o godzinie 10 jako kanonik kapituły metropolitalnej, głosząc kazania. Niech będzie wyrazem wdzięczności nasza serdeczna modlitwa, udział w uroczystościach pogrzebowych, pamięć przy ołtarzu Pańskim. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Dzisiaj apostolat charytatywny zbiera ofiary dla potrzebujących. Nasza wspólnota każdego miesiąca wspiera jedną rodzinę syryjską i jedną ukraińską. Miesiąc sierpień jest miesiącem szczególnej modlitwy w intencji trzeźwości naszych rodzin, naszego narodu. W środę o godzinie 19 w Kościele Przemienienia Pańskiego odbędzie się koncert Na Przemienienie z udziałem muzyków zespołu Siewcy Lednicy. Koncert poprzedzi wystąpienie z kart historii dr Haliny Bogusz, historyka medycyny. W czwartek przypada święto Przemienienia Pańskiego, pierwszy czwartek miesiąca, spowiedź dla dzieci w Kościele Świętej Małgorzaty od 17, także adoracja Najświętszego Sakramentu od 17 i msza święta o 18. W piątek o 8.30 w Kościele Świętej Małgorzaty nabożeństwo pierwszopiątkowe, spowiedź święta dla pozostałych dzieci i młodzieży, pierwszy piątek miesiąca w katedrze od godziny 17, zakończona mszą o 18. Przyszłą niedzielę o godzinie 9.30, warto zapamiętać 9.30, żebyśmy też trochę wcześniej byli, przybędą peregrynujące po Polsce relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martin. To wielkie wydarzenie w sposób szczególny porusza ludzi głębokiej modlitwy i małżonków, rodziców, pragnących wychować swoje dzieci po chrześcijańsku. Ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński odprawi mszę świętą przy relikwiach świętej rodziny właśnie o godzinie 10. Ojciec przeor karmelitów wygłosi kazanie też o godzinie 12.15 na tej mszy. Pożegnanie relikwii świętej rodziny odbędzie się w katedrze o godzinie 15.00. Pomiędzy nabożeństwami trwać będzie modlitwa przy relikwiach. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym duchowym wydarzeniu. Ta dekoracja, która dzisiaj już jakoś jest zainstalowana, właśnie jest takim zaproszeniem. Przyprowadźmy też innych na to wydarzenie duchowe do katedry. W kruchcie katedry rozprowadzany jest przewodnik katolickim. Dziękuję księdzu arcybiskupowi za odprawienie tej mszy świętej. W czasie wakacji tych mszy świętych mamy w parafii 7 i serdeczna obecność, ta modlitwa jest naszym wsparciem, wielkim wsparciem. Dziękuję.
1: Zachęcamy się wzajemnie do dobra i ja teraz doświadczyłem, że czasami też owocem tego dobra jest zakłopotanie, bo dziękować biskupowi za to, że mszę odprawia, to tak jakby dziękować za to, że w ogóle żyjemy, a może właśnie.

0: wszystko to, co mamy w zasięgu ręki, potrafili cenić i wspaniale wykorzystać ten pokarm, który nas posila. Niech będzie dla nas źródłem siły, z którą także z tej Eucharystii wyjdziemy. I w myśl przekazanej mądrości niech owocem tego spotkania z Chrystusem będzie to, że dobro będzie nas cieszyć, a zło w nas albo w innych będzie nas boleć. Cieszymy się ze wspólnego przeżywania w tym wakacyjnym czasie mszy świętej z grupą pielgrzymów z archidiecezji katowickiej. Pozdrawiamy raz jeszcze księdza Pawła i całą grupę, z którą przybył. My już dzisiaj zapowiadamy rewizytę, bo za 3 tygodnie będziemy w Piekarach Śląskich. Właśnie to jest archidiecezja katowicka na jednym z ważniejszych wydarzeń w tym sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach Śląskich na pielgrzymce niewiast. Jest też w ostatni weekend maja znana na cały świat pielgrzymka mężczyzn. Co warto podkreślić, ta pielgrzymka mężczyzn w Piekarach Śląskich jest dużo liczniejsza niż ta pielgrzymka kobiet. To ponoć taki jeden z nielicznych przypadków na świecie, w Polsce, na Śląsku. Kierujemy pod adresem jubilatki pani Agnieszki dzisiaj serdeczne życzenia. 50 lat to piękny wiek. Mówię to z własnej przynajmniej perspektywy. Cieszymy się, że możemy dzisiaj się wspólnie modlić i dziękować za dar życia 50 lat. W moim domu zawsze się mówiło, że urodziny to w szczególny sposób święto rodziców, więc omadlamy też tych, którzy dali dzisiejszej jubilatce życie. No i razem z nią omadlamy wszystkie osoby bliskie jej sercu, męża Witolda, całą rodzinę, ciesząc się z obecności bliskich dzisiaj w czasie tej mszy świętej jubileuszowej. Dodam tylko, że do grona tych bliskich należy także ksiądz prałat Ireneusz, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej. Wszystkim nam na dobrą niedzielę niech Pan błogosławi i sprawi, że to będzie czas, który nas umocni w tym, co dobre. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione
1: teraz i na wieki.
0: Wspomożenie

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Niedziela, 2 sierpnia, 7 minut po godzinie 11. Już za chwilę na naszej antenie prognoza pogody.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Pogoda.
1: Trzeba przyznać, och, co tu się nie dzieje? Trzeba przyznać, że wiele pogodowych twarzy pokazuje nam aktualny weekend. Burzliwa noc z piątku na sobotę, a potem szara i deszczowa sobota. Taka idealna na sięgnięcie po kredki i kolorowanki. To tak jeszcze w nawiązaniu do dnia kolorowanek, o którym opowiadaliśmy po godzinie 9. Ale wracamy do pogody i wychylamy się nieznacznie do przodu. 24 stopnie Celsjusza to maksymalna spodziewana po południu temperatura w Poznaniu, ale także na zachodzie i na wschodzie regionu, a na południu w Lesznie i okolicach będzie stopień więcej. Zachmurzenie jest małe, umiarkowane, po południu będzie już tylko małe, choć akurat nad Lesznem chmury będą sobie spacerować po niebie do godzin wieczornych. 1022 hektopaskale mamy w Poznaniu, a utrzymujące się do tej pory dość niekorzystne, delikatnie niekorzystne warunki biometeorologiczne niebawem zaczną zanikać. A to sobie jeszcze zweryfikujemy za godzinę, czy nadal będziemy tacy zakręceni. Krzysztof Onka przy mikrofonie. Jeszcze raz mówię wam dzień dobry i zapraszam na wspólny ciąg dalszy pierwszej połowy wakacyjnej niedzieli.

0: Dobra muzyka w środku dnia.
1: 17 minut po 11, a jest niedziela, 2 sierpnia. To zaokrąglając w dół, dopiero połowa wakacji. Tak to ujmijmy. Mamy 214 dzień roku, to chyba już możemy powiedzieć wprost, a na zabawę sylwestrową poczekamy jeszcze 152 dni. No zastanawiam się, czy ja mówię w pozytywnym tonie. 14 minut po 5 wzeszła, zajdzie nieco ponad kwadrans przed 21. Oczywiście słońce to daje prawie 15,5 godziny jasnej części niedzieli i tak by mogło według mnie już zostać przez kolejne 152 dni tego roku. Nie ma co wymyślać, po prostu zagrajmy sobie w letnich, wakacyjnych rytmach.

wcześniej żywiołowa, post-bossanowa, samba i jazz i jeszcze jej brazylijska dusza i temperament, czyli Marie Froese, która rozpoczęła 9 lat temu swoją karierę muzyczną, dzieląc się własnymi gitarowymi coverami ulubionych piosenek na swoim kanale na YouTubie, który ma teraz już ponad 100 milionów wyświetleń. Od kilku lat Marie tworzy własną muzykę, na razie udostępnianą w postaci singli. Ta dziewczyna ma ciepły, intymny, wręcz hipnotyzujący głos, który zanurzony jest w tradycyjnych brazylijskich rytmach z dodatkiem kuszącej nowoczesnej elektroniki. A przed chwilą, choć nostalgiczna, to myślę, że nie mniej letnia opowieść, tym razem po włosku, Stasera od duetu Saintes i Aura 6IM. Słowo Stasera po włosku oznacza po prostu dziś wieczorem. I chyba przyznacie, że ten kawałek brzmi jak taki wieczorny spacer uliczkami jakiegoś południowego, rozgrzanego miasteczka. Tymczasem do wieczora mamy jeszcze wiele, wiele godzin, bo teraz na zegarach jest 25 minut po 11:00.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się gotowo na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatni kierunek.

mieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Nie bez powodu na antenie Radia Emaus zagrał właśnie zespół Organek. Wczoraj obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a już od lat Muzeum Powstania co roku zaprasza wybranych wykonawców do przygotowania własnego albumu muzycznego, nawiązującego często nie bezpośrednio do tej konkretnej historycznej walki o wolność, ale do Warszawy, czy nawet szerzej, do miasta. Do miasta jako miejsca, jako zbioru budynków, ale przede wszystkim przestrzeni wypełnionej ludzkimi historiami, życiem, śmiercią, chaosem, brudem i pięknem. Również miejską energią, narodzinami, miłością i rozwojem. I właśnie w ramach tego projektu Tomasz Organek wraz z zespołem w 2021 roku nagrał płytę Ocali nas miłość, a na niej znalazł się utwór zatytułowany Fotograf Brok. Utwór zainspirowany fotografiami autorstwa jednego z najsłynniejszych powstańczych fotoreporterów, a jednocześnie żołnierza Armii Krajowej, Eugeniusza Lokajskiego. Dla mnie w tej kompozycji jest taka pewna niezwykłość polegająca na tym, że pomimo, że jest to opowieść, której ton nadaje

konkretnych ludzi, których imiona tutaj słyszeliśmy, tutaj je poznaliśmy, ale jest tu też historia samego Broka, który ginie pod gruzami zbombardowanej kamienicy mieszczącej się w Warszawie pod adresem Marszałkowska 129, czy tak jak zaśpiewał Tomasz Organek, Marszałkowska 129. A ta niezwykłość jest też w tym, że pomimo tych powstańczych, tragicznych historii, bije z tego utworu jakby normalnie toczące się życie i taki błogi, codzienny spokój. I jeszcze raz, zespół Organek, tym razem na żywo.

Końcowe brawa były tutaj jak najbardziej na miejscu. Autorami i producentami albumów przygotowanych od lat w ramach projektu Muzeum Powstania Warszawskiego byli m.in. już Mela Koteluk wraz z zespołem Quadrophonic, Cudowne Skarby i Wisła Skarbów, Kwiat Jabłoni, Smolik, Natalia Grosiak czy Brodka i jeszcze wielu, wielu innych, a w tym roku płytę nagrał Błażej

0: Król. 23,5 minuty pozostały do południa, a na kwadrans przed samym południem zabiorę Was w muzyczną podróż w czasie. Zostańcie z Radiem Emaus.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Naszą muzyczną taśmę zaczynamy nagrywać w 1982 roku. Wówczas 2 sierpnia ukazała się płyta All in a Night's Work formacji Casey and the Sunshine Band, z której pochodzi przebój, którym otworzyliśmy dzisiejszą muzyczną podróż w czasie. Zespół, który w latach 70. rządził dyskotekami, dzięki takim hitom jak That's the Way I Like It, na początku lat 80. szukał trochę innego, nowego brzmienia, które przeszłoby jednak bez echa, gdyby nie kawałek Give It Up. Właśnie ten, który zagraliśmy, a który najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem w Stanach stał się gigantycznym hitem. Muzyczną taśmę przewijamy do 1962 roku. Tam, wówczas, 2 sierpnia, tam, czyli w Nowym Jorku, w tamtejszym urzędzie stanowym, pewien 21-letni chłopak z Minnesoty podpisał dokumenty, które oficjalnie zakończyły żywot Roberta Alena Zimmermana, i od 2 sierpnia tamtego roku świat zna go już wyłącznie jako Boba Dylana. Ale to oczywiście nie chodzi o to, że artysta zmienił skórę, po prostu młody muzyk był przekonany, że nowe nazwisko lepiej pasuje do artysty, którym chciał zostać. Przez lata narosło wiele legend, między innymi taka, że zainspirował się walijskim poetą Dylanem. Zostajemy, Dylan Tomasem, zostajemy przy wielkich głosach, ale przenosimy się na nasze rodzime podwórko. 2 sierpnia 1972 roku w Rzeszowie urodziła się dziewczyna o niesamowitej skali głosu i absolutnie unikalnej muzycznej wrażliwości. Niektórzy mówią nawet, że śpiewa jak dziewczyna szamana. To oczywiście Justyna Steczkowska, a zanim Justyna zaśpiewała w szansie na sukces legendarny numer Boskie Bueno z Manamu, przez lata szlifowała warsztat muzyczny jako skrzypaczka. I zaglądamy na brytyjską listę przebojów w roku 86. Latem tamtego roku na samym jej szczycie zameldował się utwór zupełnie nieletni i niewakacyjny, za to bez miara gorący i romantyczny. Mowa o The Lady in Red, Chrisa de Barga. Muzyk przyznał w jednym z wywiadów, że piosenka powstała po kłótni ze swoją żoną Diane, kiedy zdał sobie sprawę, że po latach małżeństwa przez codzienny pośpiech przestał dostrzegać jej piękno i przypomniał sobie moment, gdy zobaczył ją po raz pierwszy w tłumie ubraną właśnie na czerwono. Opłaciło się przemyśleć sprawę, bo utwór stał się numerem 1 w ponad 20 krajach. I na koniec przeskakujemy do roku 1994. Właśnie wtedy swoją drugą płytę Weather wydała amerykańska piosenkarka Sophie B. Hawkins. I właśnie z płyty pochodzi utwór Right Beside You, którym jest wyraźnym ukłonem w stronę dance-popu i brzmień neo-disco. I tym utworem w pierwszej kolejności zakończymy dzisiejszą muzyczną podróż w czasie, a dalej Chris de Barque i jego dziewczyna w czerwieni, a na koniec przed samym południem oko za oko odpowie mu Justyna Steczkowska.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Niedziela, 2 sierpnia, 3,5 minuty temu minęło południe.
1: Pogoda.
2: Na południu Egiptu, w rejonie Ausanu i Luksoru, trwa prawdziwe piekło termiczne z temperaturami sięgającymi powyżej 40, a nawet 47 stopni w ciągu dnia. Na marokańskiej części Sahary nieco mniej, do 40 stopni Celsjusza. Zobaczymy na umieszczonych gdzieś w cieniu termometrach. Natomiast w Algierii, w głębi kraju, 43 stopnie i skrajnie suche powietrze. Natomiast popołudnie w Wielkopolsce zapowiada się z temperaturami na poziomie od 23 do 26 stopni. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane, tylko na południu regionu okresami może być duże. Wiatr jest słaby, wieje z kierunków północnych, pod koniec dnia skręcający na wschodni. W nocy zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza. Ale żeby nie było, upały rozkręcą się u nas na dobre od wtorku. 32 stopnie na termometrach zobaczymy we wtorek, a 33 w środę.

To nie jest tak, że nadajemy dla was Sahary. Po prostu w tej godzinie skoczymy na pustynię na ciepłą herbatkę. Krzysztof Onka przy mikrofonie. Jestem z wami do 14:00.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić. Wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zabrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
2: Kto daje jeść tłumom? Jezus czy uczniowie? I Jezus, i uczniowie. Bez 5 chlebów, 2 ryb i rąk uczniów nie byłoby nakarmienia tysięcy. Podobnie jak bez chleba, wina i wspólnoty nie byłoby Eucharystii. A ta nie kończy się w Kościele, lecz jest kontynuowana poza nim, w życiu codziennym, przez dzielenie się miłością z innymi. Bóg jest źródłem wszystkiego, ale potrzebuje współpracy człowieka, by ukazać siebie światu. Pomyśl, jakie dary dał mi Bóg, abym pomnażał je, dzieląc się nimi z ludźmi.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: I Kaśka Sochacka narobiła trochę szumu. Kwadrans po południu, a więc za równą godzinę na naszej antenie startuje koncert życzeń. Na Emausowym Facebooku znajdziecie nasz post, koncertowy post, gdzie możecie tam w komentarzu wrzucić wasze pozdrowienia z wakacji albo życzenia. I dobre słowa, które chcecie przekazać znajomym i przyjaciołom, czy to z okazji urodzin albo imienin, albo zupełnie bez okazji. My przeczytamy wasze słowa w koncercie życzeń, ale nasz post to nie jest jedyny sposób na przekazanie życzeń. Możecie je również do nas przesłać Messengerem do Radia Emaus albo SMS-em pod numer 601 077 033. Zróbcie to już teraz. Jeśli chcecie, dorzućcie tytuł wybranej piosenki, którą mamy zagrać na antenie, dołączając ją oczywiście do waszych życzeń czy pozdrowień. Możecie przecież pozdrowić też słuchaczy z waszej drogi na wakacje. Albo poczekajcie do rozpoczęcia koncertu życzeń do 13.15, bo wówczas uruchomimy nasz telefon do studia i wy sami bezpośrednio na antenie będziecie mogli przekazać pozdrowienia i życzenia, a numer do studia już sobie możecie zapisać: 61 659 37 95 i jeszcze raz 61 659 37 95. To numer do studia oraz nasz radiowy messenger albo numer SMS-owy 601 077 033. Tutaj już teraz możecie przesyłać życzenia, pozdrowienia, muzyczne dedykacje i dobre słowa. A my je pozbieramy i z koncertem życzeń ruszamy za godzinę.

0: Shakira na pustyni, przemierzająca Saharę? Nie, to nie była fotomorgana, bo naprawdę znaleźliśmy się na pustyni. Wyobraźcie sobie temperaturę przekraczającą 40 stopni, te rozgrzane wydmy i ludzi, którzy w takich warunkach siadają razem i piją bardzo gorącą herbatę. Brzmi jak szaleństwo, a jednak dla mieszkańców Sahary to jeden z najważniejszych codziennych rytuałów, do którego wrócimy za moment.
1: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.

0: Kiedy myślimy o Saharze, zwykle widzimy bezkresne wydmy, karawany i palące słońce. Tymczasem dla Tuaregów, Maurów czy wielu mieszkańców Maroka symbolem pustyni jest nie tylko wielbłąd, ale również czajnik z herbatą. Najczęściej jest to zielona herbata typu gunpowder, do której dodaje się świeżą miętę i ogromne ilości cukru. Europejczyk, który spróbowałby jej po raz pierwszy, mógłby powiedzieć: to bardziej syrop niż herbata. Ale na pustyni cukier był przez lata cennym źródłem energii, a mięta dawała uczucie świeżości. Może zwróciliście też uwagę, czy to podczas waszych prawdziwie pustynnych wakacji, a może oglądając film z Saharą na drugim planie, że tamtejsi gospodarze, nalewając herbatę, unoszą czajnik wysoko nad szklanką i cienkim strumieniem przelewają napój. Zazwyczaj przy tym nie rozlewając, a jeśli już, to wsiąknie w piach. To nie jest pokaz dla turystów. Ten zwyczaj nalewania herbaty z wysokości ma bardzo praktyczne znaczenie, bo po pierwsze, herbata się napowietrza, po drugie, lekko się ochładza, no i po trzecie, na powierzchni tworzy się charakterystyczna pianka. A na Saharze piękna pianka jest oznaką dobrze przygotowanej herbaty i szacunku dla gościa. No można powiedzieć, że to taki pustynny odpowiednik idealnej pianki na naszym cappuccino. Tylko zamiast ekspresu ciśnieniowego mamy rozgrzany czajnik i naprawdę wprawną rękę gospodarza.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: O, przepraszam, zapiłem się trochę herbatą, zakrztusiłem, ale już jestem. W kulturze... No tak, jeszcze moment, za chwilę wracam. Naprawdę się zakrztusiłem. W kulturze Tuaregów... Oj, przepraszam. Istnieje przysłowie związane z herbatą. Brzmi ono tak. Pierwsza herbata jest gorzka jak życie, druga słodka jak miłość, trzecia łagodna jak śmierć. I to nie jest poetycka przesada, bo tradycyjnie herbatę parzy się trzy razy z tych samych liści. Ten pierwszy napar jest mocny i wyrazisty, stąd powiedzenie gorzka jak życie. Drugi, bardziej zrównoważony. Trzeci, delikatny i spokojny. I teraz najciekawszy. Prawdziwa rozmowa często zaczyna się dopiero przy drugiej albo trzeciej szklance. Nikt się nie spieszy, nikt nie zerka co chwilę na telefon albo na zegarek, no i nikt nie mówi mam tylko 5 minut, bo Sahara uczy cierpliwości. I może właśnie dlatego rytuał herbaty przetrwał tam całe stulecia. Co ciekawe, w wielu regionach Sahary odmowa wypicia herbaty może zostać odebrana jako brak szacunku wobec gospodarza. Bo tak naprawdę nie chodzi o sam napój, bo herbata jest zaproszeniem do wspólnego czasu, do rozmowy i do wysłuchania tego drugiego człowieka. No i pomyślałem sobie, że w naszej kulturze kawa często bywa w biegu.

0: 11 minut pozostało do 13, za nami smolasty i herbata z imbirem, tylko że to była raczej propozycja na chłodny czas. No właśnie, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na pustyni pije się gorącą herbatę zamiast lodowatych napojów? Czy być może, że tam nie ma lodówek, albo są niewydajne? No, intuicja podpowiadałaby coś zupełnie odwrotnego, żeby pić właśnie coś schłodzonego. Okazuje się jednak, że bardzo zimny napój może sprawić, że organizm zacznie produkować jeszcze więcej ciepła, próbując wyrównać temperaturę. A gorąca herbata pobudza naturalny mechanizm chłodzenia, czyli po prostu pocenie się. Dlatego Beduini czy Tuaregowie od wieków sięgają właśnie po gorące napoje. A w Mauretanii przygotowanie herbaty jest często obowiązkiem gospodarza domu. To on decyduje o proporcjach, czasie parzenia i kolejności podawania. Dobry gospodarz potrafi przygotować herbatę tak, aby każda z tych trzech kolejnych szklanek, o których mówiliśmy, miała nieco inny charakter. To trochę jak dobrze skomponowany koncert. Pierwszy utwór przyciąga uwagę, drugi buduje emocje, no i trzeci zostawia słuchacza z refleksją. I pomyślałem, że Radio Emaus działa bardzo podobnie. Najpierw trzeba was zatrzymać przy odbiorniku, potem zainteresować, a na koniec zostawić z pewnymi przemyśleniami i z dobrą muzyką, no albo z obietnicą dobrej prognozy pogody, którą sprawdzimy już o 13.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: +1 077 033 albo Messenger Radia Emaus, albo też komentarz pod postem koncertu życzeń na emausowym Facebooku. To są miejsca, to są sposoby, którymi możecie podesłać do nas życzenia, pozdrowienia z wakacji, albo wszystkie dobre słowa, które chcielibyście za pośrednictwem anteny Radia Emaus przekazać waszym znajomym i przyjaciołom. Oczywiście możecie dorzucić również tytuł piosenki, a my przeczytamy je kwadrans po 13. Zostańcie za Radiem Emaus.

0: Niedziela 2 sierpnia, słuchacie Radia Emaus z Poznania. Właśnie minęła 13.
1: Pogoda.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie nad Wielkopolską będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr z kierunków północnych, pod koniec dnia skręcający na wschodni. Biometr jest już korzystny, a więc nie ma rady. Musimy się do siebie uśmiechnąć. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wiatr pozostanie słaby, no i będzie wiał ze wschodu. Jutro w poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami duże i możliwe przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 27 do na północy regionu do 31 stopni Celsjusza na południu Wielkopolski. Wiatr słaby, tym razem już zupełnie wschodni. I kolejne dni to fala upałów.

Ta fala upałów trochę mnie chyba nakręciła, a to pewnie dlatego, że właśnie zaczynam urlop. Krzysztof Onka, jeszcze przez godzinę będę miał przyjemność spędzić z wami ten niedzielny czas.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: 6 stycznia 1857 roku w podupadłym budynku przy Rue d'Enfer, czyli ulicy Piekielnej w Paryżu, do publicznej adoracji zostaje wystawiony Najświętszy Sakrament. Dla dzisiejszego patrona, świętego Piotra Juliana Aymara, to jednocześnie koniec i początek. Koniec jego 46-letniego poszukiwania swojej drogi do Boga. Rozpoczął ją już jako mały chłopiec, gdy siostra znalazła go w parafialnym kościele, jak trwał w skupieniu z uchem zwróconym ku tabernakulum. Zapytany, co robi, odpowiedział, że słucha Boga. Potem były święcenia kapłańskie, posługa proboszcza i misyjne zgromadzenie marystów. Zamiast jednak z misjami do Oceanii, święty Piotr Julian Aymar trafia na ulicę Piekielną z Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. I tak zaczyna się dla niego zupełnie nowy rozdział w życiu. Ten, w którym już wie, co ma robić. Zakłada nowe zgromadzenie zakonne kapłanów od Najświętszego Sakramentu i zaczyna pracę, którą doceni w pełni dopiero II Sobór Watykański aż 100 lat później. Święty Piotr Julian Aymar chce po prostu na nowo uwrażliwić wiernych na centralną tajemnicę ich wiary, na żywą i prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii. Pytany zaś, po co to robi, odpowiada: przyjmujesz komunię, aby stać się świętym, a nie dlatego, że już nim jesteś.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.
3: Święci z nieba ściągnięci wracają już do nieba i wrócą na ziemię już jutro, a my za kilka minut rozpoczynamy nasz niedzielny koncert życzeń.

Kwadrans po 13, a więc rozpoczynamy nasz koncert życzeń i uruchamiamy telefon do naszego studia 61 659 37 95. Powtarzam, 61 659 37 95. To właśnie pod ten numer możecie dzwonić, żeby na żywo na antenie Radia Emaus przesłać komuś dobre słowa, pozdrowienia albo życzenia, ale jeśli może macie trochę mniej odwagi, to przyślijcie je do nas SMS-em 601 077 033 albo po prostu Messengerem do Radia Emaus. Możecie też na Facebooku wstawić wasze życzenia pod postem koncertu życzeń, który właśnie znajdziecie na profilu Radia Emaus. A jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, no to mamy do wyboru Alfredę, Gustawa, Świętosława i Karinę. To jest urocza czwórka i to są właściwie dzisiejsi pewniacy, więc jeśli znacie kogoś o tym imieniu, czyli znacie jakąś Alfredę, Gustawa, Świętosławę albo Karinę, to od razu do nas dzwońcie albo przesyłajcie życzenia SMS-em, a my przeczytamy je na antenie. Najbardziej ryzykowny, idąc dalej, jest Piotr, bo on też znalazł się na liście dzisiejszych solenizantów. No i tu już dziwię się, że brakuje Pawła. Natomiast imieniny Piotra przypadają w ciągu całego roku aż 80 razy. Ale można zaryzykować. Na pewno żaden Piotr na dodatkowe życzenia się nie obrazi. I jeszcze jest Maria, Stefan, Maksym, Eliasz i Eusebiusz. Ale nie chodzi tylko o życzenia, nie chodzi tylko o dzisiejszych solenizantów czy jubilatów. Chodzi o każdego, o kim właśnie pomyśleliście, za kim tęsknicie. Komu chcielibyście przesłać pozdrowienia? Możecie oczywiście też wysyłać pozdrowienia z wakacji i od nich już za moment zaczniemy. Ale najpierw zagrajmy.

0: Dobra muzyka w środku dnia.
1: No więc tak, Ela, Marcin, Henio i Ania przylecieli do Polski z Nowego Jorku na wakacje do babci Janiny i teraz całą ekipą jadą właśnie samochodem i słuchają Radia Emaus przez internet. No i postanowiłem wysłać dla tej całej ekipy w podróży, w drodze życzenia od Radia Emaus i dołączyć piosenkę. Krzysztof Krawczyk, można powiedzieć, że zabiera nas do Nowego Jorku.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Minutes past 13:00, ja zaglądam pod post koncertu życzeń na Emausowym Facebooku, bo tam w komentarzach również możecie umieszczać życzenia i pozdrowienia. I już kilka jest i czytam. Najlepsze życzenia dla babci Tereski z okazji 91. Wow, urodzin. Dużo zdrowia, radości i uśmiechu życzy prawnuczka Marysia z rodzicami Darią i Piotrem. I ja dołączam piosenkę Ewa Bem.

0: znaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Lato z Radiem Emaus.
2: Jak najbardziej, to jest Lato z Radiem Emaus i koncert życzeń w Radiu Emaus. I pod postem koncertu życzeń na naszym Facebooku znajduje się też zdjęcie. Zdjęcie z niesamowitym widokiem w tle, z górami, a na pierwszym planie, na pierwszym i jeziorem, albo czymś większym, ale myślę, że to jest jezioro. A na pierwszym planie, po pierwsze, pomalowane paznokcie i w dłoni kubek z kawą. Kasia pisze, a właściwie przysyła nam pozdrowienia z wakacyjnego raju dla wszystkich słuchaczy Radia Emaus i dziękuję za kawałek Another Cup of Coffee. To jest kawałek, którym zawsze witamy się, albo przynajmniej gramy go, kiedy ja mam przyjemność być z wami w weekend. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sięgnąć po niego drugi raz. Ale ja jeszcze najpierw przypomnę, 61 659 37 95 to jest numer bezpośrednio do studia Radia Emaus, jeśli chcecie sami trafić na antenę i przesłać komuś pozdrowienia, albo 601 077 033 to jest numer SMS-owy. No i oczywiście jest jeszcze Messenger, no i właśnie komentarze pod postem koncertu życzeń na Emausowym Facebooku. No to co, sięgamy po drugą albo kolejną filiżankę kawy. Dla was wszystkich, no i dla Kasi.

0: To jest koncert życzeń na antenie Radia Emaus. 25 minut pozostało do 14, a my teraz udajemy się do Leszna, ale nie po życzenia, ale z życzeniami. Cała redakcja Radia Emaus chciałaby przesłać za moim pośrednictwem najserdeczniejsze urodzinowe życzenia dla Mariusza, naszego wiernego, stałego słuchacza z Leszna. Mariuszu, jak najdłużej zostań z Radiem Emaus. Mam nadzieję, że zawsze będziemy grali tak jak lubisz. No i oczywiście dużo zdrowia. A ponieważ Mariusz jest fanem nocnej linii wakacyjnego rozkładu jazdy, to teraz dla Mariusza piosenka, która podczas nocnej linii w rozkładzie jazdy, w wakacyjnym rozkładzie jazdy pojawia się regularnie. Gramy.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Face 601-077-033 albo Messenger Radia Emaus, albo post pod post na emausowym Facebooku, to...

0: koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: I nasz koncert życzeń kieruje się już w kierunku bazy i na koniec pozdrowienia od Mariusza właśnie z Leszna. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Emaus. Szczególnie pozdrowienia dla słuchaczy wakacyjnego rozkładu jazdy oraz prowadzącego. I również dostaliśmy życzenia od Staszka z Pniew. Pozdrawiam księdza Mariusza. Ksiądz Mariusz jest redaktorem naczelnym Radia Emaus. I pana redaktora, pana Krzysztofa. I Staszek prosi o piosenkę z filmu Flashdance. I tą piosenką i tymi pozdrowieniami dla was, wszystkich słuchaczy Radia Emaus, kończymy dzisiejszy koncert życzeń.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 7 minut pozostało do 14, a za pierwszą połowę niedzieli dziękuję Wam już Krzysztof Fąka. Życzę Wam udanego, fajnego popołudnia. Do usłyszenia.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszelkie łaski wyprosić i dać.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Powstanie warszawskie, bardzo ważny moment w historii naszego kraju, bardzo ważny moment także myślę, że dla wielu młodych osób, które zaczynają zgłębiać historię powstania warszawskiego, poznają bohaterów i jednym z uczestników, mniej oczywistym, był także wtedy ksiądz Stefan Wyszyński, pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: Ta historia powstańcza księdza prymasa, ale powiedzmy też ta wcześniejsza trochę, związana z II wojną światową, zaczyna się w Laskach. Jak to wyglądało?
3: Laski to już jest część wojennej tułaczki księdza prymasa, ponieważ na początku ksiądz Wyszyński, kiedy nakazał mu biskup Kozal opuścić Włocławek, bo był imiennie poszukiwany przez gestapo, pojechał do swojego ojca, do Wrociszewa. Ale potem ściągnął go ksiądz Władysław Korniłowicz, jego duchowy kierownik, do Kozłówki i do Żułowa. I tam też opiekował się taką grupą właśnie dzieci ociemniałych, którymi zajmowały się siostry franciszkanki, najpierw w majątku zamojskim w Kozłówce, a potem w Żułowie. Kiedy tam coraz niebezpieczniejsza była sytuacja, zresztą była potrzeba większa w Laskach, ksiądz Korniłowicz poprosił, żeby ksiądz Wyszyński przeniósł się do Lasek. I tam służył ludności okolicznej, był po prostu kapelanem tego ośrodka, służył dzieciom, siostrom. Byłam świadkiem spotkania z taką osobą, która mówi, że właśnie tak nie mogła znaleźć spokoju w czasie wojny, bo to bez przerwy napięcie, co będzie, co za chwilę będzie. I poszła do spowiedzi do księdza Wyszyńskiego. Ksiądz Wyszyński jej poradził, żeby sobie codziennie czytała psalmy. I mówi, to czytanie psalmów tak mnie przeniosło w inną rzeczywistość, tą pewność, że jest Bóg, że odtąd przestałam się dać.
2: I wcale nie potrzeba wojny, nie potrzeba wojennych czasów, żebyśmy żyli w niepokoju, chociaż jeżeli przełożymy tamtą rzeczywistość i nasze dzisiejsze niepokoje, to myślę, że te psalmy to jest odpowiedź także i dla nas, dzisiejszej
3: fazie. Tak, w ogóle modlitwa. Modlitwa, kiedy człowiek spokojnie, nawet nic nie mówiąc, bo będzie przed Najświętszym Sakramentem albo poczyta Ewangelię, to przenosi się w inną rzeczywistość i okazuje się z tych wspomnień, że bardzo skutecznie.
2: Ksiądz Stefan Wyszyński w Laskach służył innym i to jest też ten kolejny element, który sprawia, że nasze życie nabiera sensu. Jak mamy ludzi wokół siebie, którym możemy służyć, którym możemy oddawać swoje życie, ale z drugiej strony te czasy niepokoju, zawieruchy wojennej, to tak jak pani powiedziała, czas niepokoju, a ksiądz prymas, wtedy jeszcze ksiądz, zwykły ksiądz, nie wiedział jeszcze, że będzie prymasem przecież, pomagał tym, którzy no właśnie żyli w tym niepokoju, w stresie, potrafił sam odnaleźć pokój i jeszcze się nim podzielić. To jak on to robił? Psalmy, modlitwa, ale pewnie też poszukiwanie w tym wszystkim sensu.
3: Myślę, że przede wszystkim zaufanie do Boga, które miał od dziecka. Taka pewność, że jest Bóg nad tym wszystkim. I taka postawa po prostu wolności, takiej gotowości. Cokolwiek jest, trzeba służyć. Trzeba robić to, co mogę. A wtedy właśnie ta postawa też pomaga, że człowiek nie myśli o trudnościach, tylko myśli o tym, co ma do zrobienia. Wspominał ksiądz prymas, że nigdy nie było nalotu w czasie wieczornych modlitw i różańca, które codziennie odmawiali. I to im dawało pokój, że jest Bóg. Jest Bóg, który nad wszystkim czuwa.
2: święci często jest tak, że przecinają się ich drogi. I tak samo było w przypadku księdza Wyszyńskiego i błogosławionej matki Róży Czaskiej. Poznali się w Laskach. Czy oni się lubili?
3: No tak trudno to powiedzieć, czy się lubili. Ksiądz Premas miał wielką cześć dla matki Elżbiety. Różne decyzje podejmowali wspólnie. Ksiądz Prymas wspominał, że kiedy była propozycja, żeby w Laskach oprócz szpitala wojennego był też skład broni, ksiądz Wyszyński obawiał się tego, ale matka poszła na całość i ksiądz Wyszyński mówił: budowałem się odwagą tej kobiety, że ona po prostu potrafiła tak służyć i to właśnie na różne sposoby, nie tylko niewidomym, ale też żołnierzom, że pozwoliła na to, żeby tam był szpital powstańczy i pozwoliła na to, żeby się tam spotykali powstańcy i właśnie żeby był skład broni. To była postawa takiej wspólnoty. Oni rzeczywiście wtedy jakby wspólnie radzili sobie z tą trudną rzeczywistością. Ale w Laskach też przecięły się drogi księdza Wyszyńskiego i przyszłego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Pierwsze spotkanie tak zwanej ósemki w Laskach 1 listopada, kiedy te pierwsze 8, które chciały tworzyć miasto dziewcząt, spotkały się z księdzem Wyszyńskim. Odtąd już na zawsze Bóg te drogi złączył. Właściwie nie tylko do jego śmierci, ale aż do dzisiejszego dnia. I też to wszystko dokonało się w czasie okupacji w 1942 roku.
2: Ksiądz Prymas często mówił, że ten czas w Laskach i szczególnie czas powstania warszawskiego to był moment, który bardzo mocno ukształtował jego charakter, ukształtował go wewnętrznie i nauczył go trwania w trudnościach, które potem w jego życiu miały przejść. Czy wspominał te historie z powstania warszawskiego szczególnie? Jak to wyglądało w jego opowieściach?
3: Kiedy słuchałam wspomnień księdza Prymasa o powstaniu, to zawsze mnie zdumiewało to, że ksiądz Prymas, który był zwolennikiem rozwiązań pokojowych, po tym, kiedy został prymasem, robił wszystko, żeby nie zginął żaden człowiek z jego powodu. Jednocześnie był pełen uznania dla powstańców, dla tych młodych chłopców, dziewcząt, towarzyszył im. Tak opowiadał, że kiedy był kapelanem już w tym szpitalu powstańczym, ci młodzi chłopcy, 15-16-letni, którzy byli tacy dzielni na froncie, kiedy przychodziło fizyczne cierpienie, operacje, bali się tego cierpienia. I wspominał, że nie jeden prosił: dobrze, zgadzam się na operację, ale żeby ksiądz Wyszyński był przy mnie i trzymał mnie za rękę.
2: To i też trudne zadanie.
3: Tak, i wspominał, że trzymał za rękę, dopóki nie zadziałało znieczulenie, a potem biegł do innych i wracał, kiedy kończył się zabieg, żeby być przy tym chorym. Jeden tak bardzo taki boży chłopak martwił się, że ma jeszcze tyle siły w sobie, że nie zdąży na święto w niego wzięcia Matki Bożej. A ksiądz Wyszyński wziął go za rękę, wnoś ciśnij, mówi, nie było siły już w tej ręce. Zapewniłem go, zdążysz i zdążył. Także było to takie towarzyszenie żołnierzom, młodym żołnierzom, jak dzieciom. Ale też nie poprzestawał na tym, żeby zajmować się tylko chorymi w szpitaliku, ale jak wspomina, chodził po okolicznych lasach, rozgrzeszał żołnierzy w okopach, czasami zbierał rannych, czy opatrywał na miejscu, często chodził razem z siostrami. Wspomina, że kiedyś spotkali ludzi tak poszarpanych, że no i w żaden sposób nie daliby rady sami, zwłaszcza, że ci żołnierze byli z bronią, to byli rosyjscy żołnierze już. I gdyby zdjęli z nich broń, to by zarzucono im, że rozbrajają żołnierzy. A ksiądz Wyszyński zawołał drugi oddział, żeby ratowali tych. Oni machnęli tylko ręką. U nas ludzi mnogo. U nas dużo ludzi. I poszli. Mówi ksiądz Wyszyński, no zrobiliśmy co mogliśmy, ale nie udało się tych ludzi uratować. Wspominał, jak kiedyś znalazł dziewczynę ranną w nogę. Rana była tak głęboka, że nie doniósłby jej do szpitala bez założenia opaski uciskowej, bo umarła bez upływu krwi, więc zdjął z siebie coś, chyba pod koszulkę czy jakąś koszulę, którą miał. Założył opaskę uciskową powyżej rany, wziął dziewczynę na plecy i przyniósł do szpitala wojennego. Po latach przyszła elegancka pani podziękować księdzu Wyszyńskiemu za ocalenie. I to ja jestem tą dziewczyną, którą ksiądz wtedy w laskach przyniósł na plecach do szpitala.
4: Mówi pani o tym wielkim zaufaniu do Pana Boga, które cechowało księdza Wyszyńskiego, ale słyszałam też, że ten czas powstania warszawskiego szczególnie był to okres, kiedy ksiądz prymas Panu Bogu bardzo trudne pytania zadawał, bo widział wiele cierpienia. Zastanawiał się nad tym, dlaczego ci młodzi ludzie muszą umierać, dlaczego nasz kraj tak cierpi.
3: Odpowiedzią dla niego było to, tak jak wspominał, że on widział nie tyle walkę tych młodych ludzi, ile ich bezgraniczną miłość do ojczyzny. I to było dla niego takim wytłumaczeniem tego, że giną, tego, że walczą, tego, że nie można ich ocalić, że ta ofiara jakoś jest potrzebna. A w tym wszystkim wiedział, że idą do Boga. I to dla niego było największym pokojem, że nawet kiedy człowiek ginie, to się nie unicestwia, tylko żyje dalej.
4: Czy możemy uczyć się od księdza Wyszyńskiego tego, żeby o trudnych tematach w naszym życiu z Panem Bogiem rozmawiać? Bo czasami jest tak, że boimy się stawiać Bogu trudne pytania. A ksiądz Wyszyński od początku swojego życia i szczególnie w tym czasie wojennym nie bał się tego robić. Zwracał się z tymi trudnymi pytaniami do Pana Boga. Warto to robić?
3: W nas ludziach często jest taka postawa, że albo się boimy w ogóle Panu Bogu zawracać głowy naszymi sprawami, albo z kolei Pana Boga obwiniane za zło, które się dzieje. Nieraz pada pytanie, a gdzie był Bóg, kiedy ginęli ludzie w Oświęcimiu? I bardzo mądrą odpowiedzią jest powiedzenie, że Bóg był w nich, Bóg cierpiał w nich. I ta wiara, że Bóg nie jest jakimś prokuratorem, który stoi nad światem i karze nas za jakieś zło. Bóg nie jest autorem zła. Bóg się zmierza ze złem w solidarności z nami, ludźmi. Nie tylko na krzyżu, ale także dzisiaj. Bóg cierpi w tych ludziach. I dla księdza prymasa taką lekcją było to, że pewnego razu wyszedł na brzeg lasu i kłęby dymu, które wiatr przyniósł z płonącej Warszawy z resztkami papierów, spadały właśnie na ten las. I ksiądz prymas podniósł taki skrawek ocalały z tego pożaru. I na tym skrawku było napisane, będziesz miłował. Wziął tę karteczkę, przyniósł do sióstr, położył na ołtarzu. Powiedział, to jest dla mnie testament walczącej Warszawy.
4: To była chyba też dla niego duża lekcja przebaczania, bo pani powiedziała o tym, że widział też żołnierzy wrogich Polakom, ale patrzył na nich z szacunkiem i mimo wszystko dbał o to, żeby ocalić godność człowieka.
3: Tak, ta umiejętność widzenia człowieka jako człowieka. Czy to jest powstaniec, czy to jest żołnierz Armii Czerwonej, czy to jest żołnierz niemiecki, bo i tacy trafiali do szpitala wojennego, bo w szpitalu jest taka zasada, że przyjmują wszystkich żołnierzy. Wspominał, jak kiedyś lekarze niemieccy przynieśli mu zdjęcie powalonego posągu Chrystusa z kościoła Świętego Krzyża. Na posągu był napis Sursum Corda. I oni, pokazując księdzu prymasowi to zdjęcie, powiedzieli: jeszcze Polska nie zginęła.
2: I on żył potem tymi słowami.
3: Żył tymi słowami. Kiedy przyszedł dzień jego ingresu do Warszawy, mówił wtedy: po Warszawie trzeba chodzić z wielkim szacunkiem, bo jest omyta krwią największych Polaków, największych patriotów, młodych ludzi kochających ojczyznę. I on w tym wszystkim właśnie widział tę obecność Boga i miłość do ojczyzny.
2: Pani Aniu, a dzisiaj czasami pada takie pytanie, a po co było to powstanie? Może nie było potrzeby, żeby przelewać krew tych młodych ludzi, którzy zginęli za wolną Polskę? Może to wszystko było niepotrzebne? Co by ksiądz prymas na to nam powiedział?
3: Ksiądz prymas miał bardzo jasne przekonanie na ten temat. To sam mówił o powstaniu styczniowym, o powstaniu listopadowym. Pamiętam takie słowa księdza prymasa: czemu się dziwić ptakowi, który był wolny, a jest zamknięty w klatce, że się obija o te kraty, że traci pióra, że traci krew? Czemu się dziwić? I tu ksiądz prymas, który właśnie był z jednej strony zwolennikiem rozwiązań pokojowych, jednocześnie miał wielkie uznanie dla wszystkich powstań. Uważał, że nawet jeżeli powstania nie miały znaczenia militarnego, miały ogromne znaczenie moralne. Świadczyły o tym, że Polska żyje. Że Polska żyje w sercach ludzi, że Polacy się nie poddali. I nawet jeśli te powstania były przegrane militarnie, były wygrane moralnie. I gdyby nie te powstania, gdyby nie to pragnienie wolności, tak ksiądz prymas też mówi, wolność nie spadła nam z nieba. Ona była wykuwana przez wieki. Kiedy walczyliśmy i kiedy wołaliśmy w niebo: Boże, coś Polskę, zmiłuj się nad nami.
2: A czy dzisiaj Polska jest w sercach Polaków tak mocno, jak była w czasach Powstania Warszawskiego?
3: Mnie się wydaje, że gdyby, nie daj Boże, przyszło jakieś nieszczęście na ojczyznę, ta iskra się odezwie. Bo młodzi ludzie mają w sobie wielką wrażliwość i dobroć. I kiedy jest jakieś wyzwanie, nie znamy siebie, dopóki nie stanęliśmy w takiej sytuacji. Pamiętam, że kiedy był ten czas komunizmu, to też nam się wydawało, że już ten ogień wystygł w sercach ludzi. Ale kiedy przyszedł czas Solidarności, kiedy te miliony robotników stanęły do walki o wolność, o zrzucenie tego jarzma, zobaczyliśmy, że ten ogień w sercach ludzi nie zgasł. I ja mocno wierzę w to, że ten ogień nie zgasł w sercach młodych ludzi.
2: A co zrobić z ogniem nieprzebaczenia, które też dzisiaj w sercach Polaków czasami pojawia się wobec ogromnej tragedii, dramatu zbrodni wołyńskiej? Czy odpowiedzią od Pana Boga ponownie byłby ten skrawek „będziesz miłował”?
3: Podobnie jak list biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 roku przed milenium. Przecież ksiądz prymas widział, co Niemcy robili, a jednak w imię Ewangelii, w imię prawdy chrześcijańskiej wyciągnął ręce do biskupów niemieckich, bo miłość zwycięża. Przebaczenie jest potrzebne nam, nie tylko wrogom, a może nie tyle wrogom, co nam, żebyśmy byli wewnętrznie wolni. I nasza reakcja pierwsza na ludzi dotkniętych wojną była znakiem, że w nas jest ta miłość Boża. Nie pytaliśmy wtedy, czy są spadkobiercami zbrodni wojennej z tego samego kraju. Patrzyliśmy, że to są ludzie. I wydaje mi się, że to patrzenie na człowieka ponad podziałami jest chyba jakimś wyjściem. No i to, co ksiądz prymas, co już wspominałam, powiedział mi o panu Gomułce. Bóg go kocha. To, co ja mam do powiedzenia. Ci ludzie byli zaślepieni jakąś ideologią, jakimś szatańskim opętaniem. I nie nam sądzić, ale pamiętać. Ksiądz prymas był za tym, żeby przebaczyć, ale pamiętać. Pamiętać w tym sensie, żeby się to nie powtórzyło i żeby, broń Boże, nie pójść w te ślady.
4: I niech to wspominanie będzie też okazją do tego, żebyśmy sobie przypomnieli, skąd jesteśmy i żebyśmy pamiętali o modlitwie za wszystkich powstańców, za tych wszystkich także cywilów, którzy podczas Powstania Warszawskiego i podczas całej II wojny światowej zginęli. Bardzo dziękuję Pani za dzisiejsze spotkanie. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Szczęść Boże.
5: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
0: To jest powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Bardzo serdecznie witamy w popołudniu z przewodnikiem katolickim.
2: Nie, to zbyt dynamicznie, jak na tę naszą okładkę.
1: No dobrze, chciałem zacząć od kadru z filmu Race. No że co? Nuda.
2: Nic się nie dzieje.
1: Nie ma akcji. Ale to jest oczywiście o filmach polskich, nie to, co te zagraniczne.
2: Tam się dużo dzieje.
1: No to jest kultowa, myślę, scena z kultowego zresztą filmu, a my o tej nudzie i to o cudnej nudzie, więc o tym, że dobrze czasami, jak się nic nie dzieje.
2: Już poniekąd zajawialiśmy ten temat, który chcieliśmy w tym tygodniu poruszyć. Mówiliśmy właśnie o tym chyba 2 tygodnie temu, a teraz faktycznie od słów przeszliśmy do realizacji z piękną okładką, która w sumie zachęca trochę do nic nie robienia. No i oczywiście funkcjonuje to słynne powiedzenie, że inteligentni ludzie się nie nudzą, że zawsze trzeba sobie coś znaleźć, żeby tę nudę jakoś zabić, a akurat nasze autorki Elżbieta Wiater i Angelika Szorągowska-Mironiuk w temacie numeru piszą o tym, że nuda jest jak najbardziej pożyteczna, a czasem wręcz pożądana.
1: Tak, bo ciekawostką jest to, że jak się trochę zagłębiliśmy w Ojców Pustyni, no to okazuje się, że oni jednak tę nudę rozumianą jako takie no nic nie robienie, widzieli jednak jako pewnego rodzaju zagrożenie, że jak człowiek tak nic nie robi, tak się rozleniwi de facto, no to może popaść w acedię, taką duchową ospałość, więc raczej nie polecaliby nudy jako takiej. Natomiast no my spoglądamy na nią z nieco innej perspektywy i tutaj absolutnie nie jest to w kontrze do Ojców Pustyni, ale to jest właśnie inna perspektywa, inne spojrzenie. Także duchowe, bo to Ela Wiater bardzo wyraźnie nawiązuje zarówno do duchowości katolickiej, jak i do psychologii chrześcijańskiej. Natomiast Angelika Szlągowska-Mironiuk zdecydowanie do samej psychologii i pewnej potrzeby resetu. I myślę, że chyba nie trzeba nikogo do tego przekonywać, bo chyba tak też patrzymy trochę na urlop. Nie, że potrzebujemy wyjechać, zmienić otoczenie, właśnie zrobić taki reset, tak nieraz mówimy. Ale okazuje się, że ten reset to jest coś znacznie więcej i coś bardziej w głąb siebie, bo właśnie ta nuda to jest też taka stworzenie takiej przestrzeni i tu myślę, że taki fajny styk właśnie duchowości chrześcijańskiej i psychologii, to jest w gruncie rzeczy stworzenie przestrzeni do tego, żeby móc usłyszeć siebie i móc zobaczyć siebie, a bez tego no, nie ma rozwoju osobistego.
2: No to a propos zobaczenia, ale nie siebie, ale bóstwa Jezusa, to ksiądz Artur Stopka w dziale Drogami Kościoła pisze o tym, że rozpoznanie bóstwa Jezusa nie było łatwe nawet dla jego najbliższych uczniów. Czy jego człowieczeństwo stanowi w tej kwestii przeszkodę? Bóstwo Jezusa jawne czy ukryte? Tutaj już temat, który na pewno nudzić się nie pozwala.
1: Tak, a to jest związane oczywiście ze świętem Przemienienia Pańskiego, czyli takim wydarzeniem na Górze Tabor, w którym rzeczywiście uczniowie zobaczyli tego Jezusa innego niż wcześniej, no bo jednak nie takiego zwykłego człowieka jak oni, ale właśnie jako samego Boga wcielonego. Więc co właściwie to przemienienie mówi i czy człowieczeństwo Jezusa jest właśnie miejscem, w którym możemy to bóstwo zobaczyć, czy miejscem, które nam to bóstwo trochę jednak przysłania. I z tym się tutaj niełatwym tematem mierzy ksiądz Artur Stopka, a z równie niełatwym tematem mierzy się Michał Kłosowski, a to jest kolejna już książka wiceprezydenta J.D. Vance'a, w której jest znowu już jakaś taka próba wciągania religii w politykę, chociaż no niby nie, a jednak trochę tak.
2: No J.D. Vance pod tym względem to jest dosyć kontrowersyjna postać, bo według deklaracji katolik, taki nawrócony zupełnie na serio, przeżywający swoją wiarę, a z drugiej strony wiemy, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent przy Donaldzie Trumpie, a zatem te działania, które podejmuje administracja obecnego prezydenta, czasem są trudne do pogodzenia, czasem wręcz nie dają się pogodzić z zasadami chrześcijaństwa. No ale J.D. Vance jakoś próbuje, a no. Michał Kłosowski przebrnął przez tę tak. książkę.
1: Przeczytał i zwrócił uwagę, że z jednej strony trudno się nie zgodzić na przykład z takim zdaniem, że chrześcijanin przecież nie przestaje być chrześcijaninem, gdy podejmuje decyzje dotyczące gospodarki, migracji, edukacji, ochrony życia albo bezpieczeństwa państwa. Tu swoją drogą ciekawe, czy te decyzje podejmowane właśnie przez ten rząd są tożsame właśnie z tym przesłaniem chrześcijańskim. Natomiast wielkim nieobecnym w tej książce o tej obecności chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej jest właśnie Donald Trump, który przecież, jak wiemy, chętnie się odwołuje do tejże narracji.
2: No tak, mówiliśmy o nudzie już, no to teraz jeszcze temat, który absolutnie nudzić się nie pozwala, bo nasi felietoniści i rozmówca Małgorzaty Bilskiej w rubryce Bez Owijania poruszają polityczny temat numer jeden ostatnich dni, czyli rozłam w największej polskiej partii w parlamencie, Prawie i Sprawiedliwości. No, jak dobrze wiemy, poróżnili się tam politycy.
1: Jest taki eufemizm chyba jednak.
2: Tak, tak. Emocje w demokratycznej polityce, to tak Michał Szułdrzyński, bardziej, delikatniej powiedziałbym, natomiast już bardzo konkretnie, bo o oparach absurdu pisze Piotr Zaremba. A zatem felietonista, który na pewno ma dużą sympatię do prawicy, ale nawet ta sympatia nie może przysłonić właśnie tego, jak komentowane jest odejście Mateusza Morawieckiego i ludzi z nim związanych. To, co wypowiadane jest przez polityków, którzy zostali przy Jarosławie Kaczyńskim, no to naprawdę, można powiedzieć, jest jakiś gwałt wręcz na logice, na przyzwoitości i na faktach. I właśnie o tym też pisze Piotr Zaremba, z kolei Arkady Rzegocki, a więc politolog i dyplomata, też zastanawia się właśnie, jak doszło do tego kryzysu, który doprowadził do zerwania, kto na tym skorzysta i czy właśnie te zmiany mogą doprowadzić do końca duopolu Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska. A ja ze swojej strony mogę dodać, że do wyborów jeszcze trochę czasu i za chwilę może się okazać, że jednak arytmetyka jest nieubłagana i trzeba będzie podpisać jakiś pakt, jakieś porozumienie, bo po prostu do wyborów będzie się bardziej opłacało iść razem.
1: Razem, to trochę lokowanie produktu,
2: nie,
1: a właściwie
2: absolutnie
1: partii.
2: Nie, właśnie zarzekam się, bo wiem, że na niektórych to słowo działa jak płachta na byka i kiedyś nawet musieliśmy się tłumaczyć z tego słowa razem na okładce, bo zostało to odebrane, nie powiem już przez kogo, jako promocja tej lewicowej partii.
1: A ja chciałem powiedzieć, że jak tak dalej pójdzie, to sformułowanie sezon ogórkowy to będzie anachronizm. Archaizm, przepraszam.
2: Nie ma czegoś takiego.
1: Nie, no, bo w zeszłym roku przecież to była kwestia, że wyborów prezydenckich, zaprzysiężenia i tak dalej, więc jakby to było bardzo, temat był bardzo grzany i gorący i było dużo emocji, no jak widać w polskiej polityce nie ma długich pauz. Bo cały czas
2: nie ma czegoś
1: dzieje.
2: Takiego jak sezon ogórkowy, nie ma też chętnych do pracy w sferze publicznej, o czym pisze Piotr Wójcik. Nie ma też chętnych do służby w wojsku Ukrainy. Docierają do nas informacje ze wschodu o tym, że Ukraińcy odnoszą pewne sukcesy, głównie ze sprawą dronów, no ale nie da się osiągnąć zwycięstwa walcząc tylko dronami. I właśnie o tym rekrutacyjnym kryzysie pisze Jacek Borko. A z kolei Karolina Sternal pisze o tym, co jest. A jest już prąd, który płynie do krajowej sieci elektroenergetycznej, a został wyprodukowany na Morzu Bałtyckim. No i to jest oczywiście powód do tego, żeby szerzej przyjrzeć się tej zielonej energii. Ekolodzy popierają taką morską energetykę, ale wskazują, że powoduje ona także niekorzystne skutki.
1: To zaglądamy jeszcze na Wyspy Brytyjskie. Trochę już o tym wspominaliśmy, że to pierwszy katolik na fotelu premiera. No, Tony tak. Blair oczywiście potem został katolikiem, tak przeszedł na katolicyzm, był jako premier, nie był katolikiem. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście po raz pierwszy katolika premiera. I wspominaliśmy tu w naszej rozmowie, czy ja wspominałem, że zanim pojechał do pałacu Buckingham czy na Downing Street, to wcześniej w kuchni pomagał rozdawać ubogim kanapki. Teraz do tego tematu wracamy piórem albo klawiaturą Krzysztofa Mielnika-Kośmiderskiego z Edynburga, który przegląda się pewnemu programowi, bo program jest bardzo, bardzo taki precyzyjny od samego początku. Właściwie on zapowiada, że koniec ery liberalnej gospodarki spod znaku Margaret Thatcher, teraz nadchodzi czas realizacji polityki solidarności społecznej, którą właśnie wywodzi z chrześcijańskiej, katolickiej nauki społecznej.

0: Chyba bliższa jest, nie wiem, ile może trwać, rok, dwa lata może, bo no zmieniają chyba, się tam bardzo szybko.
1: Chyba Theresa May była najkrócej urządzającym, nie? Premier, mi się dobrze kojarzy, ona tak...
0: No właśnie nie wiem, ale na pewno jakby te zmiany tam są dosyć częste. Myślę, że lokatorzy Downing Street funkcjonują na walizkach, nie rozpakowują się chyba, tak z przymrużeniem oka.
1: No to może wróćmy na nasze podwórko i trochę się cofniemy w czasie, ponieważ no, początek sierpnia to zawsze jest też rocznica oczywiście Powstania Warszawskiego i pewnie powracające jak zawsze pytania, czy warto było, nie warto, czy to miało sens, czy nie, czy to było porywanie się z motyką na słońce. Paweł Stachowiak pisze z perspektywy kapelanów tamtego czasu, no właściwie duchownych, którzy siłą rzeczy stali się kapelanami powstania. No, dwóch z nich z całą pewnością znamy, bo to, znaczy, a przynajmniej słyszeliśmy o nich, bo to jest późniejszy prymas Wyszyński, no i ksiądz Zieja. Oni mieli trochę inny punkt spojrzenia, jeśli chodzi o ocenę powstania, natomiast ostatecznie połączyła ich dokładnie ta sama praca na rzecz ludzi i jak bardzo mnie ujął taki fragment tutaj u Pawła, że tak samo często można było spotkać księdza niosącego wiadro z wodą do potrzebujących, jak idącego z bursą z Najświętszym Sakramentem do tych, którzy potrzebowali tego właśnie duchowego pokarmu, być może jako wiatyku. Więc pytania to jedno, a to, że trzeba było być z ludźmi i że nagle z dnia na dzień zupełnie przemodelował się sposób wypełnienia funkcji duszpasterskiej, to była właśnie rzeczywistość. Swoją drogą to przy takich różnych dyskusjach, nie, nad właśnie tożsamością księdza i tak dalej, to tu właśnie widać to w takiej odpowiedzi po prostu na życie, na sytuację, która przyszła.
0: To jest taka historia najnowsza na łamach tego numeru Przewodnika tak. Katolickiego. Cofamy się do 1944 roku, a też w nieco dalszą drogę zabierają nas na stronach kulturalnych Jacek Borkowicz i Szymon Bojdo. No Jacek krótszą podróż w tym duecie zdecydowanie odbył, bo do czasów młodego Waszyngtona to recenzja filmu. Recenzją filmu jest też artykuł Szymona o ludziach morza, no i Odyseja. Głośny film, czasami...
1: Szeroko komentowany.
0: Tak, czasami właśnie komentarz w stylu odradzam przynosi zupełnie odwrotny skutek, a Szymon
1: zachęca
0: pisze,
1: czy odradza?
0: Szymon pisze o wielkim rozmachu, Szymon pisze o tym, że współczesny człowiek może się poczuć bohaterem Odysei, bo tak jak jej bohater żyje w czasie zmierzchu cywilizacji i upadku wartości. A oprócz tego, że recenzuje film, to poleca też wartościowe lektury, które pozwalają spojrzeć nieco głębiej też na te historie. Jest jeszcze wiele innych materiałów, ale pewnie z uwagi na upływający czas nie zdążymy tego tematu poruszyć. W każdym razie, gdyby ktoś się nudził, to jak najbardziej w wersji drukowanej albo w wersji elektronicznej, bo na pewno też znajdzie tutaj sporo treści, które pozwolą tę nudę przeżyć dobrze.
1: A gdyby ktoś nie miał czasu na nudę, no to właśnie polecamy, żeby wziął przewodnik i nauczył się takiej cudnej nudy, z cudną zresztą okładką swoją drogą, tak, w tym temacie.
0: Tak, no to chętnie byśmy poszli na taką zieloną trawkę, ale przebywanie przy tych temperaturach na zewnątrz, na otwartym terenie pod słońcem jest teraz ryzykowne. Niezmiennie jednak życzymy Państwu miłego, chłodnego popołudnia.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
0: i Piotr Jóźwik, do usłyszenia.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszelkie łaski wyprosić i dać.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 1001 piosenek.
1: W 1971 roku po rozwiązaniu się grupy The Velvet Underground jej wokalista i gitarzysta Lou Reed był zmuszony ponownie zamieszkać z rodzicami i podjąć pracę w firmie swego ojca. Na szczęście szybko mu się to znudziło i postanowił rozpocząć karierę solową z niewielką pomocą swego przyjaciela, oddanego fana The Velvet Underground, Davida Bowie. On to został producentem jego drugiego albumu Transformer. Dla Bowiego był to czas Ziggy Stardusta, a dla Lou Reeda wielka szansa na sukces. Na płycie znalazły się trzy piosenki pierwotnie zamówione przez Andy Warhola, który planował stworzyć musical na podstawie powieści Nelsona Algrena A Walk on a Wild Side. Do realizacji tego przedstawienia nie doszło, a Reed zdecydował się zachować jego tytuł do piosenki opisującej życie ulicznych cwaniaczków, którzy często bywali w studiu u Andy Warhola. Jednocześnie uwiecznił w tekście piosenki postacie aktorów, którzy należeli do społeczności LGBT. Byli to Holly Woodlone, Candy Darling, Joe D'Alessandro, Jackie Curtis i Joe Sugarplum Fairy Campbell. Mimo że w tekście są odniesienia do transseksualizmu, seksu oralnego i narkotyków, piosenka prawie natychmiast znalazła się na liście przebojów Top 20 w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jakkolwiek BBC sprzeciwiało się wersowi o kolorowych dziewczynach, domagając się zastąpienia tego fragmentu przez wszystkie dziewczyny. Alternatywna wersja przeboju nie powstała. W jednym z wywiadów w latach 90. Lou Reed powiedział: niektórzy mówią, że jestem perfekcjonistą, mają rację, ale jestem też utalentowany i wiem, kiedy tworzę coś wspaniałego. Piosenka Walk on a Wild Side jest z pewnością tego przykładem. Proszę zwrócić uwagę na urocze chórki dziewcząt z żeńskiego tria wokalnego The Thunder Thighs i doskonałe solo na saksofonie, zagrane przez Roniego Rossa, u którego nauki gry na tym instrumencie pobierał sam David Bowie. No i oczywiście wielokrotnie samplowany i wykorzystywany między innymi przez hip-hopowców z grupy Edge Tribe Called Quest, kontrabasowy riff napędzający ten ponad 4-minutowy spacer po dzikiej stronie życia. Posłuchajmy Walk on the Wild Side, Lou Reed.

0: 1001 piosenek.
1: Radio Emaus.

0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Kiedy słyszymy słowo przedsiębiorczość, najczęściej myślimy o prowadzeniu własnej firmy. Ale czy przedsiębiorczy można być także pracując wiele lat na etacie? Czy przedsiębiorczość to bardziej sposób myślenia, czy forma zatrudnienia? O tym porozmawiam dzisiaj z Anią Hetmańską, którą serdecznie witam w studio.
2: Witam serdecznie.
1: Ania zajmuje się, no właśnie, czy możesz, Ania, opowiedzieć, czym się zajmujesz?
2: Tak, oczywiście. Od 10 lat jestem wokalistką w zespole muzycznym Anno Domini. Od niedawna założyłam Hetmanka Coaching Chrześcijański, do czego się przygotowywałam wiele lat na różnych kursach i przechodząc samodzielnie potężne procesy coachingowe na sobie. I też jestem członkinią duszpasterstwa Talent od co najmniej 10 lat, jak nie dłużej.
1: Nie prowadzisz własnej firmy, a jednak trudno odmówić ci przedsiębiorczości. Jak to słowo rozumiesz?
2: Przedsiębiorczość rozumiem jako wykorzystywanie w pełni wszystkich zasobów, jakimi dysponujesz. Tymi zasobami to mogą być talenty, dary, umiejętności, czas, osoby, które spotykam, czy też praca, którą w danym momencie wykonuję. Także przedsiębiorczość to jest łączenie tego wszystkiego i tworzenie nowej jakości, czegoś pięknego, co służy i mi, i innym ludziom, co daje satysfakcję, radość i czyni, że pomnażam to, co już mam.
1: A w takim razie, kiedy według ciebie zaczyna się przedsiębiorczość? Czy ona się rozpoczyna od założenia firmy, czy dużo wcześniej, od sposobu myślenia?
2: Myślę, że przedsiębiorczość to przede wszystkim sposób myślenia, że to jest chęć budowania, chęć tworzenia. To jest taka postawa proaktywna, jakby łączenie tego, co życie przynosi. Bo przedsiębiorczość to nie jest dla mnie wynik finansowy w postaci dużej ilości zer na koncie, poprzedzonych jedynką albo dwójką z przodu, tylko przedsiębiorczość to jest skutkiem przedsiębiorczości mogą być bardzo różne wartości. To może być, mogą być świetne relacje, to może być jakieś dzieło artystyczne na przykład, które przechodzi do historii albo które daje wartość ludziom na tyle dużą, że ci ludzie sami zmieniają swoje życie na lepsze. Przedsiębiorczość to jest wykorzystanie, to jest też połączone z gospodarnością. Przedsiębiorczość to jest zauważanie okazji w danym momencie, tu i teraz. To jest uważność. Przedsiębiorczość to jest dostrzeganie tego, co nam Bóg daje w danym momencie. My mamy być uważni.
1: To takie pytanie, czy człowiek rodzi się przedsiębiorczy, czy przedsiębiorczości się można nauczyć?
2: Jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, w co głęboko wierzę, to myślę, że wszyscy mamy ten zalążek przedsiębiorczości, bo Pan Bóg jest gospodarny. Nie trwoni swoich darów, patrzy, ile dana osoba jest w stanie przyjąć na dany moment i daje nam to, co jesteśmy w stanie udźwignąć. Także ja myślę, że rodzimy się z zalążkiem przedsiębiorczości, a to też w jakim środowisku wzrastamy i to jak my do tej przedsiębiorczości podchodzimy, to czy mamy wyznaczony cel życia bądź marzenia, które napędzają przedsiębiorczość, to powoduje, że tą przedsiębiorczość dostrzegamy w sobie, inni dostrzegają w nas i ją rozwijamy.
1: Czy pamiętasz może taki moment, kiedy sama zaczęłaś przyjmować inicjatywę, zamiast czekać, aż ktoś zorganizuje coś?
2: Myślę, że to jest związane z pewnym trudnym wydarzeniem z mojego dzieciństwa, kiedy w reakcji na nie powiedziałam sobie, że ja będę żyć tak, jakby mi niczego nie brakowało. I od tego momentu to się zaczęło od myśli, jak byłam małym dzieckiem. Także wszystko się zaczyna od myśli. Najpierw jest myśl, potem jest jakiś obraz, który nam powstaje w naszej wyobraźni, potem się pojawiają emocje wynikające z tego obrazu, a potem nasze zachowania. Więc u mnie też wszystko zaczęło się od myśli i dlatego też zajmuję się coachingiem, bo coaching to jest sztuka pielęgnowania pięknych myśli w sobie, wyłapywania tego, co nam szkodzi, tego sposobu myślenia o nas samych, który nam szkodzi, i przeorganizowanie tego myślenia na takie wspierające. Także tak, wszystko zaczęło się od myśli.
1: Zastanawia mnie też to, i to jest takie pytanie, które już mnie od dawna nurtuje, że kiedy są dwie osoby z podobnymi możliwościami, to potrafią iść zupełnie innymi drogami. Dlaczego tak się dzieje według ciebie?
2: Myślę, że to jest kwestia właśnie myślenia, ponieważ najważniejsze, co my sami o sobie myślimy, możemy mieć ten sam start, ale możemy inaczej myśleć o sobie, możemy myśleć dam radę, możemy myśleć nie dam rady, możemy myśleć głupi jestem, a możemy myśleć mądra jestem. I to nie jest tak też do końca, że to środowisko, że tak powiem, aż tak nas determinuje, bo nawet jeżeli wzrastamy w trudnym środowisku, które podcina nam skrzydła, mówiąc, a ty do niczego nie dojdziesz, albo ty się do niczego nie nadajesz, to my jako wolne istoty, nawet w tym dzieciństwie, kiedy dopiero poznajemy świat i się go uczymy, możemy to zdanie albo przyjąć, ono się może do nas przykleić i niestety iść z nami przez resztę życia, albo możemy to odrzucić, możemy powiedzieć nie, ja właśnie mam talent, ja mogę, ja potrafię, ja się nauczę. Więc możemy coś przyjmować, a możemy brać coś na buncie, że nie zgadzam się z tym.
1: A co jest wobec tego takim hamulcem, który hamuje właśnie tą postawę przedsiębiorczości? Dlaczego właśnie, tak jak wspomniałaś, ludzie nie rozwijają skrzydeł?
2: Myślę, że to są ograniczające przekonania, które się w nas rozwinęły w dzieciństwie. I później te przekonania sobie jakoś potwierdzamy, obserwując rzeczywistość. I jeżeli po prostu nie będzie albo tak silnego zdarzenia, albo tak pięknego zdarzenia, które nas wybije z tego starego schematu myślenia, to jak nie obdarzy nas Pan Bóg łaską, albo nie będzie takiej osoby z boku, najczęściej profesjonalista, typu właśnie coach, terapeuta czy psycholog, który po prostu, mając do tego odpowiednie narzędzia, nie wybije nas z tego ograniczającego myślenia, to te osoby po prostu nie wierzą, że potrafią. Nie wierzą, że mogą. Wchodzą wtedy w schemat obserwowania czyjegoś życia. Bardziej śledzą plotki w gazetach o jakichś idolach, czy oglądają seriale i wchodzą wtedy w taki schemat obserwowania życia innych, zamiast kreowania swojego. A według mojej wiedzy my możemy być tylko w dwóch trybach, albo w obserwacji, albo w kreacji. Więc myślę, że skoro każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, każdy ma talenty i każdy ma ten zalążek przedsiębiorczości, to warto jednak wyjść w ten tryb kreatywny i kreować swoje własne życie, niż obserwować i nie daj Boże zazdrościć innym.
1: Czyli tutaj taka jakby rada, przykazania, Ewangelia, one nas nakierowują tutaj na tą dobrą drogę, właśnie na tą ścieżkę, ściągają, pokazują jakby takie drogowskazy, idź tędy, rób to. Właśnie tak. Chociażby ten brak zazdrości, o którym powiedziałaś.
2: Tak, jak najbardziej. I, no i jak jesteśmy w tym trybie kreowania swojego życia, to wtedy też mniej porównujemy się, ponieważ no nie da się porównać dwóch osób do siebie. Każdy jest dziełem sztuki, stworzonym dziełem sztuki. I wszystkim życzę, żeby tego to dostrzegli.
1: Teraz takie może troszeczkę podchwytliwe pytanie, przynajmniej dla mnie ono takie jest. Czy przedsiębiorczość rozwija się bardziej dzięki sukcesom czy porażkom?
2: Myślę, że w zdrowej przedsiębiorczości, żeby przedsiębiorca był mógł osiągnąć zbawienie, do którego wszyscy dążymy, bo to jest cel naszego życia, to potrzebne jest i jedno, i drugie. Potrzebne są sukcesy, żeby nas napędzały, żeby dawały nam takie jakby informację zwrotną ze świata, że tak, że to jest ten kierunek, że mam ku temu zdolności, że to rośnie, rozwija się. I potrzebne są porażki, żebyśmy nie weszli w pychę, a przecież pycha kroczy przed upadkiem, a my jesteśmy przedsiębiorczy i chcemy, żeby nasze przedsiębiorcze działania się rozwijały, nie upadały, to potrzebujemy porażek, żeby one nam dawały ten zdrowy balans, a także taką informację zwrotną, a może można coś lepiej zrobić. Te porażki mogą być źródłem nauki. A czemu tak wyszło? A co mógłbym zrobić, żeby było lepiej? Możemy dostrzec po prostu też zależności dzięki porażkom między tymi elementami, których jakby wszystko szło gładko, byśmy nie dostrzegli. Także myślę, że idealny rozwój przedsiębiorcy to jest sukces, jakaś porażka, dużo sukcesu, jakaś porażka, taki balans.
1: Czyli jedno przyplata się z drugim. Jest to jakby coś, co powinniśmy akceptować, przyjmować, nie wystraszyć się tego, że pojawiła się porażka i wycofujemy się.

0: różni, jesteśmy częścią społeczeństwa, przeróżnych wspólnot. I tutaj takie pytanie, czy przedsiębiorcy, człowiek rozwija się sam, czy potrzebuje ludzi, którzy będą w niego wierzyć?
1: Myślę, że to zależy, w czym chcemy być przedsiębiorczy. Ale powiem o takich skrajnych rzeczach. Bo jeżeli byśmy chcieli być pustelnikiem, tak jak święty Szarbel, który działa potężne cuda, a skupił się w całym swoim życiu tylko i wyłącznie na poznawaniu Boga i na Bogu, to nie potrzebujemy ludzi. Ale ponieważ większość z nas ma inną drogę, rodziny, swoje przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, zespoły muzyczne, to my potrzebujemy ludzi. Jesteśmy istotami stadnymi. Mi osobiście dodaje skrzydeł, jak ktoś mi powie, pięknie zaśpiewałaś. To mnie jakby motywuje do jeszcze większego wysiłku tworzenia, do tego, że to, co robię, daje wartość innym. Że to nie jest moje widzimisię, to nie karmi mojego ego, że to tylko dla mnie, tylko że to po prostu daje wartość. I dzięki temu mam satysfakcję. To daje też, myślę, człowiekowi takie poczucie, że jest potrzebny. Takie poczucie przynależności. Także myślę, że przedsiębiorczość najlepiej rozwijać z innymi ludźmi.
0: Po co w takim razie rozwijać przedsiębiorczość? Do czego nam to jest potrzebne?
1: Myślę, że jak kiedyś staniemy twarzą w twarz z Bogiem, będziemy rozliczani z miłości. Myślę, że Pan Bóg stworzył nas komplementarnie, więc jakby mamy się uzupełniać i sobie służyć tymi talentami. Więc tak naprawdę rozwijanie tych talentów, ta przedsiębiorczość służy do wspierania siebie nawzajem, do służenia sobie, do pomnażania tej radości, satysfakcji, tej miłości. Bo ja na przykład jako wokalistka nie umiem na przykład miksować materiałów muzycznych. To jest niezbędne, żeby wyszedł piękny utwór w wersji finalnej i to jest to służenie sobie nawzajem. I tak jak rozwijamy swoją przedsiębiorczość, to lubię współpracować z profesjonalistami, więc i tą przedsiębiorczość i talenty trzeba rozwijać. To jest nam zadane.
0: No tak, to jest zadanie na całe życie. Gdybyś mogła, Ania, zostawić naszym słuchaczom takie jedno pytanie, nad którym warto pomyśleć jeszcze dzisiaj, to jakby ono brzmiało?
1: Czym chciałbyś się zająć w życiu, gdybyś nie miał ograniczeń?
0: Dobrze, czyli to jest takie pytanie, zadanie domowe do przerobienia. Najlepiej jeszcze dzisiaj, nie odkładać tego na potem. Przedsiębiorczość to nie tylko zawód, jest to też sposób przeżywania życia. Jest to odwaga, inicjatywa, odpowiedzialność. Ale mam wrażenie, że u jej źródeł leży coś jeszcze głębszego. Coś, co każdy z nas otrzymał i z czym wiąże się pytanie, co z tym zrobię? O tym porozmawiamy podczas naszego kolejnego spotkania, na które już teraz serdecznie zapraszam. Dziękuję, Ania, za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można znaleźć na stronie talentpoznań.pisanerazem.pl. Dziękuję za rozmowę i wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert w Talencie. Do zobaczenia na antenie radia. Do usłyszenia.
2: Przedsiębiorcy z Talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Tym razem kontynuujemy nasze zwiedzanie włoskiej Lombardii, a dokładniej wybierzemy się dziś do stolicy tego regionu, czyli oczywiście do Mediolanu. Pewne włoskie powiedzenie mówi, że nieważne co robią Mediolanczycy, na pewno robią to z rozmachem. Jeśli będziemy spacerować po Mediolanie, przekonamy się, że coś w tym powiedzeniu jest. Mediolan to drugie co do wielkości miasto we Włoszech, zaraz po Rzymie. Prawdopodobnie zostało ono założone przez Celtów około 600 roku przed naszą erą. Natomiast w 222 roku przed naszą erą podbili je Rzymianie. Wówczas nadano mu też nazwę Mediolanum, co miało oznaczać w środku równiny. To niekwestionowana stolica mody, designu i centrum włoskiego biznesu. Miasto pełne szyku, wdzięku i elegancji, czasem nawet trochę nieprzystające do włoskiego chaosu, a na pewno bardzo różniące się od miast południa. I chociaż od czasu do czasu pojawiają się zdania, że Mediolan to wcale nie taka bella città, czyli wcale nie jest takim pięknym miastem, a lombardzka kuchnia wypada blado, szczególnie w porównaniu z sąsiadującą z Lombardią Emilią Romanią i jej stolicą Bolonią, to jednak co roku właśnie tu ściągają setki tysięcy turystów z całego świata, a Mediolan jest jednym z obowiązkowych punktów wizyty podczas włoskiej eskapady. Dodam też, że warto Mediolan odwiedzić, by samemu wyrobić sobie zdanie na temat tego miasta, czy faktycznie to bella, czy też może niekoniecznie bella città. Miasto ma niewątpliwie ten atut, że jest dobrze skomunikowane z całą resztą Europy i dysponuje bogatą siatką połączeń komunikacyjnych. Większość turystów swoją przygodę z Mediolanem rozpoczyna od tutejszego dworca kolejowego. To jeden z największych, najbardziej okazałych i najpiękniejszych dworców w Europie, który dziennie obsługuje ponad 330 tysięcy pasażerów. Budynek jest naprawdę imponujący i robi ogromne wrażenie. Zresztą słowo imponujące i monumentalne, o czym już wspomniałem wcześniej, w Mediolanie pada bardzo często. Z dworca swoje kroki warto skierować na Duomo, czyli centralny plac Mediolanu i jeden z symboli tego miasta. Uwagę od razu zwraca słynna gotycka katedra Duomo. Robi ona naprawdę niesamowite wrażenie. Jej budowa trwała prawie 500 lat i została zakończona dopiero w wieku XX. Budowę obecnej świątyni rozpoczął w 1386 roku książę Gian Galeazzo Visconti. Zakończenie prac miało miejsce w epoce Napoleona, a ostatnie elementy i detale dodano w 1965 roku. Katedra została wyświęcona w 1572 roku przez kardynała i arcybiskupa Mediolanu Karola Borromeusza. Sam kościół uznawany jest za jeden z największych na świecie. Tak samo mówi się o znajdujących się na chórze witrażach. Wejście do katedry jest strzeżone niczym lotnisko i podobnie jak tam trzeba tu przejść kontrolę bezpieczeństwa. No ale warto odstać swoje w niemałej często kolejce, by wejść do środka tej świątyni. Fasada katedry zbudowana jest z białego i różowego marmuru. Jest także ozdobiona ogromną liczbą architektonicznych detali. Pierwszą świątynię wzniesiono w tym miejscu już w IV wieku na cześć Tekli. Pozostałości budynku można zresztą podziwiać do dziś w katedralnych podziemiach. Obecna katedra ma 157 metrów długości i 93 metry szerokości. Jednocześnie może w niej przebywać nawet 40 tysięcy osób. We wnętrzu ścierają się różne style architektoniczne, ale dominującym jest gotyk. Na spokojne zwiedzanie całej katedry wraz z podziemiami, muzeum i wejściem na dach warto poświęcić co najmniej kilka godzin. Podobno znajduje się tu ponad 3000 rzeźb, a jedną z najbardziej charakterystycznych jest figura przedstawiająca świętego Bartłomieja obdartego ze skóry, którą jest przepasany. Pod ołtarzem głównym znajduje się krypta z relikwiami świętego Karola Baromeusza. Natomiast nad ołtarzem umieszczono najważniejszy skarb w katedrze, czyli jeden z gwoździ, którymi Chrystus miał być przybity do krzyża. Przechowywany jest on w specjalnym relikwiarzu umieszczonym 40 metrów nad ziemią. Co roku, 14 września, w czasie święta Podwyższenia Krzyża, gwóźdź jest pokazywany wiernym. Warto też wspomnieć, że aby dostać się do relikwiarza i pokazać relikwię gwoździa zgromadzonym wiernym, kapłan wciągany jest do góry na specjalnej windzie i robi to naprawdę niesamowite wrażenie. No a będąc już w katedrze, warto także wdrapać się na katedralny dach. Można stąd podziwiać nie tylko detale architektoniczne Duomo, ale też zachwycić się wspaniałym widokiem na całe miasto, Alpy i Nizinę Padańską. Przy Piazza del Duomo, tuż obok katedry, znajduje się też drugi z symboli miasta, czyli Galeria Wiktora Emanuela II. To kolejny monumentalny obiekt, w którym mieszczą się restauracje, butiki najsłynniejszych marek na świecie, a także salon Ferrari. Tutaj na uwagę zasługuje m.in. szklana kopuła na środku budowli, a bezpośrednio pod nią na posadzce umieszczono mozaiki z herbami czterech włoskich miast – Mediolanu, Rzymu, Florencji i Turynu. Co ciekawe, najwięcej osób zatrzymuje się nie przy mozaice Mediolanu czy Rzymu, ale przy tej ostatniej, na której widnieje byk. Mediolańczycy, którzy nie przepadają za mieszkańcami Turynu, wymyślili sobie, że trzeba stanąć piętą w miejscu, w którym byk ma genitalia i obrócić się 3 razy o 360 stopni. Podobno ma to przynieść szczęście. No ale najlepiej jest oczywiście sprawdzić to osobiście. Na końcu galerii znajduje się Piazza Scala i najsłynniejszy teatr operowy świata, czyli La Scala. Budynek z zewnątrz nie robi specjalnie wrażenia i łatwo go przeoczyć. Zresztą często można spotkać osoby, które stoją na placu, zanurzone z nosem w mapie i szukają teatru La Scala, stojąc właśnie przed tym obiektem. Budynek teatru powstał w miejscu dawnego kościoła Santa Maria della Scala, ową świątynię. Wzniesiono w 1381 roku, jednak w XVIII wieku znajdowała się ona już w stanie ruiny. Fundatorką świątyni była Beatrice Regina della Scala, małżonka Barnabo Visconti, jednego z władców Mediolanu jeszcze przed nastaniem ery Sforców. I to właśnie od jej nazwiska wywodzi się nazwa teatru, czyli La Scala. Pomysł budowy samego teatru pojawił się zaraz po tragicznym pożarze w ostatnią sobotę karnawału, czyli 25 lutego 1776 roku, podczas którego spłonął mieszczący się w skrzydle Pałacu Królewskiego Książęcy Teatr Królewski. Gmach teatru zaprojektował w latach 1776-78 architekt Giuseppe Piermarini. Na podstawie jego planu w ciągu 2 lat powstał gmach z klasycystyczną fasadą. W teatrze mieściło się wówczas ponad 3000 widzów. Budynek iluminowany był 1000 świec i posiadał 5 wieńców lóż, z których każda była inna. Warto też wiedzieć, że w tym samym czasie i według projektu tego samego architekta powstał drugi gmach operowy, Teatro della Cannobiana, który obecnie nosi nazwę Teatro Lirico. To oczywiście nie wszystkie atrakcje Mediolanu, a dopiero jedna jego część, czyli Piazza Duomo i okolica. Co jeszcze w Mediolanie warto odwiedzić? O tym wszystkim będzie już w kolejnym odcinku audycji Dookoła Świata. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Serbian Air Mouse. To jest powtórka. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i gdzie tym razem wybieramy się na wycieczkę?
2: No tym razem jedziemy na wschód Wielkopolski, w okolice Konina, ale nie do samego miasta, tylko na jego, można powiedzieć, głębokie przedmieścia, a konkretnie do Kazimierza Biskupiego.
1: Nazwa pewnie znana, kojarzona, ale jakby się niejednego poznaniaka czy wielkopolanina zapytać o coś więcej, sam przyznam, że do nich należy, no to byłby problem.
2: Wiesz co, powiem ci, że do Kazimierza się wybierałem już bardzo, bardzo długo i mimo, że Wielkopolską i turystyką zajmuję się od paru ładnych lat, to jeszcze w Kazimierzu Biskupi nie byłem, dlatego całkiem niedawno miałem okazję wreszcie tą swoją ciekawość zaspokoić, także pewnie nie jesteś jedyny w tym gronie.
1: To dlaczego warto się tam wybrać?
2: Przede wszystkim dla mnie Kazimierz Biskupi to jest takie trochę zaginione miejsce na szlaku piastowskim. Mówię, że zaginione oczywiście w pewnym cudzysłowie, dlatego że na tym szlaku piastowskim oficjalnie się nie znajduje, a jednak związki dawnego miasta, bo tutaj taka gwiazdka Kazimierz Biskupi jest obecnie wsią, chociaż układ ma typowo miejski.
1: No właśnie szybko sprawdzam, że prawa miejskie miał.
2: Miał.
1: Od 1287 roku. Mądry jestem, mam ściągę.
2: Tak. Natomiast jak gdyby stracił je, podobnie jak bardzo dużo miast w tak zwanej kongresówce podczas zaboru rosyjskiego, tak? Dlatego też przez drugi lat, na przykład Powic też nie miał praw miejskich i tak dalej. Ale wracając do Kazimierza Biskupiego i związku z piastami jest taki, że przecież tam znajduje się jeden z najciekawszych moim zdaniem romańsko-gotyckich kościołów w Wielkopolsce. Chodzi oczywiście o kościół świętego Marcina, który kiedy oglądamy od frontu, no to taki gotyk, troszeczkę może neogotyk, natomiast kiedy się przejdzie do samej apsydy, no to widzimy te charakterystyczne dla stylu romańskiego ciosy kamienne, tą kamienną fasadę z taką bardzo zakrągloną właśnie apsydą i zwieńczenie dachu typowo romańskie. No ewidentnie sięga to czasów piastowskich. Ale jeszcze ważniejszy związek jak gdyby tutaj jest taki, że dlaczego w ogóle ten kościół tam się znajduje? To jest historia pięciu braci męczenników. Mówi się, że to pierwsi w ogóle polscy męczennicy, no przyjmując, że święty Wojciech też oczywiście męczennik, no z pochodzenia był Czechem, jak doskonale wiemy. Natomiast pięciu braci męczenników, dwóch zakonników, którzy przybyli do Polski najprawdopodobniej z Italii, do których dołączyło trzech kolejnych braci, dwóch nowicjuszy i kucharz, którego imię zachowało się, że miał to być Krystyn. I tych pięciu braci miało zostać w roku 1003 napadniętym w swojej pustelni przez niezidentyfikowanych zbójów, pewnie pod tzw. motywem rabunkowym, jakby to dzisiaj policjanci powiedzieli. Stali oni wszyscy pięć zostało ich zamordowanych, no i bardzo szybko okazało się, że zostali oni ogłoszeni męczennikami za wiarę. Co jest ciekawe, to to, że Kazimierz Biskupi jest jednym z dwóch miast, które aspirują do tego, że to właśnie tam miały miejsce te wydarzenia. I co ciekawe, druga miejscowość wcale nie jest blisko, bo jest to Międzyrzecz, położone na granicy między Wielkopolską a Lubuską, chociaż już po tej stronie Lubuskiej. Także mamy dwa miejsca, które jak gdyby z tymi pięcioma braćmi są związane. Natomiast Kazimierz Biskupi chyba bardziej zapadł w pamięć. No i tam właśnie ten kult pięciu braci jest szczególnie silny. Między innymi też dlatego, że tam znajdują się ich relikwie.
1: No i wspomniałeś o kościele świętego Marcina, ale to jest chyba też drugi kościół, który warto odwiedzić.
2: Tak, to jest dopiero początek naszego spaceru tak naprawdę po Kazimierzu Biskupim, bo oczywiście mamy kościół świętego Marcina, od którego się powinno zacząć to zwiedzanie, no bo to jest ten najstarszy, ten, który sięga naprawdę tych czasów piastowskich. Ale właściwie stojąc w tym miejscu, po drugiej stronie notabene bardzo ładnego parku, widzimy drugi kościół, który nosi wezwanie świętego Jana Chrzciciela i pięciu braci męczenników. On już jest późniejszy, z początku XVI wieku. Tam w tej chwili znajduje się klasztor, bo od początku, bo tam na początku byli bernardyni. Obecnie są tam misjonarze świętej rodziny. Jest tam też dom rekolekcyjny, no ale oczywiście też jest sam kościół. Co ciekawe, kościół w środku jest dosyć goły. To jest jak gdyby zaskakujące, w przeciwieństwie właśnie do kościoła świętego Marcina, który jest pięknie malowany i ma fantastyczne witraże. Tutaj jest ten wystrój dosyć skromny. Nie znalazłem w źródłach informacji na temat, dlaczego tak to się stało, czy to rabunki szwedzkie, czy II wojna światowa spowodowały. W każdym razie najcenniejszy obraz, który w tym kościele się znajdował, przedstawiający Matkę Boską, to jest gotyckie malowidło. Oryginał jest niestety w Muzeum Narodowym w Warszawie, w kościele wisi tylko jego kopia. Swoją drogą zastanawialiśmy się, czy oryginał jest przynajmniej na jakiejś stałej ekspozycji, czy może jest jednym z tych eksponatów, które nie wiszą w miejscu, gdzie powinny wisić, a są składowane gdzieś po piwnicach muzealnych. Na pewno byłoby szkoda. No ale właśnie mamy nasz dawny bernardyński klasztor. Mieliśmy okazję w ogóle wejść do środka, znaczy może nie do samego klasztoru, ale przejść się po Wirydarzu, po krużgankach. To jest oczywiście możliwe, bo to też działa dobre kolekcyjne i akurat było całkiem sporo samochodów, trzeba przyznać, więc na pewno cieszy się to miejsce sporą popularnością. Natomiast jadąc do Kazimierza Biskupiego zauważyliśmy jeszcze jedno interesujące, intrygujące miejsce, którego w sumie nie było w większości przewodników, które skupiały się właśnie na tych dwóch kościołach. Mianowicie jest to drewniany kościół świętego Izaaka. Też trzeba tutaj nadmienić, że dosyć chyba rzadkie wezwanie w Polsce, które znajduje się na parafialnym cmentarzu, który jest właśnie w Kazimierzu Biskupim. Przyznaję szczerze, że widziałem bardzo dużo drewnianych kościołów, a koleżanka Daria, która specjalizuje się w ogóle, jest fanatyczką drewnianych kościołów, którą notabene też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, też widziała ich chyba jeszcze więcej, ale tak krzywego drewnianego kościoła, zarazem tak fantastycznie urokliwego, chyba jeszcze nie widzieliśmy. Niestety nie dało się wejść do środka, ale już samo jak gdyby oglądanie architektury z zewnątrz to była wielka przyjemność i muszę przyznać, że jest to też miejsce do tego zdecydowanie, będąc w okolicy, warto przyjechać i sobie w tak małej miejscowości w sumie może aż 3 naprawdę interesujące kościoły zobaczyć.
1: Czyli co, Pisa ma swoją krzywą wieżę, Kazimierz swój krzywy kościół?
2: Tak, można go tak nazwać. Zresztą samo nawet ułożenie pewnych elementów, desek, to belkowanie zewnątrz jeszcze potęgują ten efekt nierówności podłoża, na którą powstaje w ogóle tych ścian, że wygląda jakby ten kościół był nie tylko w jednej, ale nawet w kilku wymiarach wykrzywiony. Jak się podchodzi bliżej, nie wygląda tak źle, natomiast stojąc przy parkingu przed furtą cmentarną, to ma się wrażenie, że za chwilkę cała ta budowna albo runie, albo zapadnie się do środka.
1: Czyli warto do Kazimierza się wybrać, pewnie przy okazji i wizyty jeszcze w innym miejscu, no bo sama miejscowość chyba nie jest aż tak duża, żeby poświęcić cały dzień, ale planując gdzieś tam wschodnie rejony Wielkopolski odwiedzić, warto o Kazimierz zahaczyć.
2: Duża nie jest, ale trzeba powiedzieć, że jest niesamowicie zadbana. Mają piękny park, który właśnie oddziela nam te dwa główne miejskie kościoły. Tam pójdzie taka malutka rzeczka. No i mają też swoją taką ciekawostkę w postaci szewczyków. To troszkę tak jak Gniezno ma swoje króliki, czy Wrocław oczywiście słynne krasnale. Kazimierz postawił na szewczyki. Mają też pomnik, czy figurę szewca na dawnym rynku. Wiąże się to z tym, że właśnie przedstawiciele tego zawodu kiedyś odpowiadali za, można by się powiedzieć dzisiejszym językiem, dużą część PKB tego miasta, czy po prostu za jego rozwój gospodarczy. No i takimi troszeczkę figurkami, które opowiadają różne aspekty historii miasta, a też są po prostu przyjemnym rozmaiceniem spaceru, właśnie są figurki szewczyków. Ich jest, z tego co wiem, chyba około 13 w tej chwili. Bardzo różne. Jeden pasie gęsi, drugi wspina się na wielki głaz, pewnie wydobyty w pobliskich kopalniach odkrywkowych. Jest to fajna zabawa i dla młodszych, i dla starszych, żeby po prostu przejść się po mieście i tych wszystkich figurek poszukać.
1: To zapraszamy, zachęcamy do tego, aby Kazimierz Biskupi odkryć, poznać. Z tego, co szybko widzę, są też tężnie solankowe. Także miejsce na pewno warte odwiedzenia. Tak jak opowiadałaś, ja sobie szybko przeszukałem w internecie trochę informacji o Kazimierzu Biskupim.
2: Jesteś znowu lepszy ode mnie.
1: No to jest miasto naprawdę ciekawej historii, dużo do czytania, więc zachęcamy, polecamy, warto.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. To była powtórka. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł, tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Prośmy Boga o pokój, stabilność i sprawiedliwość, powiedział papież zaniepokojony sytuacją w Ceucie. Dziś można uzyskać odpust zupełny, którego udzielił papież na prośbę świętego Franciszka. Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Dziś po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w Ceucie.
3: Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie, prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości.
2: Ojciec Święty ponownie zaapelował o nieustanną modlitwę i działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
3: Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych, dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią oraz błogosławi dzieło tych, którzy niosą pomoc i pociechę.
4: E benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
2: Papież przypomniał, że dziś można uzyskać odpust zupełny w kościele na całym świecie.
4: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi.
3: W tych dniach obchodzimy odpust Asyski. Święty Franciszek uzyskał ten odpust od papieża Honoriusza III w 1216 roku pod wpływem wizji Jezusa i Maryi otoczonych aniołami, której doznał podczas modlitwy w porcie kuli. Dziękujmy Panu za ten wielki dar i korzystajmy z tego skarbu.
4: E facciamone tesoro.
2: 2 sierpnia to co roku dzień, jak zaznaczył Ojciec Święty, w którym wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Można ofiarować go za siebie lub za kogoś innego. Odpust zupełny to całkowite darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Można go uzyskać pod zwykłymi warunkami, to znaczy przede wszystkim dziś nawiedzamy kościół parafialny i odmawiamy modlitwy Ojcze Nasz i Wierzę w Boga i potem zwykłe warunki, to znaczy stan łaski uświęcającej lub spowiedź, komunia święta, dowolna modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Ponadto wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Przy braku tej dyspozycji można uzyskać odpust cząstkowy. Ojciec Święty skierował swe przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju.
5: Papież wzywa młodzież, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz sakramenty na nowo odkrywała piękno osobistego spotkania z Panem, który gasi pragnienie każdego serca i daje siłę, by zawsze rozpoczynać od nowa. Ojciec Święty zachęca młodych, aby szczerze szukali prawdy, która ich wyzwala i nie dali się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Wierna niewolnica przyniosła śniadanie i postawiła przed nimi, a biorąc biały ręcznik na ramię, pozostała, aby im służyć. Umaczali palce w naczyniu z wodą i właśnie obcierali je ręcznikiem, gdy dał się słyszeć gwar na ulicy. Poznali wojenną muzykę, która zbliżała się od północnej strony domu. To żołnierze z pretorium. Muszę ich widzieć, krzyknął młodzieniec, zrywając się z dywanu i biegnąc w stronę, skąd dolatywał hałas. Za chwilę stał oparty o parapet z dachówki strzegący narożnika dachu od północno-wschodniej strony domu. Miejsce to górowało nad wszystkimi domami wschodniej strony miasta, tak, że mogli przejrzeć całą przestrzeń, aż do wieży Antonia, która, jak już wiemy, była częścią fortecy i kwaterą namiestnika. Ulica, co najwyżej 10 stóp szeroka, była gdzieniegdzie przecięta mostami, które, jak dachy, zapełniły się ludźmi zwabionymi muzyką. Za kilka chwil ukazały się szeregi żołnierzy. Najpierw szła w szerokich odstępach straż przednia, złożona z żołnierzy uzbrojonych w proce i łuki. Dalej oddział ciężko uzbrojonej piechoty z wielkimi tarczami i długimi włóczniami. Za nimi postępowała orkiestra, po niej zaś wódz na koniu z przyboczną strażą. Po straży postępował jeszcze oddział ciężko zbrojnej piechoty, w zbitych szeregach zapełniający całą szerokość ulicy. Muskularne członki wojowników, rytmiczny ruch tarcz od prawej ku lewej stronie, blask łuskowatych pancerzy, sprzączek i hełmów, pióra chwiejące się na wysokich szyszakach, szelest powiewających chorągwi piki żelazne, śmiały, pewny, rytmicznie wymierzony krok, postawa groźna i baczna, zgodność ruchu całej masy, podobna do niezmiennego ruchu maszyny, wszystko to robiło na Judzie wielkie wrażenie, które łatwiej odczuć niż opisać. Przede wszystkim jednak dwa przedmioty głównie zwracały jego uwagę. Najpierw orzeł legionu, to jest pozłocista podobizna ptaka, osadzona na wysokim drągu, a potem wódz, jadący w środku wojska. Jechał w pełnej zbroi, z odkrytą głową, u lewego biodra miał krótki miecz, w ręce trzymał buławę dowódcy. Koń zamiast siodła okryty był purpurowym czaprakiem, zdobnym szeroką złotą frędzlą. Jeszcze jeździec był daleko, a Juda zauważył, że sama jego obecność wzbudzała gniew i oburzenie w przypatrującej się masie ludu. Jedni opierając się o poręcze dachu, drudzy stojąc dumnie, grozili mu pięściami. Inni jeszcze szli za nim, krzycząc, ci zaś, którzy stali na mostach i pod którymi przejeżdżał oddział, krzyczeli i pluli nań z góry. Kobiety nawet ciskały odważnie sandałami, często tak zręcznie, że go trafiały. Gdy oddział znalazł się bliżej, krzyki stały się wyraźnymi. Rozbójnik, tyran, pies rzymski, precz z Imaelem, oddajcie nam Annasza. Gdy jeździec był już blisko, dostrzegł Juda, co zresztą łatwo mu było zrozumieć, że wódz nie dzielił wspaniałej obojętności żołnierzy. Twarz jego była ponura i groźna, a spojrzenie, które zwracał na prześladowców, pełne wzgardy i groźby, niejednego zmusiło do odwrotu. Wiedział młodzieniec, że dowódcy dla okazania swej godności ukazywali się publicznie w wawrzynowym wieńcu na głowie. Domyślił się więc po tej odznace, że ma przed sobą Valeriusza Gratusa, nowego prokuratora Judei. Jakkolwiek bądź widok tego Rzymianina wśród burzy, której sam nie wywołał, wzbudził współczucie w sercu młodego Żyda. Chcąc mu się lepiej przypatrzyć, zbliżył się więcej do poręczy i oparł rękę na dachówce. Musiała ona być już dawno nadłamana, gdyż oderwała się z łoskotem i poleciała wprost na jeźdźca. Dreszcz przestrachu wstrząsnął na ten widok młodzieńcem. Wyciągnął mimowolnie rękę, aby pochwycić kamień, ale tym raczej wzmocnił siłę jej pędu. Na ten widok z przerażenia krzyknął z całej siły, co zwróciło na niego uwagę całej straży i samego dowódcy. W tej samej chwili odłamek balustrady uderzył Gratusa w odkrytą głowę. Wódz spadł z konia na ziemię i legł jak martwy. Straż zsiadła z koni, aby okryć dowódcę tarczami, a lud przekonany, że Juda umyślnie rzucił pocisk, jęła krzykiem dodawać mu odwagi. On sam, przerażony tym, co się stało i następstwami, których nie trudno było się domyślić, stał jak przykuty do miejsca. Zgubny powiew, niby szept złego ducha, przebiegł z zadziwiającą szybkością z dachu na dach wzdłuż linii pochodu, porywając ludność do walki i oporu. Chwytali za dachówki i spalone od słońca kawałki gliny, z której były zrobione szczyty dachów, i ciskali je z ślepą namiętnością na wojska stojące na dole. Grat cegieł obsypał żołnierzy. Powstała bitwa, w której jednak, jak łatwo było przewidzieć, zwyciężyli wyćwiczeni w wojnie żołnierze. Juda, z twarzą pobladłą od przerażenia, zwrócił się ku siostrze i zawołał zrozpaczony: „O Tirzo, Tirzo, co się z nami stanie?” Nie wiedziała biedna, co się stało. Słyszała wprawdzie krzyki walczących, widziała wrzenie walki, lecz nie znała przyczyny całego zajścia, a tym samym nie domyślała się, aby ktokolwiek z jej ukochanych mógł znajdować się w niebezpieczeństwie. „Co się stało? Co to wszystko znaczy?” pytała przerażona. „Zabiłem dachówką namiestnika rzymskiego.” Twarzyczka jej pokryła się śmiertelną bladością. Zarzuciła bratu ramiona na szyję i wpatrzyła mu się z boleścią w oczy. Pod wpływem tego wzroku nabrał otuchy. „Nie zrobiłem tego umyślnie, Tirzo”, rzekł. „To był przypadek. Jak myślisz, co nam uczynią?” zapytała. Spojrzał na popłoch na ulicy i dachach, a obraz ponurego i groźnego Gratusa przypomniał mu się z całą wyrazistością. „Jeśli żyje, gdzież kres jego zemsty? Jeśli nie żyje, jakaż wściekłość legionistów?” Nie znajdując odpowiedzi, spojrzał na dół właśnie w chwili, gdy straż pomagała dowódcy wsiąść na koń. „Żyje, żyje, Tirzo, błogosławiony niechaj będzie Bóg ojców naszych.” Uspokojony zwrócił się do Tirzy, mówiąc: „Nie bój się, wytłumaczę, jak się to stało. Przypomnę zasługi ojca, a na pewno oszczędzą nas.” Zawrócili ku letniemu domowi, gdy nagle dach zadrżał pod ich stopami, a ich uszu doleciały uderzenia pałek i trzask wyłamywanych bram. Z podwórza słychać było krzyki rozpaczy, płacz i jęk przerażonych kobiet. Następnie usłyszeli zbliżające się kroki gromady ludzi, klątwy i błagania. Żołnierze, wyłamawszy północną bramę, stali się panami pałacu. Judę ogarnęło straszliwe przeczucie, że to jego szukają. Pomyślał o ucieczce, ale dokąd? Tylko gdyby miał skrzydła, mógłby uciec. Tirza z obłąkanymi od strachu oczyma chwyciła go za rękę, pytając: „Judo, co to wszystko znaczy?” On wiedział, co to znaczy. Mordowano służbę, a jego matka? Któż wie, czy który z dosłyszanych głosów rozpaczy nie był jej głosem? Zdobył się przecież na siłę woli i rzekł: „Tirzo, zostań tu i czekaj na mnie. Pójdę zobaczyć, co się dzieje.” Nagle wyraźnie, już nie w wyobraźni, poznał głos matki, nie czekając więc dłużej, objął siostrę i rzekł: „Chodź, śpieszmy.” Taras powyżej pierwszych schodów zapełniony był żołdactwem. Jedni rabowali, drudzy zdobytymi mieczami wpadli do pokojów, mordując i raniąc. Tu i ówdzie klęczące kobiety błagały o łaskę, a opodal jedna w podartej szacie z długim rozwianym włosem walczyła, szamocąc się z trzymającym ją żołnierzem. Krzyk jej straszliwy, górujący ponad wrzawą, dolatywał aż na dach. Do niej to biegł Juda, wołając: Matko, matko! Ale zaledwie dotknął jej rąk, pochwycono go i oderwano od niej. Wśród jęków, hałasu i wrzawy usłyszał, jak ktoś zawołał: To on! Głos ten nie był mu obcy. Spojrzał i zobaczył Messalę. Jak to? Ten ma być zabójcą? Rzekł jeden z legionistów. Ależ to zaledwie wyrostek. Bogowie, odparł Messala, czyż koniecznie trzeba być starym, aby pałać nienawiścią? Oto macie go, a wraz z nim matkę i siostrę, całą rodzinę.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami i mimo wakacji różnych, ale tak powiedzmy nawet trochę wypoczynkowo chcecie z nami spędzić ten czas, miejmy nadzieję.
1: Analizować psalm 33.
2: Trzeci, tak, że to Wam nie przeszkodzi, że to Wam pomoże, że to Wam również w tym wypoczynku jakoś tak nakieruje go na te najbardziej wartościowe strofy życia, którym jest właśnie strofy Pisma Świętego. Który werset teraz mamy, Panie Hubercie?
1: Od 18 będziemy
2: 18,
1: teraz
2: czytali. Okay. 33, tak? 33, tak. 18, jeżeli macie Państwo przed sobą, tekst zachęcamy.
1: Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
2: Bardzo wartościowe. Państwo pamiętacie może w ubiegłym tygodniu, kiedy wspominaliśmy o wersetach, zwłaszcza 16 i 17, głupotą jest pokładanie nadziei tylko w sobie, a nie oglądanie się na dobrego Boga, bo jest to po pierwsze nieprawdziwe, bo i tak wszystko od Boga zależy. Po drugie niesprawiedliwe, ponieważ człowiek zawłaszcza sobie prerogatywy, które należą się tylko Panu Bogu. No i ostatecznie jest to tragiczne, bo jeżeli gdzieś tam człowiek będzie w uporze swoim trwał przy takim pomyśle, że z Panem Bogiem nie chce mieć nic wspólnego, bo on sobie poradzi, no to w końcu skończy się to rzeczywiście klęską. I dlatego jako reakcję na to autor podaje właśnie to, od czego dzisiaj rozpoczynamy, że oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, a więc którzy ewidentnie czynią Pana Boga jakąś częścią swojego życia i to taką częścią, która jest częścią podstawową, częścią fundamentalną, bo ten, kto się kogoś boi, to przede wszystkim na niego zważa. Zważa. Ja Państwu już to tutaj też chyba ileś razy może wspominaliśmy, ale może na sekundę tylko przypomnę, nie chodzi tu o strach, o ten strach, który odczuwamy na co dzień, ponieważ tu jest pewna różnica. Bojaźń Pana nie ma prowadzić do ucieczki od Pana, bo normalnie coś, czego się boimy, to my od tego uciekamy. A Bóg nie chce absolutnie, byśmy od Niego nie uciekali. Więc ta bojaźń Boża nie oznacza strachu, tylko oznacza, tak bym to powiedział, pewien ekwiwalent, szacunek do Pana Boga ze względu
1: pokorę
2: na
1: może?
2: To. To zdecydowanie się też to w tym wiąże. Tak. Znaczy ta pokora to jest świadomość, kim jest On i kim jestem ja. I to jest takie życie w prawdzie. Tu natomiast mamy też do czynienia, jeszcze powiem dodatkowo, z tym faktem tej pewnej bojaźni, czyli wiem, kim On jest, kim ja jestem, jak On bardzo zasługuje na to, żeby obdarzać Go najwyższym szacunkiem ze względu na Jego dobroć, ale ponad wszystko na Jego godność, nieskończoną godność Boga, która no, jest dla nas absolutnie nieuchwytna, bo Bóg jest nieskończony, ale też właśnie wspominam o Jego dobroci, bo tu będzie bardziej pasowała wdzięczność, ale również tytułem wdzięczności może być tym większy szacunek, bo ja wiem, jaki Bóg mi pomaga, jaki Bóg mi czyni dobro. I ta bojaźń właśnie oznacza, że ja szanuję z całego serca, czyli z przekonania, szanuję to, co mi Bóg podaje, ażeby to moje życie może było najlepsze, bo On mi to podaje, pewne zasady mi podaje właśnie po to, żeby moje życie uczynić jak najbardziej wartościowym. I im bardziej więc ja się Go boję, więc im bardziej Go szanuję, im bardziej zwracam uwagę na to, co On mi pozostawia, to tym bardziej daję możliwość Panu Bogu wejrzenia w to moje życie. Oczywiście znów ku wspomaganiu mnie, bo Pan Bóg, mówię, nie jest Bogiem, który gdzieś tam siedzi jak na tureckim kazaniu, bo zrobił wszystko i powiedział, no teraz się gospodarzcie, a ja was będę sobie obserwował. Nie. To jest Bóg, który permanentnie ingeruje, oczywiście ingeruje pozytywnie w życie każdego człowieka i to mamy tutaj napisane. Zwłaszcza w następnym wersecie, wersecie 19, o tej nieskończonej dobroci Boga. Natomiast jeszcze trwając przy tym, zobaczcie, mamy tę piękną paralelę. oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją i nad tymi, którzy ufają Jego łasce. A więc obok tejże bojaźni, szacunku idzie od razu w parze zaufanie. I to jest coś, co niezwykle Pana Boga cieszy. Jedno bez drugiego, tak prawdę mówiąc, ściśle nie może istnieć. Ponieważ bojaźń bez zaufania przerodziłaby się ewidentnie w strach. Oczywiście, że Bóg budzi strach, budzi wręcz przerażenie swoim ogromem, potęgą, swoją nieskończonością, swoim majestatem. To ewidentnie samo w sobie budzi strach. My to mamy taki opis piękny, jak przerażony lud już tylko gdy widział drżącą górę Synaj, na którą Bóg stąpił, i tylko po tych widzialnych aspektach drżenia góry, wybuchów ognia, błyskawic, tego trzasku, szumu, ogromnego huku, jaki towarzyszył tam Bogu, rzeczywiście zależało na tym, by pokazać rąbek tylko swej potęgi, po to, żeby mówiąc o przykazaniach, lud wiedział, jak wielki i straszliwy jest Bóg, który nadaje im te przykazania. A więc wtedy ten lud stwierdził do Mojżesza, to macie Państwo w Księdze Wyjścia opisane, ty mów do nas, a nie Bóg, bo my pomrzemy z przerażenia. Więc ten Bóg zdecydowanie może spokojnie, znaczy spokojnie, w sposób pewny wywołać przerażenie i panikę. Ale kiedy wywołuje? Właśnie wtedy, kiedy człowiek czuje, że ta relacja z Panem Bogiem nie jest relacją najlepszą. A więc brakuje tego zaufania do Pana Boga. I wtedy, kiedy człowiek zauważa tylko tyle, jaki potężny jest Bóg, ale sam w swoim życiu tego Boga odpycha, no to w tym momencie pojawia się już tylko strach. Czyli wtedy, kiedy im bardziej człowiek jest napełniony grzechami, tym bardziej w miejsce tej prawdziwej, dobrej bojaźni i zaufania wchodzi po prostu zwykły strach. Bo ja wiem, że to ileś razy w Piśmie Świętym mamy to, że Bóg nie ma względu na osoby, a więc czy ktoś jest rządcą, czy ktoś jest najlichszym sługą, będzie równo oceniany przez Pana Boga. Równo, to znaczy faktem będzie oceniany. Oczywiście równo nie. Każdy za swoje grzechy odpowie. Natomiast to, że Bóg każdego oceni, to jest absolutnie pewne. I dlatego chodzi Panu Bogu o to, byśmy nie mieli tyle strachu, ile właśnie bojaźń, która zawsze jest powiązana z zaufaniem. No to jest najcudowniejsza jedna nazwa. No najcudowniejsza jest taka podstawowa więź z Panem Bogiem oparta właśnie na bojaźni, czyli szacunku plus zaufaniu. Tylko taka, myślę, relacja będzie w stanie potem przekształcić się w to, o co Panu Jezusowi chodziło najbardziej, czyli w miłość. W miłość właśnie. Każda miłość, zresztą Państwo też to zauważacie w relacjach do człowieka, kogo kochamy, tego, kogo szanujemy i tego, do kogo mamy zaufanie. To się potem przeraża. Właśnie ze względu na to, że on taki jest, mi w danej osobie podobają się takie właśnie cechy i taka jest, to jak zawsze mówię gdzieś tam i sobie, i czasami nawet gdzieś tam w homilii powiem też, no trudno naprawdę kochać człowieka, któremu przestaje się ufać. Zwłaszcza na przykład, gdy kłamie.

0: uderzenie w miłość bliźniego. Ale tu już nie będziemy się rozszerzać za mocno. Stwierdzenie 19 mówi wyraźnie właśnie, dlaczego ufać, dlaczego mieć, bać się Boga.
1: Ich życie od śmierci, aby żywił.
0: Ich w czasie głodu. Proszę zobaczyć, że ten werset jest bardzo ładny. Śmierć jest końcem wszystkiego, natomiast głód to jest to, co bardzo mocno wpływa na życie, które jeszcze trwa. A więc mamy do czynienia z dwoma płaszczyznami, może obszarami życia albo czasami życia, które człowiek z definicji najbardziej się obawia. Bo kiedy żyjemy, to się najbardziej boimy głodu. To jest prawda, głodu. Natomiast jeżeli wszystko mamy, co nam jest potrzebne do życia, to najbardziej obawiamy się śmierci. Bo człowiek, który ma wszystko i opływa we wszystko, ewidentnie chciałby żyć na zawsze, no bo wtedy jest mu dobrze. Otóż, moi drodzy, Pan Bóg od tego nas ratuje. Zobaczcie, że też powinniśmy poprawnie koniecznie rozumieć stwierdzenie, by ocalić ich życie od śmierci. Wiadomo, że i tak każdy umrze. To nie znaczy więc, że jeżeli Bóg ocala od śmierci, to ocala po to, żeby człowiek żył wiecznie. To na ziemi to jest niemożliwe. W Starym Testamencie też niemożliwe, bo oni jeszcze nie znali życia wiecznego. A więc jeżeli im ocala od śmierci, to od śmierci tej, którą my oceniamy w naszych suplikacjach, od nagłej i niespodzianej śmierci. A więc śmierci, która zastanie nas nieprzygotowanymi. Właśnie, a więc w tym momencie, kiedy człowiek gdzieś tam na tyle się nie przygotuje, że Bóg kiedy stwierdza, a nie wiemy, kiedy to nadejdzie, bo Pan Jezus nam wyraźnie powiedział, czuwajcie się, bo nie wiecie, o której godzinie Pan wasz do was przyjdzie. A więc momentu śmierci nie zna nikt i najważniejsze jest to, by być przygotowanym. Biada tym, którzy przygotowani nie będą. I więc ocalić życie od takiej śmierci, a żywić w czasie głodu, czyli wspomagać wtedy, kiedy gdzieś tam człowiek takie trudności przeżywa i to takie fundamentalne trudności, bo głód należy właściwie do największych, najbardziej podstawowych zagrożeń.
1: Podstawa tej piramidy potrzeb słynnej, prawda?
0: Oczywiście. Całe życie nasze zależy od jedzenia. To tak prawda jest od jedzenia. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy najedzeni, możemy myśleć o czymkolwiek innym. Proszę Państwa, ostatnie trzy wersety, żeby już nie wygadywać się za dużo.
1: Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą, w Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu, niech nas dogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie.
0: Tak, i to już jest, proszę Państwa, takie piękne zakończenie, które stanowić ma odpowiedź człowieka na to, jaki jest Bóg i co Bóg robi z człowiekiem. A ponieważ całość do tej pory ocenianego wersetu, znaczy tekstu, całość tego, co przerobiliśmy sobie wspólnie, wskazuje na pozytywny obraz Pana Boga, no to w tym momencie macie odpowiedź. Dusza nasza wyczekuje takiego Pana właśnie. Pana dobrego, wszechmocnego, mądrego, sprawiedliwego, pomocnego, opiekuńczego, opatrznościowego, jakiegokolwiek byście nie chcieli, to takiego Pana wyczekuje każda dusza, tak prawdę mówiąc. Proszę Państwa, no mówię, chyba że będzie to dusza na tyle zatwardziała, że powie sobie, no nie, z Bogiem po drodze mi w ogóle nie jest, no ale wtedy naprawdę koniec takiej duszy będzie straszny, ponieważ Pan Bóg szanuje wybory ludzkie. Jeżeli człowiek całe życie odchodził od wierności i po śmierci zdecyduje się powiedzieć, Boże, nie chcę być z Tobą, no to Bóg to uszanuje, z bólem, ale uszanuje, ponieważ Bóg nigdy nie przekracza naszej wolnej woli. Dlatego też miejmy nadzieję, że zresztą myślę, że nawet audycji naszych, nie wiem, czy ktokolwiek by słuchał, kto ma takie nastawienie, bo to go po prostu nie będzie interesowało. Dlatego możemy powiedzieć, że jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni na Boga, oczekujemy od Niego pewnych dóbr, a zawsze oczekujemy, bo wiemy, że takim nas Bóg stworzył, że nie jesteśmy samowystarczalni i On jest zawsze fundamentem naszej nadziei na spełnienie tego, czego oczekujemy. I dlatego mówimy właśnie, dusza nasza wyczekuje Pana, bo On jest naszym wspomożeniem i tarczą. Śliczne jest to też oba twierdzenia, bo wspomożenie, ten wspomaga ten, kto aktywnie działa dla dobra wspomaganego, natomiast tarcza to jest obrona oczywiście, czyli broni nas przed wszelkimi złymi sytuacjami i tu znów możecie Państwo powiedzieć, no jak tyle sytuacji złych na nas spada. To prawda, Pan Bóg nas nie chroni od tego, co może być dla nas trudne, ale chroni nas przed załamaniem w takich sytuacjach, albo przed upadkiem zaufania, albo przed rozgoryczeniem. Jeżeli ktoś

0: wyczekuje Pana, to nawet kiedy trudna sytuacja na niego przyjdzie, to on da sobie radę, ponieważ ostatecznie Bóg będzie go wspierał. Znów Państwa tutaj odnoszę do naszego przyjaciela Hioba, który oczywiście całą tę sytuację rozebrał na czynniki pierwsze. I tam, jeżeli Państwo pamiętacie, ta relacja Pana Boga do człowieka w fazie ogromnego cierpienia, ona jest uzależniona od tego, co człowiek aktualnie myśli. I Hiob też popełnił ileś błędów, ten najgorszy zwłaszcza, kiedy nie przypisał sobie żadnej winy, bo powiedział: jestem doskonały, wszystko co robiłem, robiłem doskonale, i wtedy właśnie oskarżyć łatwo było Pana Boga po prostu o niesprawiedliwość. Bóg wpierw, zanim mu dopomógł i pobłogosławił, musiał to wyprostować, żeby Hiob dostrzegł, że jednak jest istotą niesamowicie ułomną. I dlatego też właśnie, jeżeli Pan Bóg wspomaga, czyli daje to wszelkie dobro, również broni przed tym, co może być głębokim rozczarowaniem życia ludzkiego wobec sytuacji również trudnych. Bo mówię, to, że nas wspomaga i nas broni, nie oznacza, że życie nasze Bóg czyni od razu sielankowym. Takie coś to będzie dopiero w niebie. Ale no i właśnie z tego powodu, że wszyscy dążymy do nieba, a nie do tego, co tutaj jest na ziemi, Bóg nie może dopuścić wręcz do tego, ażeby życie nasze tutaj upływało zupełnie bez problemów. No bo mówię, kto z Państwa chciałby nieba, jeżeli by mu tutaj wszystko na ziemi, jeżeli by to niebo było tutaj na ziemi? Siłą rzeczy. A więc mamy to i ostatnia sprawa, kim jest więc Bóg? 21 i 22. W nim przeto raduje się nasze serce i ufamy Jego świętemu imieniu. Radość jest naturalną odpowiedzią człowieka na wszelkie Boże błogosławieństwo, na wszelkie Boże dary, którymi nas dosłownie obsypuje, i dlatego możemy powiedzieć ta radość. Tylko że proszę Państwa, tu jest ta radość, radość Boża. To nie jest głupia radość wynikająca z faktu, że nam się coś udało. Nie, to jest wszystko zbyt płytkie. To jest ta głęboka radość ducha, która wynika z faktu, że skoro Bóg jest dla mnie fundamentem życia, a On sam z definicji jest radością, no to tę radość będzie wlewał w moje serce, a ja odpowiadam oczywiście tym, co jest bardzo cenne, czyli zaufaniem. Ufamy Jego świętemu imieniu, czyli samo wspomnienie Pana Boga już powoduje we mnie ten akt zaufania, bo wiem, jaki jest Bóg. No i potem to pragnienie: niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie. Ten werset, proszę Państwa, najlepiej nam cudownie wyjaśni siostra Faustyna w swoim dzienniczku. Ja bym tutaj niczego już nie chciał mówić, bo wobec tego, co jej Pan Jezus powiedział właśnie odnośnie siły zaufania, kiedy pamiętacie, jeden z tych takich słynnych tekstów mówił o tym, że to zaufanie jest, u jednych jest jak wielka chochla, a u innych jak mała łyżeczka. I każdego serce Pan Bóg zapełni, ale według tego, jak to serce jest duże. I ktoś, kto ma serce ogromnie ufne, jest jak owa wielka chochla, którą Bóg napełni swoimi łaskami według ufności pokładanej w Bogu, a ten, kto ma malutkie, tylko malutko i tak słabiutko ufa Panu Bogu, no będzie miał tylko tyle, ile ma, ponieważ no Pan Bóg napełnia to, co człowiek mu przedstawia. I więc to właśnie ten 22 werset jest takim pięknym, nie tylko potwierdzeniem, ale wręcz fundamentem całego nabożeństwa, czy całej teologii miłosierdzia Bożego, które jest samo w sobie nieskończone, ale uzależnione od tego, na ile my możemy to serce przed Bogiem otworzyć. I tego nam autor życzy naprawdę na każdą chwilę.
1: Tak, stawiamy teraz kropkę, będzie przerwa, a po przerwie już kolejny psalm będziemy omawiać.

0: Krąg biblijny.
1: Słyszymy się z Państwem po przerwie. Przechodzimy do 34 psalmu. To jest kolejny taki psalm alfanumeryczny, to już kiedyś Państwu mówiliśmy, czyli w tym oryginale kolejne wersety rozpoczynają się od kolejnych liter alfabetu.
2: My to tak też mówimy.
1: Tak, tutaj myślę, że do pierwszego wersetu może ksiądz jakoś tak pokrótce mówić historię, bo to jest psalm Dawidowy, gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego, tak mówi psalm. Werset pierwszy właśnie tego psalmu, bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa. Przypomnijmy pokrótce.
2: Tak, proszę Państwa, chodzi o 21 rozdział pierwszej księgi Samuela. Tak szybciutko znalazłem ten tekst. Chodzi o całość czasu, znaczy całość, nie. Wyjątek z tej całości czasów, w których Dawid, jeszcze nie będąc królem, był prześladowany przez Saula. Tego króla Saula, który tam dostał nieco pomieszania zmysłów, to znaczy to, co dzisiaj, nie wiem, może, tak być może według psychologii moglibyśmy nazwać napaściami maniakalnymi, to znaczy na punkcie tego przekonania, że Dawid czyha na jego życie. Ubzdurał sobie Saul cokolwiek, no i oczywiście całe swoje postępowanie skierował ku wyeliminowaniu owego zagrożenia, owego wyimaginowanego niebezpieczeństwa. Dawid nigdy nie dał mu ku temu żadnej okazji, natomiast zazdrość Saula spowodowała to, że on tak się utwierdził, prawdopodobnie jeszcze wspomagany przez swoich niedobrych doradców, którzy mu sączyli właśnie ten jad przekonania, że Dawid czyha na jego życie. No i Saul prześladował go. Pierwsza księga Samuela, bodajże, o ile się nie mylę, chyba od 17 rozdziału przynajmniej mamy prawie do końca księgi. To mamy całość prześladowania Dawida przez króla Saula. A to, o czym wspomina psalm, to jest rozdział 21, kiedy Dawid uciekł od Saula i udał się do króla Akisza, Filistyna, króla Gat, niby na służbę, ponieważ tam się czuł bezpiecznie. Czuł się bezpiecznie, ale doszły do wieści też do króla Gat. Prawdopodobnie znowuż tam ktoś przyszedł jątrzyć, żeby król Gat, Akisz, uważał na Dawida, ponieważ król Izraela obawia się jego jako potencjalnego mordercy i ten Akisz, który dał gościnę Dawidowi wpierw, również nabrał niestety podejrzeń, że Dawid może to wykorzystać. No i w tym momencie chciał go, tak powiedzmy, najogólniej zaaresztować, a kto wie, czy również mimo wszystko nie pozbawić życia docelowo, więc Dawid, chcąc się uwolnić wtedy od króla Akisza, zaczął udawać głupka, udawać szaleńca, nie? I to jest właśnie ten od wersetu 12 aż tak do końca, do 15 właśnie słudzy Akisza mówili, czy to nie jest Dawid, król ziemi, czy to nie ten, któremu śpiewano wśród pląsów, pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy, od tego wersetu, które śpiewały kobiety,
1: tak,
2: gdy Dawid wraca.
1: Saula
2: właśnie tak po zabiciu Goliata i po zwyciężeniu Filistynów, Dawid od razu, jego popularność oczywiście wzrosła, natomiast król zaczął być po prostu zazdrosny, nie? Dawid przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Akisza, króla Gat, zaczął udawać wobec nich szalonego, dokonywał wśród nich nierozumnych czynności, tłukł rękami o skrzydła bramy i pozwalał ślinie wypływać po brodzie. No to były takie starożytne oznaki rzeczywiście. Jeżeli ktoś się pienił, no to w tym momencie, Państwo pamiętacie, najczęściej to są padaczki, to są różnego typu choroby, które pokazują, że rzeczywiście ludzie się zaczynają bać. No i w tym momencie Akisz rzekł do swych poddanych: widzicie człowieka szalonego, po co sprowadziliście mi go tutaj? Czy brakuje mi szaleńców, że sprowadziliście jeszcze tego, by szalał przede mną? I ten ma wejść do mojego domu. Po prostu już go potem odtrącił. No i Dawid wtedy już zdążył się uratować, bo zaczął udawać. No i tak właśnie psalm to psalm to wspomina i mamy do czynienia właśnie z całości tego wydarzenia i to jest może troszeczkę dziwne, dlaczego akurat ten psalm został połączony przez autora z tym wydarzeniem. Proszę Państwa, no jeżeli się uratuje życie, no to wiadomo, człowiek religijny wszystko przypisuje Panu Bogu. To jest przewspaniałe. Przypisuje Bogu, ponieważ w Bogu widzi zawsze twórcę okoliczności życia, które mu towarzyszą i rzeczywiście jest to prawda. Alicji Lęczewskiej też Pan Jezus wyraźnie powiedział zdanie, które ja sobie zapamiętałem. Pamiętaj, mówi, każda sekunda twojego życia jest w moim ręku. I oczywiście Bóg nie musi bezpośrednio wpływać na życie ludzkie. Może to robić za pośrednictwem pewnej serii wydarzeń, czy ludzi, czy okoliczności, jakie towarzyszą. Tym niemniej ostatecznie to Bóg tworzy ludzkie życie i te czy inne wydarzenia znajdują się w Jego gestii. Nie? I stąd też Dawid, który uciekł, znaczy to dla nas jako ludzi religijnych powinno być najzupełniej normalne. Dawid, który właśnie zdążył się uwolnić w tym momencie od niebezpieczeństwa króla Gad, no chce prawdopodobnie właśnie wyśpiewać ten psalm wdzięczności Panu Bogu, który się nim opiekuje, bo pamiętamy, już jesteśmy po 16 rozdziale 1 Samuela, kiedy Dawid został już ogłoszony królem, z tym, że nie był jeszcze znany w Izraelu, tylko Bóg go namaścił na króla. Tam było tylko kilku świadków.
1: Tak, prorok
2: Samuel, rodziny, tak. Tak, i rodzina. To był 16 rozdział właśnie. Tu już jest rozdział 21, gdzie Dawid już ma tę świadomość, ale jednak jeszcze musi się teraz ukrywać. Zarówno przed Saulem, jak i tutaj jakoś może nie tyle chciał słuchać, czy bał się panicznie króla Gad, ale widział, że już tutaj ta przyjaźń się zupełnie zakończyła. W każdym razie werset drugi i trzeci, panie Hubercie, mówi nam o tym, co Dawid odczuwa rozpatrzymy to w jego tam sensie osobistym, czyli to, co on odczuwa w relacji swojej własnej, indywidualnej do Boga.
1: Chcę błogosławić Pana w każdym czasie. Na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu. Niech słyszą pokorni i niech się weselą. Tak, Dawid tutaj wielbi Boga.
2: Wielbi, tak, bo to od razu widać. To jest wielbienie, które bierze się z wdzięczności, tej głębokiej wdzięczności, że Bóg pozwolił mu znowu uchronić jego życie przed różnymi grożącymi niebezpieczeństwami, tutaj tym konkretnym, jak Państwo wiecie, u króla Gad. I wyraźnie jest to coś przepięknego, zobaczcie Państwo, kiedy człowiek prawdziwie religijny natychmiast swoją wdzięczność za różnego typu sytuacje, tu zwłaszcza te odczuwane radośnie, bo się uradował, ale kieruje do najwłaściwszego adresata, którym jest Bóg. Jak nam już tego niestety brakuje, my nawet potrafimy być wdzięczni nieraz, ale mówimy rzadko, kiedy dziękujemy Panu Bogu. Rzadko kiedy mamy, on przychodzi nam na myśl, nawet wtedy, kiedy człowiek gdzieś tam dziękuje bliźnim, że potrafili coś zrobić. Ostatecznie, moi drodzy, mamy to, że do Pana Boga zwracamy się dosyć rzadko. Ten psalm nas tutaj od samego początku uczy o tym, że powinniśmy każdą naszą wdzięczność za cokolwiek natychmiast i wpierw kierować do Pana Boga. Ponieważ wszystko, co nas spotyka, a co jest pozytywne, do czego również zaliczamy, uratowanie przed niebezpieczeństwem albo uratowanie w jakimś tam niebezpieczeństwie, to wszystko zależy od Pana Boga, bo to Bóg decyduje ostatecznie o ludzkim życiu. Natomiast dzisiaj tak dalece już odeszliśmy od Pana Boga, że potrafimy dziękować setkom ludzi, dziesiątkom ludzi, czy nawet, jak mnie to bardzo jakoś tak gasi, kiedy mówią ludzie losowi, jakiemuś tam losowi, albo naturze, albo nie wiem, szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i tak dalej. To wszystko jest tak niesprawiedliwe wobec Boga. To znaczy świadczy o tym, że gdzieś tam ta świadomość Pana Boga, czy Jego wpływu na nasze życie jest już bardzo niska wśród dzisiejszych ludzi, nawet tych, którzy się mienią wierzącymi. Ja Państwa do tego bardzo gorąco zachęcam, żebyście cokolwiek Was spotka, ja mówię nawet wielkość Waszej wiary polegałaby na tym, że nawet coś, co spotka Was jako trudna rzecz, czy jakaś bolesna, czy smutna, żebyście też potrafili podziękować za to Bogu, ponieważ Jego mądrość prowadzi was przez takie i takie sytuacje. I dlatego im więcej jest tej wdzięczności, tym bardziej żyjecie w prawdzie. Tak, ponieważ wtedy wyznajecie, będąc co chwilkę wdzięczni Panu Bogu za cokolwiek, chociażby mówiąc naprawdę raz po raz jedno małe: Boże, bardzo, bardzo dziękuję Ci za to czy za tamto, że to mogłem zrobić, bo raz, że to jest prawda, bo w końcu Bóg nam daje okazję do czynienia dobra i daje nam życie, daje nam dobrą wolę. Wszystko należy do Pana Boga. Natomiast do nas tylko należy właśnie owa dobra wola, że my się zgadzamy i za to kiedyś będziemy nagrodzeni, czyli za to dobro, które wykonywaliśmy. A więc im bardziej Panu Bogu dziękujemy, tym bardziej żyjemy w prawdzie, że właściwie każda sekunda życia należy do Boga i zależy od Boga. I do tego naprawdę Państwo dążcie. Nie pozwólcie, żeby to z was gdzieś się wyrugowało. Ja was zapewniam, widząc to po sobie, że Pan Bóg przypomina nam się. Jeżeli my zaczynamy Bogu dziękować, to Pan Bóg nam się przypomina. I tu znów wam powiem, nie miejcie błędnej interpretacji tego faktu, gdy Bóg się przypomina, że Pan Bóg jest żądny naszych podziękowań albo łasy na nasze podziękowania. To jest bzdura. Pan Bóg absolutnie niczego od nas nie potrzebuje. Ale wdzięczność jest ukazaniem prawdy, bo skoro Bóg czyni nam pewne dobro, to Jemu ta wdzięczność się po prostu należy. To jest sprawiedliwe. I dlatego, gdy mi Bóg przypomina o tym, to chroni mnie przed jakąkolwiek pychą czy głupotą, a po drugie ukazuje mi prawdę. To znaczy, ja dziękując Panu Bogu za jedno, od razu otwieram serce na kolejne. I dlatego Bóg może mi dawać coraz więcej, może mi ofiarowywać, bo to serce jest stale otwarte na tę Jego dobroć, którą doświadczam w jednym przypadku, więc tym bardziej powiem: Panie Jezu, skoro widzę, jaki Ty jesteś dla mnie dobry, to ja otwieram się od razu na to, żebyś mógł mi dać więcej. I tu Bóg nie ma większej radości, niżli ciągłego ofiarowywania mi czegoś, co jest dobre. Natomiast jeżeli ja tę wdzięczność ograniczam albo do siebie samego, albo tylko do ludzi, to ja żyję w nieprawdzie. I wtedy serce, będąc zamknięte, bo ono w ogóle nawet na Boga się nie otworzy, no to też nie otrzyma ma nic, bo Pan Bóg nie będzie się wdzierał do mojej duszy siłą. Nie. Pan Bóg jest tylko dla mnie wtedy łaskawy, życzliwy, znaczy życzliwy i łaskawy jest zawsze, ale może mi to okazać o tyle, o ile ja otwieram moje serce. I to jest zupełnie naturalne. Zupełnie naturalne. I dlatego bardzo was zachęcam do tego, okazujcie Bogu wdzięczność chociażby takim sekundowym aktem podziękowania za coś, co wam się udało, co budzi w was radość, co mogliście zauważyć, albo czego byliście autorem i tak dalej, bo wtedy od razu otwieracie się na tę dobroć Boga, który zaczyna to natychmiast wykorzystywać, by dawać wam jeszcze naprawdę więcej. I Dawid, który to widział od razu, czy jako osoba religijna, natychmiast idzie w tym kierunku. Bo to jest właśnie to, co jest w naturalny sposób odpowiedzią człowieka. Skoro doświadczam od kogoś dobroci, to ja się natychmiast na niego otwieram, by dalej móc z tego czerpać. A Pan Bóg jest naprawdę skarbcem absolutnie niewyczerpalnym. Chcę więc błogosławić Pana w każdym czasie. Na ustach moich zawsze Jego chwała. Zobaczcie, co jest przepiękne tutaj. To jest owo wyrażanie słowem. Bo psalm o tym mówi. Sposób po to, żeby inni o tym wiedzieli. Zobaczcie, jak my się dzisiaj tego wstydzimy, jak rzadko w ogóle potrafimy powiedzieć, no może jeszcze w gronie ludzi wierzących to rzeczywiście powiemy, że no Bóg to i to mi uczynił, dzięki niemu to i to mam. To jest prawda. Ale dobremu Bogu chodzi o to, by wiedziało o tym jak najwięcej. To powinno być zupełnie naturalne. Ja tak trochę zazdroszczę ludziom, którzy w sposób zupełnie naturalny opowiadają o tym i o tym. Tak czasami słyszę cudowny, dlaczego dzieci tak bardzo podobają się Bogu. Bo dzieci są tak spontaniczne i jeżeli one są o czymś przekonane, one nie mają żadnego oporu, by powiedzieć, że Pan Jezus zrobił to, to, to i tamto. Bo one są w tym tak cudownie szczere. Tak samo jak jak młodzież, ja mam też okazję słyszeć, niekiedy młodzież tam gdzieś stoją na przystanku autobusowym czy coś i nagle tam zupełnie otwarcie potrafią o Panu Bogu mówić. No, niesamowite to jest, przepiękne wręcz. Czasami mi się zdarzy, że tam podejdę do nich i mówię, słuchajcie, piękną rzecz powiedzieliście, bo ktoś was usłyszy i ktoś będzie widział nie tylko to, że jesteście wierzący, ale przypomnijcie mu też o Bogu, bo może o nim zapomniał. I to jest przepiękne wręcz. Naprawdę przepiękne. Ale chyba musimy...
1: No właśnie tą taką pozytywną refleksją o młodym pokoleniu zakończymy dzisiejsze spotkanie. Będziemy kontynuowali ten psalm 34 za tydzień. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie dziękuję.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechowski.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: mama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A dziś w programie powiemy przede wszystkim o ogólnopolskiej peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. Wrócimy też do dnia babci i dziadka, a także powiemy o nietypowej pielgrzymce, która na początku lipca wyruszyła z Wiednia, a swoją trasę zakończy w Rzymie. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W każdej normalnej rodzinie bardzo ważni i potrzebni są dziadkowie, rodzice rodziców. Rodzina jest w zamiarze Boga ciągłością pokoleń, które się wzajemnie ubogacają mądrością, doświadczeniem, to znaczy obdarowują się miłością wzajemną. Jak wielkim skarbem są dziadkowie, mówił biskup Grzegorz Balcerek 26 lipca w czwartą niedzielę miesiąca w poznańskiej katedrze. Poznański biskup pomocniczy przewodniczył mszy świętej, podczas której modlono się za babcie i dziadków z okazji obchodzonego w tym dniu Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
2: W każdej normalnej rodzinie, jak bardzo potrzebni są dziadkowie, rodzice rodziców. Bo rodzina jest w zamiarze Boga ciągłością pokoleń, które się wzajemnie ubogacają miłością wzajemną i obdarowują, ubogacają mądrością, doświadczeniem, to znaczy obdarowują się wzajemną miłością. Jak wielkim skarbem są dziadkowie, opowiadał mi znajomy. Miał wspaniałych rodziców, ale również wspaniałą babcię. Ze wzruszeniem ją wspominał, bo ileż dobroci, mądrości nauczyłem się od mojej babci. Jaka głęboka z nią przyjaźń i więź. Zapracowani rodzice nie zawsze mają wystarczająco dużo czasu dla dzieci. Więcej czasu mają dziadkowie, zwykle mniej aktywni zawodowo. Jak wielu z nas tutaj obecnych zawdzięcza wychowanie religijne, żywą wiarę właśnie dziadkom. Wielki pisarz związany z naszym miastem Poznaniem, Roman Brandstetter w swojej autobiograficznej książce pod tytułem Krąg Biblijny tak wielkim szacunkiem wspomina swojego dziadka, który rozpalił w swoim wnuku miłość do Pisma Świętego, a przez to do Pana Boga. To z ust swego dziadka na kilka dni przed jego śmiercią usłyszał słowa szczególnego testamentu. Będziesz Biblię nieustannie czytał, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz, a gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Dzisiaj, 26 lipca, obchodzimy w kościele Dzień Babci i Dziadka oraz w ogóle starszych ludzi. To jest inicjatywa zmarłego ojca świętego Franciszka, przejęta przez obecnego papieża Leona XIV. I w tym specjalnym orędziu na dzisiejszy dzień Leon napisał: obchody Światowego Dnia Dziadka dziadków i osób starszych są sposobnością do ponownego odkrycia, że Kościół jest powołany, by być matką wszystkich oraz że w każdym wieku można odkryć siebie jako synów i córki Boga, jako dzieci Boże. Niech zatem ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Od 5 do 9 sierpnia w archidiecezji poznańskiej będzie miała miejsce peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. W Poznaniu zakończy się też ogólnopolska peregrynacja tych relikwii. Uroczystej mszy świętej na zakończenie peregrynacji relikwii po Polsce w archikatedrze poznańskiej w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 10. Przewodniczyć będzie arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. O szczegółach mówi ojciec Ernest Zielonka.
2: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. I to było jej pragnienie, także ojcowie w Lizie zwyczajnie odpowiedzieli na pragnienie Tereski, a od momentu, kiedy zostali kanonizowani także jej rodzice, Ludwik i Zelia, to jakby w sposób naturalny dołączyli do tej peregrynacji po całym świecie. W archidiecezji poznańskiej relikwie będą od 5 do 9 sierpnia, to jest już jakby ostatni etap peregrynacji. Rozpoczynamy 5 sierpnia w naszym domu rekolekcyjnym w Zaniemyślu, to jest niedaleko Kurnika. Stamtąd przejedziemy 6 sierpnia do Puszczykowa, do klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, a wieczorem 6 sierpnia przyjeżdżamy do Poznania. I rozpoczynamy, tak jak to było we wszystkich miejscach w Polsce, od takiej prywatnej wizyty Tereski u swoich sióstr, czyli u sióstr karmelitanek bosych na wzgórzu świętego Wojciecha. Tam relikwie będą przez całą noc w klauzurze i to jest we wszystkich klasztorach naszych sióstr taka wizyta rzeczywiście bardzo, bardzo rodzinna, bardzo prywatna. Natomiast rano 7 sierpnia w piątek relikwie zostaną przewiezione do Bazyliki Świętego Józefa, czyli do ojców karmelitów, gdzie pozostaną aż do niedzieli. W niedzielę rano ostatni etap, ten taki najważniejszy tu w Polsce, będzie miał miejsce o godzinie 10 w naszej archikatedrze poznańskiej. Pod przewodnictwem naszego ordynariusza będzie miała miejsce msza ta główna, pożegnalna i dziękczynna też za całą peregrynację. I z Poznania relikwie wyjadą o godzinie 15 i wracają przez Gorzów Wielkopolski, Bambimos, to są takie jeszcze dwa krótkie przystanki w Polsce do Lizie i do Alençon, bo relikwie nie są w jednym miejscu. Tereska jest w Lizie, a rodzice w Alençon. I po kilku tygodniach wylatują do Indii. Także Tereska nie zatrzymuje się ani na chwilkę. Tak, Zelia Martin zmarła na raka piersi. W tamtych czasach była to choroba nieuleczalna. Jedyną kuracją to było liczenie na cud. Zelia rzeczywiście pojechała do Lourdes. Ten cud się nie dokonał. Ale od tego momentu też, i szczególnie jej kanonizacji, zrozumieliśmy, jak bardzo ważna jest rola tej kobiety w takim też duchowym wspieraniu wszystkich kobiet. Jak wiemy, w Polsce profilaktyka raka piersi jest na bardzo niskim poziomie. To chyba nawet 30% kobiet nie bada się. Także chcemy przy tej okazji też uwrażliwić wszystkie kobiety, wszystkie osoby. Także będzie przewidziany taki szczególny moment dla sióstr zakonnych, żeby na ten temat mówić, bo tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jest to choroba uleczalna, tylko ważne, żeby w odpowiednim momencie była wykryta i tu z wielkim entuzjazmem do współpracy włączyły się nasze poznańskie amazonki, także one zorganizują przy klasztorze cały taki stent, w którym będą wiele rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać, związanych z rakiem piersi, a przede wszystkim no, w dzisiejszych czasach jest to choroba, którą się leczy. Nie wolno, najgorszą rzeczą jest, kiedy wpadamy w panikę, że to jest wyrok śmierci, bo to nie jest wyrok śmierci, a nie chcemy, tak, żeby ona była taką patronką świętej profilaktyki. Jeśli chcesz być darem dla innych, no to najpierw zadbaj o siebie. Chciałbym, żeby każdy, kto tam przyjdzie, z jednej strony miał świadomość, że nie stoi przed świętymi nie z tego świata, którzy są tak nierealni i tak niemożliwi, bo tak szaleńczo heroiczni. Nie, że to są ludzie, którzy żyli w co i borykali się z trudnościami, z takimi, z którymi się dzisiaj ludzie borykają, bo Ludwik się martwił o pieniądze, że nie wystarczy, martwił się o zdrowie swoich córek, był wdowcem w pewnym momencie. Zelia bardzo cierpiała, bo ta choroba ją wykończyła, też fizycznie i psychicznie. Ludwik ma też swoje problemy natury psychicznej, także jest wiele w tym wszystkim takiej normalności i bardziej byśmy chcieli, żeby osoby, które przyjdą, żeby po prostu spotkały się z kimś, kto naprawdę ich rozumie. Nie ktoś, kto mówi tak, rozumiem cię, ale nie ma zielonego pojęcia o problemach, które rodzina, które człowiek przeżywa. Ci święci te problemy do szpiku kości przeżywali.
1: 4 lipca wystartowała pielgrzymka sztafetowa śladami świętego Stanisława Kostki w intencji powołań. Pielgrzymka rozpoczęła się w Wiedniu, a zakończy 15 września w Rzymie przy grobie świętego Stanisława Kostki przez 10 tygodni. Kolejne grupy pielgrzymów będą pokonywać trasę liczącą około 1700 km i modląc się o nowe powołania oraz o odwagę w rozeznaniu życiowej drogi. Zainspirowała mnie odważna droga świętego Stanisława z Wiednia do Rzymu i jego odpowiedź na głos Boga, mówi biskup Szymon Stółkowski, pomysłodawca pielgrzymki.
3: W ubiegłym roku, kiedy przeżywaliśmy 950-lecie istnienia naszej diecezji, to trochę zainspirowany właśnie tym szaleńczym marszem Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu, tak sobie postanowiłem, że spróbuję przejść 950 km w intencji diecezji. Prawie się udało, 80 mi jeszcze zostało do końca i to też pokazało, że taka wędrówka jest możliwa. Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze w listopadzie ubiegłego roku. Myślałem o tej rocznicy, 300. rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła. Potem konsultowałem z Radą do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży, Konferencję Episkopatu Polski. Usłyszałem też sporo takich krytycznych uwag dotyczących tego projektu. Pokazano właściwie bardzo ciekawie, że żeby to zrobić profesjonalnie, trzeba by wynająć firmę albo oddać to w ręce biura turystycznego. Albo druga opcja, że robimy to trochę spontanicznie. I wybraliśmy tę drugą. I ta spontaniczność polega na tym, że uczestnicy tej pielgrzymki muszą być też konkretnie aktywni. To, co było potrzebne, to przygotowaliśmy, czyli rozpisaliśmy trasę według mapy nawigacji GPS od Wiednia do Rzymu. W takiej wersji też, że ta nawigacja funkcjonuje offline. Każdy będzie miał to w swoim smartfonie czy iPhonie i będzie mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Pomógł nam w tym pielgrzym, który szedł już i do Rzymu pieszo, i do Jerozolimy, też posługując się nawigacją, sam sobie to przygotował, ma to doświadczenie i nam w tym pomógł. Wyznaczyliśmy trasę, wyznaczyliśmy miejsca noclegowe. Ale każda grupa tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni, musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe, bardzo proste, podłoga, kalimata, ważne, żeby była łazienka. W niektórych miejscach jest prysznic w ogrodzie, ale będzie lato, więc chyba damy sobie radę. No i zaplecze kuchenne. Trzeba sobie zapewnić też utrzymanie przez ten tydzień, jakąś opiekę lekarską. I tak udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron, i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów. Będzie nam towarzyszyć coś, co tak nazwałem walizką powołaniową. To jest taka skrzynka z dębu zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz. To jest obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. Ten obraz znajduje się w Rzymie w kościele świętego Ludwika w bocznej lewej kaplicy. I to jest wersja współczesna. Tam nie siedzą celnicy, nie liczą pieniędzy przy stole, ale siedzą młodzi chłopacy, którzy piją wino, grzebią w smartfonach czy iPhone'ach. Stoi Pan Jezus, który pokazuje na jednego z nich, że Ciebie wybieram. On z takim zdziwieniem pokazuje na siebie, czy to ja, Panie. To są gesty, które zostały jakby skopiowane z Caravaggia. I obok Jezusa stoi kapłan, który też pokazuje na tego powołanego. U Caravaggia stoi święty Piotr. Te trzy palce Jezusa, powołanego i kapłana to są trzy palce, które muszą się spotkać, jak chodzi o powołanie do służby w Kościele. Powołuje Bóg, musi być konkretny człowiek powołany i na to odpowiedzieć, i Kościół musi to potwierdzić. Będzie też aplikacja na smartfon czy iPhone, która będzie działała w ten sposób, że będzie na niej mapa świata. Kiedy będę chciał się pomodlić w intencji powołania, to kliknę na tekst z Ewangelii. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pomodlę się w tej intencji. Mapa świata się wygasi, zapali się świeczuszka i po chwili ta świeczka jako punkt biały zapali się na mapie świata. Czyli tam, gdzie ludzie będą modlić się w tej intencji, przy tej aplikacji, powstanie biały punkt. I ufam, że powstanie biała taka droga z Wiednia do Rzymu. A jak ktoś się dołączy na innych kontynentach, to tych świateł na mapie świata będzie więcej.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Elżbietańskie Centrum Pomocy Ubogim prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek w Poznaniu prowadzi nabór na letni wolontariat. Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 18 do 35 lat. Mogą one bezpłatnie zamieszkać i wyżywić się w zamian za pomoc potrzebującym. Wolontariat ma miejsce w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej w Poznaniu, a w tym roku odbywać się będzie między 3 a 22 sierpnia.
2: Siostra Józefa Elżbietanka. Może nie tyle szukamy wolontariuszy, co organizujemy taką przestrzeń doświadczenia wolontaryjnego w czasie wakacji. Ponieważ niektóre osoby wyjeżdżają, stać ich czy nie stać, albo też chcą przeżyć w inny sposób czas wakacyjny. Dlatego jest taka możliwość w naszym elżbietańskim centrum zaangażowania się w taką codzienność, bo ten wolontariat jest dla osób nie tylko tutaj miejscowych, ale jest to też taka możliwość przeżycia tego doświadczenia spoza terenu Poznania, z możliwością zakwaterowania, wyżywienia, żeby też tak może bliżej doświadczyć pomagania drugiemu człowiekowi, towarzyszeniu drugiemu człowiekowi w trudnej sytuacji życiowej. Jak się zgłoszą, to najpierw takie zapoznanie, też zawiązanie wspólnoty i uczestniczenie w przygotowaniu kanapek, też przy roznoszeniu gorącej zupy, czy też kawy, rozmowy z tymi osobami. Jak też mamy jeszcze świetlice, różne warsztaty, siłownia, gdzie też towarzyszą wolontariusze przy różnych ćwiczeniach, czy też instruktor, czy też właśnie też doświadczyć można nawet na samej siłowni takiego pięknego przykładu osób starszych, które po 80 roku życia przychodzą na ćwiczenia, dbają o swoją, można powiedzieć, taką sprawność. Czy też potem mamy pomoc przy fryzjerze, też mamy tutaj jeszcze grotę solną, pralnia, łaźnia, różna przestrzeń bycia przy człowieku potrzebującym, czy to jest osoba w kryzysie bezdomności, czy to osoba starsza, samotna, niepełnosprawna. I rzeczywiście to jest nie jest pierwszy raz organizowany taki wakacyjny wolontariat, to są wolontariusze na co dzień, ale tutaj stwarzamy też takie wsparcie dla tych osób poprzez organizowanie jeszcze im różnych konferencji, warsztatów, jak podejść do osób potrzebujących, jak rozmawiać, kto jest tą osobą potrzebującą, też jak spotka się taką osobę, od czego zacząć rozmowę, rozpocząć tą pomoc. To takie, można powiedzieć, wakacyjny wolontariat, kompleksowa pomoc wobec osób potrzebujących. Ale też nie tylko w tym Elżbietańskim Centrum Pomocy są ci wolontariusze, ale też poznają inne charyzmaty w naszej prowincji, jadą na przykład do dzieci niepełnosprawnych, czy też do przedszkola, żeby też, można powiedzieć, doświadczać innego wymiaru pomocy, bo niektórzy wolontariusze lepiej się czują z ubogimi, jedni z bezdomnymi, jedni z dziećmi, jedni z niepełnosprawnymi. I taki czas tego wolontariatu rzeczywiście niektórym otwiera oczy na taką codzienność, jaka nas otacza. Wolontariuszem można być godzinowo, można być tygodniowo. Jest to czas, który tak zagospodarowałyśmy na ten wakacyjny wolontariat. To od 3 do 22 sierpnia i jest skierowany do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, ale jeżeli są też osoby w wieku 16-17 lat, no to wówczas wystarczy zgoda rodziców, że chce aktywnie spędzić czas wakacji, robiąc coś dobrego tutaj wspólnie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Muzyka z celu lądu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest Muzyka z celuloidu, po raz 44. W obliczu tragicznego wydarzenia w Radomiu, w wyniku którego zginął major Maciej Slap-Krakowian, wzrosło zainteresowanie tematyką lotnictwa wojskowego. Major Krakowian był na tyle wybitną postacią, że niewykluczone jest powstanie o nim filmu biograficznego. Na przestrzeni lat powstało wiele dzieł, zarówno skromnych, jak i monumentalnych, w których pierwsze skrzypce grały wojskowe maszyny latające. Wspomnijmy chociaż film Bitwa o Anglię czy legendarny Top Gun, którego powstały dwie części.

Top Gun. Druga część tego jakże dynamicznego podniebnego filmu powstała w roku 2022. Główną rolę zagrał ponownie Tom Cruise i jak się można było spodziewać po 36 latach postać Mavericka, czyli kapitana Petera Mitchella, nadal zachwyca. Zachwycają również podniebne ewolucje, teraz wzbogacone znacznie bardziej zaawansowaną komputerową obróbką obrazu niż miało to miejsce w roku 1986. Wykorzystanie komputerów w filmach w XXI wieku naprawdę czyni cuda. Już w trailerach dostępnych w sieci przed premierą można było zobaczyć, że podniebne emocje w wykonaniu Mavericka i jego kolegów sięgną zenitu. Przypomnijmy, w roli głównej oczywiście Tom Cruise, partneruje mu m.in. Miles Teller, czyli słynny perkusista z filmu Whiplash. Podobnie jak przed laty rolę Icemana zagrał Val Kilmer. Niestety była to jego ostatnia rola, ten doskonały aktor zmarł w 2025 roku. Na planie Top Gun Maverick był już tak schorowany, że jego głos został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Muzycznie pojawia się tutaj znowu słynny hymn Top Gun autorstwa niemieckiego kompozytora Harolda Faltermeyera i amerykańskiego gitarzysty Steve'a Stevensa, oczywiście w ich autorskim wykonaniu. Dedykowaną piosenkę do filmu Top Gun Maverick nagrała Lady Gaga. Jej tytuł to Hold My Hand.

To Lady Gaga prosto ze ścieżki dźwiękowej filmu Top Gun Maverick, rok 2022. Scenarzysta tego sequela, Christopher McQuarrie, ma już napisany scenariusz do trzeciej części, niejako wieńczącej dzieło. Czy dojdzie do jego wykorzystania? O tym na razie się nie mówi. W polskiej kinematografii także pojawiło się kilka pozycji traktujących o lotnictwie wojskowym. Wspomnijmy tu Dywizjon 303, historia prawdziwa z 2018 roku, czy film o pilotach odrzutowców MiG pod tytułem Na niebie i na ziemi z roku 1974. Ten drugi film obfituje w doskonałe zdjęcia lotnicze. Niektórzy mówią, że gdyby film Top Gun powstał w pierwszej połowie lat 70., to wcale nie byłby lepszy od tej polskiej produkcji, gorąco polecanej przez jednego z czołowych polskich pilotów wojskowych, pułkownika Krystiana Zięcia. Reżyserem jest Julian Dziedzina, a w roli głównej podziwiamy młodego, niespełna 30-letniego Piotra Frączewskiego. Gra tutaj lidera pilotów w jednej z jednostek Ludowego Wojska Polskiego, który podupada na zdrowiu i jego dalsza kariera pilota jest pod znakiem zapytania. Zdjęcia realizowane były na terenie jednostki wojskowej w Mińsku Mazowieckim, a także na drogowym odcinku lotniskowym Kliniska na drodze numer 142 pod Szczecinem. To jedyny taki obiekt czynny w Polsce. Został wykorzystany jako plan zdjęciowy również w pełnometrażowym odcinku filmu 07 z Głością pod tytułem Zamknąć za sobą drzwi. Tu również w obsadzie pojawił się Piotr Frączewski. Film Na niebie i na ziemi miał premierę w roku 1974, a więc w czasach zimnej wojny. Jest całkowicie pozbawiony politycznej propagandy. Pojawia się za to wątek melodramatyczny, bez którego żaden film obejść się nie może. O ścieżkę dźwiękową zadbał Waldemar Parzyński, który wtedy, czyli w latach 70., był kierownikiem muzycznym i członkiem grupy wokalnej Nowy Singers. Ostatni występ tej grupy miał miejsce w roku 1985 w sali kongresowej w Warszawie. Posłuchajmy fragmentu muzyki filmowej, w tym dźwięków, które towarzyszyły zapierającym dech w piersiach ujęciom filmowym samolotów MiG-21 podczas podniebnych akcji. Później Nowy Singers w utworze Off Season, autorstwa oczywiście Waldemara Parzyńskiego. Grupie wokalnej towarzyszy zespół pod kierownictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego.

0: To jest 44. spotkanie z muzyką z celuloidu. Tydzień temu przy zapowiadaniu premier polskich filmów wspominałem o serialu Heweliusz Jana Holoubka, którego premiera już jesienią. Tymczasem reżyser już ogłosił kolejną premierę. Będzie to film Dziki, Dziki Wschód, którego akcja jest osadzona w czasach II wojny światowej. Będzie można go obejrzeć w przyszłym roku. Dokładnej daty premiery oczywiście jeszcze nikt nie zna, nawet sam Jan Holoubek. Tydzień temu zapowiadałem też kolejny sequel filmu Teściowie, który to film stał się już trylogią. Teściowie 3 trzymają poziom poprzednich dwóch części. Można ten film obejrzeć bez zapoznania się z tym, co działo się w poprzednich częściach. Wątki są przypominane, ale nie mają wpływu na to, co dzieje się na ekranie. Tym razem największy show aktorski dają Wanda Chrapek i Tadeusz Chrapek, czyli prywatnie Adam Woronowicz i Izabela Kuna. Do tego swoje trzy grosze dokłada Wojciech Mecwaldowski i to w pięknym stylu. Filmowa Małgorzata, czyli Maja Ostaszewska, w słowach również nie przebiera. Tym razem w scenariuszu pojawia się ze swoją przyjaciółką Grażyną, którą gra Magdalena Popławska. No i w końcu Marcin Dorociński w roli Andrzeja, samotnego ojca, jak zawsze doskonały. Ciekawostką niech będzie fakt, że pierwsza duża rola Izabeli Kuny miała miejsce w roku 1997. Pojawiła się ona wtedy w telenoweli Klan jako matka Maciusia, zagrała w 14 epizodach, po czym scenarzyści uśmiercili jej postać. Film Teściowie 3 od piątku jest już w kinach. To jedna z najbardziej śmiesznych komedii ostatnich czasów i nie jest to komedia romantyczna. Jeśli twórcy będą konsekwentni, to za 2 lata ponownie powinniśmy zobaczyć Teściów na dużym ekranie. A co film Teściowie 3 ma wspólnego ze słynnym Muppet Show Jima Hensona? To już proszę przekonać się samym.
1: If that weren't enough, we've also got Mana Mana. Whatever that means.
2: Manamana. Manamana.

Phenomena.

0: Hello? Okay, just a second. It's for you.
1: The question is, what is a manamana?
2: The question is, who cares?
3: Na koniec naszego spotkania chciałbym wam polecić hiszpański film sensacyjny Deszczumbasz, czyli po polsku Dwa groby. 3-odcinkowy serial nie poraża błyskotliwością, ale jest na przykład doskonałym sposobem na relaks po ciężkim dniu pracy. Dwie nastoletnie dziewczyny znikają w zagadkowych okolicznościach. Jedna z nich zostaje odnaleziona martwa, drugiej rozpaczliwie poszukuje jej babcia, która w swych poszukiwaniach nie przebiera w środkach. Tempo akcji bardzo szybkie, a co za tym idzie, nie ma dłużyzn. Zakończenie w typowo hiszpańskim stylu. Muzykę ilustracyjną skomponował Mark Timon, oto jej fragment, a ja już dziękuję za uwagę. To było 44. spotkanie z muzyką filmową w audycji Muzyka z celuloidu. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandal.

0: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.
1: W liście pokornych wita Was Piotr Starzyński.

Jestem daleki od ucisku i strach się do mnie nie zbliża. Jestem zwycięzcą i zwyciężam przez krew baranka oraz słowo mojego świadectwa. Rozkoszuję się Panem, a On daje mi to, czego życzy sobie moje serce. Boże Słowo jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Zwlókłszy z siebie starego człowieka, przyoblekłem się w nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Boże Słowo nie oddala się sprzed moich oczu. Znalazłem je i jest ono dla mnie życiem, zdrowiem oraz lekarstwem dla całego mojego ciała.

0: Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Tak radykalne słowa wypowiada Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza 12:30. Nasze życie składa się z mnóstwa decyzji, wielkich i małych, świadomych i nieświadomych. Naukowcy szacują, że człowiek w ciągu jednego dnia podejmuje średnio około 1600 decyzji. Większości z nich prawdopodobnie nie postrzegamy w ogóle w tej kategorii, gdyż podejmujemy je automatycznie, rutynowo. Są jednak decyzje, których podjęcie przychodzi nam z trudem. Dlatego chętnie odkładamy je na później. Ostatnio czytałem o mężczyźnie, który ożenił się po raz pierwszy w wieku 79 lat. Na pytanie dziennikarza, dlaczego dopiero teraz zdecydował się na ożenek, odpowiedział: tak, wie pan co, musiałem najpierw poznać lepiej moją narzeczoną. Jak się okazało, znał ją od 50 lat. Często my sami próbujemy się jakoś prześliznąć bez podjęcia jednoznacznej decyzji w tej czy innej sprawie. Metoda złotego środka jest bardzo popularna i bez wątpienia najwygodniejsza. Wydaje się, że wielu ją wybiera właśnie w kwestii Bożych spraw. Jednak nie łudźmy się. W tym przypadku neutralność nie jest możliwa. Ewangelia ma taką właściwość, że wymaga od nas zajęcia zdecydowanej postawy i stawia przed koniecznością podjęcia decyzji. Nie ma w tej kwestii możliwości zawarcia kompromisu. Albo bez zastrzeżeń powiem tak Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmę Go jako mojego osobistego Zbawiciela i Pana, albo stanę przeciwko Niemu. Kto nie opowiedział się za Nim lub próbuje zwlekać z decyzją, stoi już po stronie tych, którzy Go odrzucają. Sam Pan Jezus powiedział wyraźnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem jest zdecydowanie najważniejszą decyzją w całym naszym życiu, gdyż rozstrzyga o naszym wiecznym losie, zbawiony lub potępiony. Jaką decyzję podjąłeś ty?
1: Niemen. Znany czy nieznany?

Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. List do Hebrajczyków 13:8. Już samo przypomnienie tej prawdy jest dla nas niezwykle cenne. Czasami możemy być zmartwieni zachodzącymi zmianami, a czasami brakiem jakichkolwiek zmian. W różny sposób doświadczamy tego, jak niepewne jest nasze życie. Także relacje międzyludzkie, uczucia i charaktery nieustannie ulegają zmianom, które nas zaskakują i niejednokrotnie głęboko smucą. Kiedy nasza sytuacja życiowa się zmienia, nierzadko jest tak, że wywołuje to nasze negatywne emocje, czy powoduje, że zbaczamy z obranego dotychczas kursu, odstępujemy od uznanych przez samych siebie zasad lub postępujemy w sposób nie do końca uczciwy. Ale na naszego Pana czas i okoliczności nigdy nie mają żadnego wpływu. Był taki sam po swym zmartwychwstaniu, jak i przed. Pomimo tego, że ostatnie wydarzenia przed Jego śmiercią spowodowały oddalenie się uczniów od Niego. I to na większy dystans niż ten, który może chwilowo dzielić przyjaciół. Uczniowie okazali się niewierni, opuszczając swego Pana w godzinie Jego najcięższych przeżyć. Okazali się biednymi, słabymi Galilejczykami. On zaś został ukoronowany wszelką mocą, chwałą i czcią na niebie i na ziemi. Jednak te wszystkie wydarzenia w żaden sposób nie miały wpływu na relacje Pana Jezusa z uczniami. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie, czytamy w liście do Rzymian 8, nic nie mogło zmienić stosunku Pana do Jego umiłowanych uczniów. Miłość przeciwstawiła się każdej z tych przeszkód i Pan wraca do swoich jako ten sam Jezus, którego znali wcześniej. Niegdyś na morzu uczniowie sądzili, że widzą ducha. Krzyknęli ze strachu, lecz Pan dał im znać, że to On sam przeszedł do nich. Wciąż ten sam bliski, zawsze pełen łaski, choć także suwerenny w swej boskiej mocy nad naturą. Podobnie oglądamy go w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Pan po swoim zmartwychwstaniu bierze plaster miodu i rybę, a następnie je na ich oczach, aby z tą samą niezachwianą pewnością i pokojem w sercu mogli przekonać się, że to On sam jest przy nich. Pan prosił ich, aby Go dotknęli i oglądali, mówiąc im, że duch nie posiada ciała ani kości, jak On je miał, o czym sami mogli się na własne oczy przekonać. Jakże wspaniałe pocieszenie jest zawarte dla nas w tych słowach. To jest Jezus, nasz Pan. Wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Taki sam podczas swej służby oraz po swym zmartwychwstaniu. I teraz taki sam w niebie, do którego wstąpił, a także ten sam na całą wieczność. Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z Wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.

0: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszelkie łaski wyprosić i dać.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
2: Bóg dopuszcza próby. Przeżywając je, poznajemy, kim tak naprawdę jesteśmy, jakie jest nasze serce i na ile ufamy Bogu pośród doświadczeń ciemności i cierpienia. Próba uczy nas łączyć słowa z czynami i oczyszcza nasze serce. Nie prosimy w modlitwie Ojcze Nasz, aby Bóg zabrał nam trudne doświadczenia. Błagamy, abyśmy w czasie próby nie ulegli załamaniu i nie przestali wierzyć w dobroć Boga. Pomyśl, w jakim trudnym doświadczeniu ostatnio lepiej poznałem siebie i doświadczyłem bliskości Pana.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.